0: 23 dzień maja. No i mamy sobotni poranek, a na zegarze punktualnie godzina 6. Co słychać na termometrach? No myślę, że całkiem przyzwoicie, chociaż dzisiaj naprawdę, zwłaszcza na zachodzie, pogoda może nas nieźle zaskoczyć. Mówię tutaj i myślę o wartościach na termometrze. Na razie 15 stopni w Zielonej Górze. W Kozienicach z kolei najchłodniej, bo tutaj 5, ale dzisiaj zdecydowanie będzie cieplej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A skoro to sobotni poranek, jak zwykle od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę, czyli wszystko o motocyklistach i dla motocyklistów, to mam wrażenie, że ta prognoza pogody jest wybitnie dla motocyklistów, którzy dzisiaj na pewno pojawią się na polskich drogach, na pewno ruszą w trasę. No i myślę, że te warunki skłaniają ku długiej trasie zdecydowanie. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko może wzrastać do dużego. No i tyle, żadnego deszczu dzisiaj. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 stopni w centrum, do, uwaga, nawet 27 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22 stopni. Wiatr dodatkowo jeszcze, to cenna informacja dla motocyklistów, słaby, okresami głównie na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie idealne, 1015 hektopaskali w południe w Warszawie, no w drugiej połowie dnia delikatnie nam spadnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No więc ja to na waszym miejscu nie marnowałbym czasu w łóżku, tylko wstawał, jadł śniadanie, wypijał kawę i ruszał w trasę. No i coś tak czuję, że właśnie tak będzie. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: To już 10 minut po godzinie 6. PRK Polskie Radio Kierowców. My oczywiście cały dzień na bieżąco informujemy was o tym, co dzieje się na drogach, więc jeśli startujecie albo jeszcze jesteście w trasie, to na pewno przydadzą wam się informacje drogowe. No one u nas co 20 minut. Kuba Domoracki.
1: Dzień dobry, kłaniam się o poranku.
0: No właśnie, już widzę w aplikacji, że niedobrze dzieje się chociażby na A2, okolice 145 km między węzłami Bóg a Poznań Zachód. Mamy tutaj zdarzenie drogowe i autostradę, według naszego słuchacza, najprawdopodobniej zablokowaną. Nie mam jeszcze potwierdzenia tych informacji od służb, ale...
1: Ale prawdopodobnie rzeczywiście właśnie autostrada jest tam zablokowana, także no rzeczywiście ten poranek zaczyna się przynajmniej w Wielkopolsce nieszczególnie ciekawie.
0: Co jeszcze dzieje się na drogach? Posłuchajcie.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
1: A jeżeli rzeczywiście autostrada A2 jest zablokowana pomiędzy węzłami Poznań Zachód a Bóg i to w obu kierunkach, to ten fragment można omijać trasą wojewódzką numer 307 i trasą ekspresową S11 przez węzeł Bóg właśnie i przez węzeł Poznań Zachód, a także przez pobliskie miejscowości, między innymi Niepruszewo czy Sierosław. Jeżeli chodzi o autostradę A2 w innym miejscu, chociażby na Mazowszu, no to tutaj niewielkie, dosłownie sobotnie spowolnienia występują chociażby w pobliżu węzłów Pruszków i Grodzisk Mazowiecki. Droga krajowa nr 48 w województwie lubelskim była zablokowana przez ponad 2 godziny pomiędzy Dęblinem a Kockiem w miejscowości Wola Blizocka. Na kilometrze 184 doszło do pożaru busa. I dosłownie przed chwilą drogowcy poinformowali, że krajowa 48 jest już tam odblokowana i w kierunku Kocka, i w stronę Dęblina. A zatem nie trzeba korzystać już z objazdu. Dość uciążliwy remont na A1 w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz. Na fragmencie ponad 7-kilometrowym ruch dwukierunkowo odbywa się jezdnią w kierunku Łodzi. I jeszcze jeden remont, także dość uciążliwy, w Opolskiem na drodze krajowej nr 45. Pomiędzy Opolem a Kluczborkiem na odcinku prawie 8-kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC.

0: To 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie 6 Polskie Radio Kierowców. No to jesteśmy ciekawi, dokąd dzisiaj podróżujecie, jaki jest plan na ten przepiękny sobotni poranek. A dzisiaj, oj kuś, żeby...
1: A może nie ma planu na razie, no bo jest poranek, leniwa sobota.
0: No to dobrze, no to jedźmy w stronę...
1: Ale plan powinien być.
0: Krakowa, a potem zobaczymy, co się wydarzy. No, bardzo lubię tę taką nawigację. To może jedźmy w stronę Poznania, zobaczymy, co dalej. Więc wybierzcie sobie jakąś destynację, a potem zobaczymy, co dalej. Motocyklowo dzisiaj zdecydowanie. Jak przez ostatnie tygodnie tak się trochę wahaliśmy i mówiliśmy, że te warunki pogodowe być może motocyklowo nie najlepsze i nie do końca sprzyjające, to dzisiaj absolutnie się pod tym podpisuję. Warunki motocyklowe wręcz idealne. Asfalt suchy, przyczepny, opony rozgrzane, więc nic, tylko ruszać się w drogę. Nawet tę długą trasę. Dodatkowo jeszcze ani jakoś specjalnie upalnie, chociaż może na zachodzie te 27 to już trochę może męczyć. Natomiast w Polsce centralnej 24, no fantastycznie i bez silnego wiatru. Więc dobrej, spokojnej podróży wam życzymy. Lewa w górę, no i czekamy na wasze pomysły i także inspiracje. Co ciekawego robicie dzisiaj w sobotni poranek i przez całą tę sobotę? Proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać. W ten sposób właśnie komunikujemy się w Polskim Radiu Kierowców. Jest także numer 22 513 11 11. Spokojnej drogi.

0: No to może właśnie dzisiaj spontanicznie wybierzecie się w jakąś trasę. Spontaniczne wyjazdy są zdecydowanie najlepsze. Jedźmy na północ. To jest ulubione moje hasło na
1: A najlepszy spontan jest dobrze zaplanowany.
0: No tak, tak, oczywiście. Ale uwielbiam, wsiadam do samochodów, klepuję w nawigacji jakąś konkretną trasę. No a nawigacja mówi, kieruj się na zachód. Myślę, no to tak, no to teraz wysiądź i teraz szukaj drzewa i sprawdzaj, gdzie zachód jest. Albo no tak, się próbuj odnaleźć w tej rzeczywistości, jak jesteś w garażu.
1: No nie masz kompasu w samochodzie?
0: Właśnie. No nie mam. Nie. Amerykańskie auta bardzo często są w to wyposażone i może wtedy jest łatwiej. No nie wiem, ja jakoś sobie z tym zawsze nie mogę poradzić. 6:30 na zegarze, sobotni poranek w Polskim Radiu Kierowców i oczywiście informacje drogowe.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Mamy już informacje o A2 w województwie wielkopolskim. Autostrada jest zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Na wysokości miejscowości Cieśle na kilometrze 144 doszło do zderzenia auta ciężarowego i busa. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych, natomiast no właśnie, że autostrada jest zablokowana w kierunku Warszawy, to no sprawdzona informacja od służb drogowych. Tutaj już pojawił się korek, to dosyć poważny, właściwie kilkukilometrowy, który sięga węzła Bóg i ten fragment można omijać właśnie przez węzeł Bóg i trasę wojewódzką numer 307 i wtedy dojeżdżamy do obwodnicy Poznania, do trasy S11 do węzła Poznań-Ławica i na autostradę A2 możliwy jest powrót na węźle Poznań-Zachód. Drogowcy informują, że te utrudnienia mogą potrwać do godziny 8, a do tego zdarzenia doszło mniej więcej 25 minut temu, zaraz po godzinie 6 rano. Jeżeli chodzi o inne trasy w naszym kraju, to większych korków o tej porze nie obserwujemy, no to nie jest dzień powszedni, więc nie ma porannych godzin szczytu komunikacyjnego, ale są pewne spowolnienia, owszem, chociażby na fragmentach remontowanych, na autostradzie A1 na wysokości Torunia i to w obu kierunkach, także na A4 w województwie śląskim, niedaleko Mysłowic czy Katowic, a także na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej. Jeszcze województwo mazowieckie, tutaj niewielkie poranne spowolnienia. Obserwujemy chociażby pomiędzy Zegrzem a Legionowem na drodze krajowej numer 61, także na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem Mrokowem a Stolicą oraz na Krajowej Siódemce niedaleko Łomianek.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzień dobry, cześć PRK. Dzisiaj na zachodzie w Gubinie 14 stopni. Od zachodu lekko się chmurzy, ale zapowiada się piękna sobota. Miłego weekendu i szerokości wszystkim za fajerą pozdrawia Paweł z Gubina. Pawle, wszystkiego dobrego również dla ciebie. Dzięki za wiadomość. Czekamy na więcej takich wiadomości od was. Można pisać, można się nagrywać w aplikacji.

0: Wczoraj wracaliśmy z Matrykiem z Ryglic od Grzegorza Dudy, z garażu Grzegorza Dudy. No więc mieliśmy dużo czasu na zastanawianie, dużo czasu na rozmowę i na przemyślenia różnej maści.
1: Naprawdę? No
0: tak,
1: proszę.
0: Też mieliśmy dużo czasu na podjadanie na tej trasie, więc nagle 4 godziny zamieniły się na trochę dłuższą podróż. Ale to klasyka, no tak to się jedzie z Patrykiem. On zjadł po prostu jakieś wiadro, jakichś kurczaków. Dosłownie 5 minut później już, no jeszcze coś...
1: Ale ty też chyba nie głodowałeś. Coś mi się wydaje.
0: Tak? No nie, no dobrze. Natomiast nie o tym chciałem przecież. No. Mieliśmy okazję przedyskutować różne warianty i różne trasy. No i myślę, że wybieramy się w kolejną wyprawę motocyklową. Jakby tak ona nam...
1: O proszę!
0: Mocno usiadła w głowie, że nie odpuścimy. I też stąd pytanie, i twój wątek też się pojawił. Kiedy do nas dołączasz? To nie jest odpowiedź.
1: Rozumiem. Rozumiem, że to Patryk powiedział, bo on tak...
0: Wspólnie. Nie, trzymamy jeden front.
1: Okej.
0: No, wspólnie.
1: No właśnie nie wiem.
0: Bo nie wiem, to jest drugie dno ukryte tutaj całej tej historii, bo nasz kolega redakcyjny, Patryk Bedliński, jest już, no można powiedzieć, zarażony.
1: Słyszałem właśnie.
0: I on już przegląda, on już szuka i jest bardzo prawdopodobne, że pójdzie, pouczy się, doszkoli się i będzie jeździł.
1: A może ja bym samochodem za wami?
0: Tak?
1: No.
0: No dobrze. Zawsze się przydasz. Z tobą zawsze i wszędzie. No dobrze, co tam u was słychać?
2: Witam całą redakcję w to piękny poranek sobotni, słoneczny. Andrzej ze Sprintera. Nie byłem z wami dobrych kilka tygodni, ale dziś to się w końcu zmieniło. Miłego weekendu i lewa w górę.
0: No Andrzeju, ze Sprintera cieszymy się ogromnie. To jest coś naprawdę fantastycznego. Bardzo dobrze, że do nas wróciłeś. Nie pytam o powody, ale tej absencji oczywiście. Natomiast bardzo się cieszymy, że znowu jesteś. A jeśli chodzi o tę wyprawę motocyklową, to mamy już 3 trasy wymyślone. 3 pomysły na te trasy.
1: O, proszę.
0: Jedna ekstremalna pogodowo, druga przepiękna, a trzecia ekstremalna drogowo. No ale zobaczymy, którą wybierze dyrekcja. Więc na pewno jeszcze ruszymy i myślę, że jest też taki pomysł, żeby nasi słuchacze, fani motocykli, bardzo nam w tej trasie pomogli. Ale na razie więcej szczegółów zdradzić nie mogę.
1: Ambitny jesteś, ale i tajemniczy.
0: A ciebie cały czas namawiam, żebyś jednak zabrał się i wziął się do roboty.
1: No to zobaczę te katalogi Patryka Bedlińskiego.
0: Widzisz.

0: To już mamy prawie 10 minut do godziny 7. O, proszę bardzo, jakie piękne pozdrowienia i piękne zdjęcie. Kuba się przed chwilą zachwycał tym zdjęciem.
1: No, zdjęcie jest niesamowite.
0: Niesamowite. A my pozdrawiamy z Classic Tour 20 załóg klasykami z Polski dookoła Peloponezu. Przez 2 tygodnie wczoraj koło Olimpii spotkaliśmy przedwojenne wozy z Anglii, pisze Romek z Auto Uniona 1000. No i to zdjęcie naprawdę coś niesamowitego. Przepiękne stare samochody. Widać, że ciepła noc. No fantastycznie.
1: To prawda. No widać Grecja, promy w tle, piękne niebo gwiaździste. I samochody bardzo czyste. Zauważyłeś, że aż lśni ta karoseria.
0: I zauważyłeś, że nawet się zrymowało.
1: Tak?
0: No, a czyste to... i...
1: Aha, rzeczywiście.
0: Niebo,
1: rzeczywiście, no, tak. Mimochodem.
0: Tak jest, bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i zazdrościmy wam cholernie tego wyjazdu. Romku, wszystkiego dobrego dla was. Pozdrawiamy całą ekipę. No dobrze, mamy 10 minut do godziny 7. W takim razie informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 jest całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Na kilometrze 144, to jest na wysokości miejscowości Cieśle, zderzyły się dwa pojazdy, bus i auto ciężarowe. Obserwujemy tam dosyć poważny kilkukilometrowy korek i ten fragment należy omijać przez węzeł Bóg, trasą wojewódzką numer 307 przez miejscowości Niepruszewo i Sierosław, a następnie ekspresową 11, czyli zachodnią obwodnicą Poznania. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 48. O tym już wspomniałem, ale powtórzę, bo to były dosyć poważne utrudnienia. Chodzi o odcinek pomiędzy Kockiem a Dęblinem. Tam mieliśmy blokadę obu kierunków w miejscowości Wola Blizocka. W tej chwili jest już odblokowana i ruch zarówno w kierunku Kocka, jak i w stronę Dęblina odbywa się bez przeszkód. Niewielkie poranne, sobotnie spowolnienia w województwie małopolskim, chociażby na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, także na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem oraz na Zakopiance pod Krakowem na fragmencie remontowanym w Libertowie. W województwie śląskim natomiast nieco wolniej, tylko nieco, jedzie się pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej na krajowej 1 oraz na drodze ekspresowej S86 pomiędzy Sosnowcem a Katowicami.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: przepiękny dzień dzisiaj przed nami. Fantastyczny poranek sobotni, 23 dzień maja, a na termometrach już teraz 16 stopni w Zielonej Górze. To jest najcieplejsze miejsce teraz w naszym kraju, w Polsce centralnej około 12-13, natomiast najchłodniej Zakopane. Tutaj 6 stopni pokazują termometry. Gdyby ktoś ewentualnie na Warmii i na Mazurach, to też około 12 stopni. Wzdłuż naszego wybrzeża także 11-12, ale te wartości dzisiaj zdecydowanie, oj, zdecydowanie pójdą w górę. No myślę, że najbardziej zaskoczeni wartościami na termometrze będą mieszkańcy Polski Zachodniej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Same dobre informacje mam dzisiaj dla was, jeśli mówimy o pogodzie. Dzisiaj zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, okresami tylko wzrastające do dużego. Wartości na termometrach pójdą w górę jak szalone. 21 stopni na północy, około 24 stopni w centrum, do 27 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko w rejonie Półwyspu Helskiego, w Kotlinach Karpackich. A tam takie chłodniej, od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby, okresami głównie na wybrzeżu, tylko umiarkowany. Ciśnienie w Warszawie w południe będzie wynosiło 1015 hektopaskali, czyli idealnie. Później w drugiej połowie dnia delikatnie spadnie. Natomiast warunki do jazdy motocyklem dzisiaj fantastyczne, co zresztą rekomendujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: To impreza dla was.
3: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
4: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
3: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
4: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
5: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na was od 10 do 18.
2: To była autopromocja. Yeah.

0: 10 minut po godzinie 7. Zaglądam do aplikacji Maciek pisze. Witam. Proszę o informację o trasie Warszawa-Kwidzyn. Ale jeszcze, żeby nie było tak łatwo, jest międzylądowanie pod Żyrardowem. Pozdrawiam, Maciek. No dobrze, Warszawa-Kwidzyn z lądowaniem w Żyrardowie.
1: No dobre są informacje, bo teraz akurat po A2 to jedzie się naprawdę bardzo przyjemnie. No a później A1 na północ także spokojnie. No tam pod Toruniem oczywiście remont i tymczasowa organizacja ruchu pomiędzy Toruniem a Lubiczem, ale też raczej nie ma na razie spowolnień większych. A już w Kujawsko-Pomorskim, Pomorskim, czyli Grudziądz, Kwidzyn, ekspresowa piątka, także spokojnie. Nic, tylko jechać.
0: A mogę być wścibski i dopytać, co takiego dzieje się pod Żyrardowem? Że to międzylądowanie? Cóż właśnie, tam takiego?
1: Ja się krygowałem troszkę, ale cieszę się, że to ty spytałeś.
0: Proszę bardzo. Bardzo lubię Żyrardów, więc jak już, to bym robił międzylądowanie w Żyrardowie, ale pod Żyrardowem? Dobra, to nas intryguje. Maciek, to jak możesz, to uchyl rąbka tajemnicy i dopisz jeszcze w wiadomości. Cóż tam takiego ciekawego masz do załatwienia. 11 minut po godzinie 7, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zderzenie ciężarówki i busa na autostradzie A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Na wysokości miejscowości Cieśle na kilometrze 144 doszło do tego zdarzenia. Autostrada w kierunku Warszawy jest zablokowana i ten fragment należy omijać przez węzeł Bóg, a następnie przez trasę wojewódzką numer 307 aż do węzła Poznań-Ławica na trasie ekspresowej S11. I potem ekspresową 11 należy jechać do węzła Poznań Zachód i wtedy już na autostradę A2 spokojnie można powrócić. Trudna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj obserwujemy naprawdę potężne kolejki samochodów ciężarowych, które oczekują na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju. W Dorohusku ciężarówki oczekują ponad 27 godzin. W Korczowej ponad 22 godziny, a w Chrebennem ponad 16. Spore kolejki obserwujemy także w Medyce. Tutaj ciężarówki oczekują około 9 godzin. Natomiast w Dołchobyczowie, w Budomierzu czy w Zosinie 2 godziny albo godzinę. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Dorohusku, w Chrebennem i w Korczowej. Ponadto obserwujemy także spore kolejki autobusów, które także oczekują na wyjazd z Polski i wjazd na Ukrainę, przede wszystkim w Medyce, w Korczowej, w Budomierzu, ale także w Chrebennem i w Dorohusku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowcy.

A jeśli ktoś z was potrzebuje informacji o konkretnej trasie, no to proszę bardzo, można do nas napisać i zrobić dokładnie tak samo, jak zrobił to kilka minut temu Maciek. Piszecie miejsce startowe i miejsce docelowe, ewentualne przystanki, a my już zajmiemy się całą resztą i poprowadzimy was zdecydowanie lepiej niż nawigacja. Polskie Radio Kierowców, tak u nas jest każdego dnia.

21 minut po godzinie 7, lewa w górę w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Dużo o motocyklach dzisiaj będzie, między innymi o motocyklach używanych, czyli kupujemy używany motocykl, ale też będziemy go sprzedawać. Tym tematem zajmiemy się dzisiaj po godzinie 8. Natomiast już od kilku dni razem z Patrykiem Kuniczewiczem, z którym codziennie jesteśmy z wami od godziny 6 do godziny 10, zajmujemy się planowaniem kolejnej wyprawy motocyklowej. Pierwsza wyprawa motocyklowa Polskiego Radia Kierowców już za nami. 1500 kilometrów strzeliło. No, można powiedzieć, że objechaliśmy Polskę dookoła. Było fantastycznie, więc idziemy za ciosem i kombinujemy i wymyślamy kolejne trasy. No i nasz słuchacz Artur pisze: bardzo dobra informacja odnośnie kolejnego wyjazdu motocyklowego. Bardzo się cieszymy. Ufam, że w końcu dołączę do was i będę mógł zaprosić na objazdową kawę, którą zawsze wożę ze sobą. Czekam z niecierpliwością na rozwój zdarzeń. Pozdrowienia i lewa w górę. Do zobaczenia, Artur z Suzuki Faustroma. PS, pędzę pojeździć, bo żal nie wykorzystać tak pięknej pogody. Oj, zdecydowanie dzisiaj warunki pogodowe dla motocyklistów fenomenalne, więc nic, tylko ruszać w trasę, a jeśli chodzi o naszą wyprawę motocyklową, to absolutnie będziemy informować was na bieżąco, jak wyglądają przygotowania do tej wyprawy. No, myślę, że pod koniec sierpnia to będzie bardzo dobry termin, bo otwieraliśmy ten sezon, czyli ruszyliśmy motocyklami na majówkę, no a myślę, że pod koniec sierpnia ten sezon będziemy, ten sezon turystyczny, taki stricte, będziemy zamykać, czyli sezon wakacyjny. 23 minuty po godzinie 7. Co u was słychać? Czekam na wiadomości w aplikacji, można pisać, można także nagrywać wiadomości głosowe.

0: 30 minut. Po godzinie 7 Maciek odpisuje odnośnie tego Żyrardowa, bo pytał o trasę, no i powiedział, że ma międzylądowanie jeszcze pod Żyrardowem, więc dopytujemy, co takiego. Tam się ciekawego dzieje, a już wszystko się wyjaśniło. Międzylądowanie pod Żyrardowem robimy, żeby podrzucić naszego kota pod opiekę teściowej. Pozdrawiam, Maciek. Czyli wakacje kotek będzie miał u babci, a wiadomo, że wakacje u babci tam zasady nie obowiązują.
1: No nie.
0: Tam jest wszystko, tam jest rozpieszczanie, mizianie, dogadzanie, jedzonko, no to po prostu najlepiej kotek wylosował.
1: Nie będzie chciał wrócić pewnie do domu.
0: No, zapewne, no, a jak już wróci, to parę kilo większy. Pozdrawiamy teściową, pozdrawiamy kocura. Bartek z kolei pisze, cześć, planuję ruszyć dzisiaj na moto z Warszawy do Rzeszowa, międzylądowanie w Radomiu. Mogę prosić o info i dobór trasy? Dzięki, pozdrawiam całą redakcję, Bartek.
1: No i to jest bardzo dobre pytanie, no bo jakby to był samochód, no to oczywiście byśmy powiedzieli ekspresowa siódemka Warszawa-Radom, no jasne. Ale przecież to motocykl, no to gdzież ekspresowa?
0: To nuda ekspresówką straszna.
1: Więc ja bym proponował drogę krajową numer 79, czyli Piaseczno, Góra Kalwaria, aha, Magnuszew, Kozienice.
0: Bardzo fajna trasa.
1: I z Kozienic do Radomia bym odbił na trasę wojewódzką 737. Fajnie. To taka malownicza trasa, Patrykowi naszemu by się spodobała, bo przez Puszczę Kozienicką. Kozienicki Park Krajobrazowy. I od Radomia do samego Rzeszowa już prosta droga, droga krajowa numer 9. Czyli Ostrowiec Świętokrzyski, Opatów, Nowa Dęba, Kolbuszowa, także malownicza trasa.
0: Ładnie, ładnie, żeś pan to zaplanował. No to Bartku, lewa w górę dla ciebie, ruszaj spokojnie, no i czekamy na relacje z twojej dzisiejszej wyprawy na motocyklu Warszawa-Rzeszów. Jedziemy, także informacje drogowe.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Poważne utrudnienia na A2 w województwie wielkopolskim pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Na kilometrze 144 na wysokości miejscowości Cieśle. Ponad godzinę temu doszło do zderzenia ciężarówki i busa i nadal autostrada jest zablokowana w kierunku Warszawy. Obserwujemy tam bardzo poważny kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Bóg. Także w miarę możliwości oczywiście, chyba najlepiej omijać ten fragment zdecydowanie wcześniej i już na wysokości węzła Nowy Tomyśl kierować się albo na drogę krajową numer 92 i wtedy omijamy A2 przez Pniewy chociażby i miejscowość Tarnowo-Podgórne, albo kierować się na południe od autostrady A2 na trasy wojewódzkie przez Nowy Tomyśl, Opalenice i Bóg. No i jedna i druga trasa ma swoje zalety.

0: i swoje wady. Ja bym chyba proponował trasy wojewódzkie przez Nowy Tomyśl i Opalenice. W tej chwili te trasy nie są na razie zakorkowane. Tyle województwo wielkopolskie. Teraz przenosimy się na południe naszego kraju, województwa śląskie i małopolskie. Tutaj obserwujemy pewne spowolnienia, niewielkie, bo to sobota z rana, ale jednak spowolnienia, chociażby na krajowej jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, także na Zakopiance pod Krakowem, w Gaju i w Libertowie, na drodze krajowej nr 7 na północ od Krakowa, a zatem pomiędzy Węgrzcami a Krakowem, oraz na krajowej 7 niedaleko Jabłonki i granicy państwa w Chyżnem. I jeszcze jedna informacja, województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj niewielki ruch obserwujemy na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic, ale nie są to korki, nie są to nawet spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To dokąd się dzisiaj wybieracie? Motocyklowo czy samochodowo? Proszę bardzo. Bardzo chętnie prześledzimy tę trasę i zaproponujemy fajną, malowniczą podróż. No, motocyklem dzisiaj będzie jeździło się fantastycznie. A my o tych motocyklach oczywiście także do godziny 11:00, po godzinie 8:00 o sprzedaży i o kupnie motocykli używanych.

przestać jeść.

0: Mamy jeszcze 18 minut do godziny 8. Podróżujecie, planujecie, a my bardzo chętnie wam będziemy w tym towarzyszyć i będziemy wam pomagać. Piękny poranek, 15 stopni, słoneczko świeci, więc ruszamy z miastka do Lichenia. Gosia z Romkiem, Zosia i Marysia pozdrawiamy. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie z miastka do Lichenia.
1: Mhm, a to ładna trasa. To znaczy, jeżeli chodzi o ten Licheń, oczywiście w województwie wielkopolskim koło Konina. Chyba tak.
0: Chyba tak.
1: Chyba tak. No więc tak, sporo kilometrów przed wami, bo to ponad 250 kilometrów, ale ładną trasą. Bo przede wszystkim, no to chodzi tak, do Bydgoszczy to jest nawet spokojnie, droga krajowa numer 25, tam koło Sępólna Krajeńskiego, jakieś pewne spowolnienia, tymczasowa organizacja ruchu, remonty, ale to nie jest na razie, powiedzmy, aż tak uciążliwe, no i chyba tak nie będzie przez najbliższe, myślę, parę godzin. No później droga krajowa numer 25, no to koło Inowrocławia już się pojawia taki ruch, spory nawet i takie jakieś spowolnienie, jak to na drogach krajowych zwykle. No a później do Lichenia raczej spokojnie. Także trochę utrudnień jest związanych po prostu z tym, że Polska ruszyła w trasę.
0: No i wcale się temu nie dziwię. Witam, jak wygląda trasa Poznań

0: Legnica przez Głogów, jest trójkę. Do Legnicy właśnie Simon z Alfy. Dzięki i pozdrawiam wszystkich ZM i całą redakcję.
1: No tutaj wygląda troszkę nawet lepiej ta sprawa, no bo oczywiście trasa ekspresowa tak przede jest. Wszystkim, więc Poznań-Leszno zupełnie nie ma żadnych utrudnień. Później przez Głogów, czyli drogą krajową numer 12, no to jak to na drodze krajowej troszkę spowolnień jest, szczególnie niedaleko Głogowa, a później ekspresowa trójka do Legnicy, czyściutka, spokojniutka, pięknie. Nic tylko jechać.
0: To zróbcie sobie głośniej i jedźcie z Polskim Radiem Kierowców.

0: 10 minut jeszcze do godziny 8. Ciekawy jestem, kto dzisiaj motocyklowo zaloguje się do ruchu, no i włączy się do ruchu i ruszy w trasę. Dzisiaj absolutnie fantastyczne warunki do tego, żeby ruszyć jednośladem w trasę. Dokąd zmierzacie? Jaki macie pomysł? Jaki macie plan? Lewa w górę dla was. Napiszcie jeszcze przed wyjazdem albo nagrajcie wiadomość głosową. Natomiast teraz informacje drogowe dla wszystkich, niezależnie od tego, czy jednośladem, czy dwuśladem, czy jeszcze wielośladem, jak przekoszone coś, to nie ma takiej możliwości. Niespokojnie. No dobrze, informacje drogowe, bo ten ruch się wzmaga.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: O tak, rzeczywiście wzmożony ruch już w wielu miejscach naszego kraju i takie spore poranne spowolnienia obserwujemy chociażby na południu województwa małopolskiego. Na drodze krajowej nr 49 na wysokości Nowego Targu, także na krajowej 7 w pobliżu Jabłonki i Chyżnego oraz na drodze krajowej nr 87 pomiędzy Nowym Sączem a Piwniczną Zdrojem. Wolniej jedzie się także na drodze krajowej nr 28, niedaleko Mszany Dolnej czy Limanowej, a także na krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem, a także niedaleko Krzeszowic i Trzebini. Autostrada A2 nie jest już zablokowana w kierunku Warszawy pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Tutaj przypomnę, mniej więcej o godzinie 6 rano doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Autostrada była całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, w tej chwili jest tylko zwężona. Na kilometrze 144 ruch jest możliwy prawym pasem, ale cały czas, mimo że nie ma blokady, tam ruch jest możliwy, cały czas utrzymują się tam poważne kilkukilometrowe korki. A zatem albo należy uzbroić się w cierpliwość, albo omijać to miejsce, na przykład trasą wojewódzką nr 307 przez miejscowości Niepruszewo i Sierosław, a następnie przez trasę ekspresową S11 przez węzeł Poznań-Ławica. Tragiczny wypadek w województwie śląskim na trasie ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 doszło do uderzenia samochodu osobowego w drzewo. Niestety życie jednej osoby nie udało się w tym zdarzeniu uratować i w kierunku Tychów zablokowany jest pas prawy. Ruch odbywa się tylko pasem lewym.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Wy startujecie motocyklem w trasę? No to czekamy na informacje, dokąd dzisiaj jedziecie, a po godzinie 8 porozmawiamy o używanych motocyklach. Macie jakieś dobre rady dla tych, którzy chcieliby kupić motocykl używany? Albo dla tych, którzy chcieliby sprzedać taki motocykl? No to podzielcie się tymi radami w aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: No i proszę, proszę, 17 stopni mamy już w Zielonej Górze. No i idą te wartości w górę i będzie jeszcze cieplej. Zwłaszcza na zachodzie to nawet jeszcze o 10 więcej daje. A co, niech tak będzie. Prawie 10 stopni Zakopane, to z kolei jest najchłodniejsze teraz miejsce w naszym kraju. Wybrzeże, bardzo przyjemnie, 13-14. Warmia, Mazury, około 13 stopni. Polska Centralna, no nawet 14-15. Pięknie i dużo słońca dzisiaj przed nami, chociaż te chmury też się będą pojawiać, ale one dodadzą kolorytu i sprawią, że zdjęcia będą zdecydowanie ładniejsze. Więc jeśli dzisiaj wybieracie się turystycznie, no to warunki po prostu genialne.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj w Polsce zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Okresami tylko może wzrastać do dużego. Temperatura maksymalna dzisiaj od 21 stopni na północy. Około 24 stopni w centrum do maksymalnie 27, aż 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22. Wiatr dzisiaj słaby, okresami głównie na wybrzeżu umiarkowany. Ciśnienie idealne. 15 hektopaskali, w południe w Warszawie, w drugiej połowie dnia delikatny spadek ciśnienia. Jeśli startujecie motocyklem w trasę, to przede wszystkim najważniejsza kwestia, proszę sprawdzić ciśnienie w oponach. No i lewa w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Motocykle używane, czyli najlepszy deal roku, czyli kupiliśmy motocykl używany za śmieszne pieniądze albo sprzedaliśmy motocykl używany za kosmiczne pieniądze. No to o tym właśnie porozmawiamy po godzinie 8. Kuba Marcinowicz, dzień dobry!

0: 10 minut po godzinie 8. Lewa w górę dla wszystkich motocyklistów, którzy dzisiaj wyjeżdżają, a na pewno tacy nas słuchają. No to napiszcie, dokąd jedziecie, albo nagrajcie wiadomość głosową. Czekamy na nie oczywiście, a wy pewnie czekacie na najświeższe informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 nadal jest częściowo zablokowana w kierunku Warszawy, pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód, gdzie na wysokości miejscowości Cieśle na kilometrze 144 doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Do tego zdarzenia doszło ponad 2 godziny temu. Autostrada najpierw była całkowicie zablokowana, w tej chwili jest zwężona, ruch odbywa się pasem prawym. Cały czas jednak obserwujemy tam poważny kilkukilometrowy korek i ten fragment ewentualnie można omijać trasą wojewódzką numer 307 przez miejscowości Niepruszewo i Sierosław i następnie trasą ekspresową S11, czyli zachodnią obwodnicą Poznania. Tragiczny wypadek i utrudnienia na ekspresowej jedynce w województwie śląskim pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 auto osobowe uderzyło w drzewo. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a w kierunku Tychów zablokowany jest pas prawy. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Coraz większy ruch w województwie małopolskim, chociażby na południu, chociaż nie tylko na południu tego województwa, w pobliżu Nowego Targu, także niedaleko Zakopanego czy Jabłonki i Chyżnego, ale także pomiędzy Starym Sączem a Piwniczną Zdrojem oraz niedaleko Mszany Dolnej, Limanowej i Gorlic. W województwie mazowieckim natomiast spowolnienia niewielkie, sobotnie, poranne, ale jednak spowolnienia obserwujemy chociażby na Krajowej Siódemce, niedaleko Łomianek czy Dziekanowa Leśnego, a także na Starej Siódemce pomiędzy Tarczynem, Mrokowem a Stolicą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: 19 minut po godzinie 8, PRK Polskie Radio Kierowców. O motocyklach oczywiście, jak w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11. Wojciech Grzesiak pojawił się w naszym studiu, ale ty jesteś dzisiaj przygotowany pięknie. Naprawdę, przyszedłeś...
1: Prowiant mam, picie mam, także możemy...

0: rozmawiać.
1: Pięknie, bardzo się cieszę. Ścigacz.pl, no oczywiście, bardzo lubię.
0: Świat motocykli. Przepraszam, nie zapomniałem ci powiedzieć. Ale dobra,
1: gratuluję w takim razie do jakiejś zmiany. No. To nie widzieliśmy się parę tygodni, jeszcze widzieliśmy się przed wyprawą naszą motocyklową, radiową. A tu już takie zmiany?
0: No, bo ja ci chciałem powiedzieć i mój mózg zarejestrował, że chciałem ci powiedzieć
1: I nie powiedziałeś.
0: Nie powiedziałem, bo myślał, że powiedziałem.
1: Dobrze, w takim razie jeszcze raz Wojciech Grzesiak, Świat Motocykli. A, dobrze. Dzisiaj o używanych pogadamy. No już nawet piszecie na propos tych używanych motocykli. Z tym używanym motocyklem to różnie może być, bo się można naprawdę nadzieć na totalną minę. Ale mam wrażenie, że chyba łatwiej się kupuje motocykle używane, albo przynajmniej łatwiej wykryć, że coś z nimi jest nie halo, niż w przypadku samochodów. Co sądzisz?
0: I tak i nie, no bo może się zdarzyć, że ktoś tam bardzo dobrze, bardzo ładnie wyszykuje sprzęt i dopiero po czasie wychodzą różne kwiatki, bo są, bywają takie jakby no niuanse, których na pierwszy rzut oka nie widać. Miałem raz taki przypadek, kiedy pracowałem w salonie, że gość przyjechał po spinki do owiewek Hayabusą, a okazało się, że ma tabliczkę z winem nie drukowaną, a numer VIN jest od w ogóle zupełnie innego modelu Suzuki. I potem, jak jeszcze zajrzeliśmy dalej, to się okazało, że miał zdrapany numer silnika, do którego też dość trudno dotrzeć bez rozbierania owiewek, także no bywa różnie.
1: Słabo, troszeczkę słabo.
0: Motocykl jest mniejszy, ale można ukryć pewne rzeczy nadal.
1: No właśnie myślałem, że jest zdecydowanie trudniej motocykl po kraszu uzdrowić i przywrócić do stanu używalności, albo przynajmniej do takiego salonowego stanu, a to okazuje się, że niekoniecznie, bo te owiewki mogą w wielu przypadkach zakrywać te niedoskonałości.
0: Poza tym bardzo dużym też zainteresowaniem, to wiem od kolegi mechanika, cieszą się szkolenia z zakresu naprawy zawieszeń i podobno wszyscy, którzy na nie przychodzą, większość to są handlarze, którzy są zainteresowani prostowaniem lag. Także...
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: No dobrze, ale krzywa laga nie oznacza, że... Nie, no oznacza.
0: No nie, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł.
1: Przepraszam, bo już jakoś chciałem wyprowadzić to na prostą.
0: Idźmy tą drogą.
1: No nie, no właśnie. Co do kupowania używek. Radek pisze do nas. Miałem już ze 30 różnych motocykli i widzę pewną zasadę. Jak motocykl wygląda jak złom, jest brudny, wizualnie zaniedbany, to nie ma co liczyć, że mechanicznie będzie okej. No, to się zgadzamy z tym. Tak. To jest prawda, prawda? W drugą stronę, jak jest zadbany wizualnie, to oczywiście też może być wtopa, ale zdecydowanie rzadziej, bo jednak jak ktoś dba, to raczej i o stan techniczny i wizualny, a osoba sprawdza to, jak sprawia to, jak samemu siebie naprawia. A, czyli chodzi o to, że jak dbasz, tak masz. No dobrze. No faktycznie, ja kiedyś pamiętam, kupiłem motocykl używany. To był mój pierwszy motocykl od gościa, który chyba bardziej dłubać lubił niż jeździć i postanowił swojego Horneta rozkręcić na części pierwsze, wypucować, uzdrowić i zrobić go tak, jakby świeżo wyjechał z salonu i udało mi się coś takiego kupić. Nawet kolektor był tak wypolerowany, że mogło się przeglądać w tych rurach. Tam w ogóle nie było, wiesz, jakby różnicy temperatur zaznaczonej. Coś niesamowitego.
0: No zdarza się.
1: Zdarza się, no ale rzadko. Przyznasz.
0: No tak.
1: No dobrze, to w takim razie, jeśli kupować motocykle używane, to jak i gdzie?
0: Moim zdaniem obecnie najlepiej uderzyć w pierwszej kolejności do salonów. Co prawda producenci motocykli dopiero wchodzą, importerzy, w te programy w stylu samochodowych, certyfikowane, używane i tak dalej, ale no jakby ten rynek nowych motocykli rośnie od długiego czasu. W tym roku znowu są rekordy. Z kolei też warto wspomnieć, że maleją rejestracje motocykli sprowadzonych. Niewiele na poziomie korekty, ale maleją.
1: Czy to wynika z tego, że rynek się nasycił po prostu?
0: Nie, myślę, że bardziej to wynika z tego, że właśnie jest dużo maszyn z polskim rodowodem, z polskiej dystrybucji, co niesie za sobą bardzo wiele korzyści, bo możesz na przykład trafić na motocykl z przedłużoną gwarancją, o ile ktoś oczywiście realizował przeglądy. Możesz trafić no, po prostu na motocykl, który, gdzie łatwo prześledzić historię, bo wbrew pozorom w tych systemach motocyklowych, to wiem z doświadczenia, no różnie to bywa, bo czasami się zdarza na przykład, że ktoś, nie wiem, nie wpisał przeglądu albo czegoś tam nie zrobił. Kiedyś na przykład przyjmowaliśmy w rozliczeniu, zastanawialiśmy się, czy przyjąć Ducati, ono było sprowadzone, więc dzwoniliśmy po niemieckich salonach, w których mieliśmy ślad w książce serwisowej i upewnialiśmy się, że ten motocykl tam był, no bo wiemy, że wiadomo, że Ducati, jeżeli ma potwierdzoną historię serwisową, jest okej, no to nawet sprowadzone z zagranicy,
1: Trzyma wartość.
0: Trzyma wartość, będzie kosztowało gdzieś tam więcej, można więcej na tym zarobić. Nie?
1: No dobra.

O używanych motocyklach dzisiaj, jak je kupować, co sprawdzać, gdzie kupować, jak nie dać się nabić w butelkę, o tym na pewno jeszcze dzisiaj powiemy, ale w ogóle też o tym boomie na rynku, no motocykle stają się coraz bardziej popularne i sprzedaż cały czas rośnie.

0: Historię zakupu motocykla. To zawsze jest temat rzeka i mnóstwo mamy takich historii. Jak kupiliście swój motocykl, zawsze dodatkowo jeszcze nawiązujecie pewnie kontakt, znajomości się rodzą i później bardzo często dochodzi do takich sytuacji, że jeśli ktoś nam sprzeda motocykl, jest oczywiście uczciwym sprzedawcą, no to nagle okazuje się, że się zaczynamy przyjaźnić i nawet lądujemy, nie wiem, na wspólnych przejażdżkach albo na wspólnych zlotach. Tak też może być. I takich historii za chwilę kilka. Od kogo kupiliście motocykl używany, jak do tego doszło, albo komu sprzedaliście taki motocykl używany, więc proszę bardzo, można pisać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, można się także nagrywać, a my pędzimy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Coraz większy ruch na trasach mazowieckich, chociażby na Krajowej Siódemce, pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą, i to zarówno w kierunku stolicy, jak i w stronę Płońska. Podobnie na drodze krajowej nr 61 na odcinku Legionowo-Jabłonna-Warszawa oraz na krajowej 79 pomiędzy Stolicą a Piasecznem. Przybywa samochodów także na wysokości Mińska Mazowieckiego na drodze krajowej nr 92 oraz na fragmentach remontowanych krajowej 79 pomiędzy Kozienicami a Zwoleniem, zwłaszcza niedaleko miejscowości Garbatka Letnisko i Policzna oraz pomiędzy Zwoleniem, Ciepielowem a Lipskiem. Autostrada A2 nadal jest częściowo zablokowana pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód, gdzie na kilometrze 144 nad ranem doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Zablokowany jest tam jeden pas, ruch jest możliwy pasem prawym. W tej chwili już poważnych korków tam nie obserwujemy, ale spowolnienia owszem, i to nawet spore. Trasa ekspresowa S1 jest częściowo zablokowana w kierunku Tychów pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Tutaj na kilometrze 543 doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. I jeszcze autostrada A1 w Kujawsko-Pomorskim. Tutaj przypominam o dość uciążliwym remoncie na fragmencie prawie 8-kilometrowym pomiędzy węzłami Toruń-Południe a Lubicz. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i także tam obserwujemy już spore spowolnienia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wasze historie zakupów motocyklowych. Proszę bardzo, kogo ciekawego poznaliście właśnie przy kupnie albo przy sprzedaży swojego motocykla.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 9. Wojciech Grzesiak, świat motocykli dzisiaj w naszym studiu. Rozmawiamy o motocyklach używanych. Masz jakieś historie, które nie zakończyły się tylko na podpisaniu umowy kupna-sprzedaży?
2: Nie.
1: Nie masz? Nie, proszę nie. Bardzo, myślałem, że właśnie...
2: Aczkolwiek ze wszystkich używanych sprzętów byłem zadowolony. Jedyna anegdota, jaką mogę powiedzieć, to jak z Poznania jechałem pociągiem do Kielc, żeby kupić Vespę GT200 i gość mnie odebrał i mówił, że do samego końca myślał, że ja go ściemniam, że ja przyjeżdżam do Kielc po Vespę, żeby wracać nią na kołach do Poznania, a tak właśnie uczyniłem.
1: I wróciłeś.
2: I byliśmy razem 3 lata.
1: Pamiętam kiedyś, szukałem motocykla i to miał być Faustrom, przeglądałem ogłoszenia, nic nie wzbudziło mojego zainteresowania, przez kompletnie dziki przypadek kliknąłem na Facebooku, nagle wyświetliły się te ogłoszenia facebookowe, no i znalazłem tego Faustroma, świetlił się na pierwszym w ogóle feedzie i stwierdziłem, że odezwę się do tego sympatycznego gościa, który sprzedaje tego Faustroma, i byłem pierwszym klientem, który do niego w ogóle zadzwonił, natomiast ogłoszenie, jak sam się przyznał, wisiało 3 miesiące. Coś kliknął przez przypadek, mówi, że coś nie poszło i tak dalej, więc myślę, coś mi tutaj nie pasuje. Ale faktycznie, pojechałem, obejrzałem ten motocykl, zaczęliśmy ze sobą rozmawiać, on mi jeszcze otworzył swój garaż i mówi, dobra, to teraz ci powiem, dlaczego go sprzedaję. No bo faktycznie kupił Goldwinga. 400 kilo, po prostu wielkiej maszyny.
2: Taka tam przesiadka.
1: I mówi tak, no ten już jest za mały, a Faustrom sam w sobie jest dość dużym motocyklem. No i faktycznie zdecydowałem się, kupiłem. Doszło nawet do tego, że później jeszcze mieliśmy ze sobą kontakt. On mnie zaprosił później na jakiś przejazd, otwarcie sezonu w Siedlcach, więc w ogóle to fantastyczna historia. Bardzo sympatyczny facet, a wyjaśniło się też, dlaczego akurat coś tam na Facebooku dziwnie kliknął. Powiedział, że ma 50 lat i jakby trochę tego nie ogarnia i coś mu tam myślał, że wsadził to ogłoszenie, potem myślał, że je skasował, bo co się rozmyślił, ale no, dziwna historia, zakończona bardzo przyjemnie, naprawdę fajnym happy endem. Motocykl poszedł już teraz do następnego nowego właściciela, więc fajnie. Dodatkowo jeszcze przy zakupie i przy kupnie można pomyśleć o sztucznej inteligencji.
2: Tak, i tutaj kredyt dla kolegi Krzysztofa, Krzysztof Róg, którego możecie kojarzyć z różnych programów motoryzacyjnych. On właśnie ostatnio podrzucił taką ciekawą rzecz, którą postanowiłem przerzucić na z kolei motocykle. Chodzi o to, że macie ogłoszenie, macie w nim opis, informacje na temat tego, jaki motocykl ma przebieg, rocznik i tak dalej, i możecie po prostu wrzucić to w na przykład Chata GPT czy w Gemini'a i poprosić go, załóżmy, o zrobienie listy pytań, jakie warto zadać sprzedającemu podczas rozmowy, już nawet podczas rozmowy telefonicznej. Czasami można też wrzucić zdjęcia i na przykład poprosić sztuczną inteligencję, żeby skonfrontował to z tym, czy dane malowanie jest oryginalne, czy coś tam się nie zgadza na zdjęciach, chociaż tutaj trzeba uważać na halucynacje, bo no jak właśnie, wrzuciłem mu zdjęcia całkowicie uszkodzonego motocykla, no to powiedział, że widzi pewne zarysowania, więc warto zapytać o powypadkową historię.
1: Czyli sztuczna inteligencja może nam w tym pomóc. Sztuczna inteligencja też napisze nam ogłoszenie przecież.
2: Tak. Tak.
1: Zrobi to całkiem tak. Fachowo.
2: Musicie tylko oczywiście napisać odpowiedni prompt i zasilić ją danymi, ale tak.
1: Wykorzystujmy ją jak najbardziej. Tak się składa, że nie miałem nigdy nowego motocykla, a miałem ich kilka. Większość, które sprowadziłem, zawinęli

0: handlarze i wygłaskane sprzedawali dalej. Dawno, dawno temu, nawet nie pamiętam ile lat minęło, kupiłem królową 125, czyli Varadero. Od gościa, z którym utrzymuję kontakt do dziś, z tym, że on został wierny pojemności 125 przed ostatni motocykl zieloną, to ładny jajobuzę, GS750F, czyli jajko, sprzedałem do Słupska i z nabywcą też czasem sobie przybijamy piątkę. Właśnie ją sprzedaję dalej i może trafi do innego mojego kolegi. Pozdrawiam, Mateusz Ziweko, choć dzisiaj ładnie zabrzmi z Bandziora 1200.
1: A mnie bardzo ciekawi, czy są jakieś historie, które na przykład zakończyły się ślubem.
0: Aż tak?
1: Że pani na przykład od pana jakiegoś kupowała używany motocykl, albo pan od pani.
0: Fajne.
1: Czy to się gdzieś tam przerodziło w coś więcej? No bo przyjaźń przyjaźnią, ale no...
0: Że tak
1: to by było
0: jeszcze
1: ciekawsze, no.
0: No dobra.
1: Może
0: no.
1: Ktoś ma taką historię, to by było fajne.
0: To proszę bardzo, można pisać, można się nagrywać. Czekamy na wasze historie. Zakup używanego motocykla, sprzedaż używanego motocykla. Jak potoczyły się drogi wasze? A przede wszystkim, jak wyglądał ten kontakt ze sprzedającym? Czy on okazał się jakimś oszustem perfidnym? Czy właśnie może okazał się najlepszym kumplem, który jest z wami do dzisiaj, z którym często latacie sobie na motocyklach. Można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe, więc na nie czekamy. A do tego tematu zakupu używanych i sprzedaży używanych na pewno jeszcze dzisiaj wrócimy.

0: historię sprzedaży albo kupna używanego motocykla. Jak to u was wyglądało? Może na przykład, tak jak sugerował przed chwilą Wojtek, jakieś małżeństwa? Jakieś związki? Podczas takich transakcji, tylko nie tylko podpisana umowa kupna sprzedaży, ale także...
1: Czyli motocykl
0: umowa na
1: aż
0: życie.
1: Tak łączy ludzi.
0: Zdecydowanie tak, absolutnie. I myślę, że w aplikacji za chwilę zaczną się pojawiać na to dowody. Jeśli jesteś pan niedowiarek, to za chwilę się pan przekonasz.
1: No. Tak tylko.
0: Zdecydowanie łączą i te przyjaźnie są naprawdę na kawał życia. Więc jest w nim coś magicznego. W motocyklu oczywiście. Więc czekam, można pisać, można się nagrywać. A jeśli wy dzisiaj rano już po śniadaniu jesteście i po kawie i startujecie w trasę, to na pewno przydadzą wam się informacje te drogowe. Niezależnie od tego, czy dzisiaj motocyklowo, czy samochodowo.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A widać już, że bez wątpienia wielu z naszych słuchaczy, nie tylko z naszych słuchaczy, już po śniadaniu i wyruszyło w trasę. Wzmożony ruch rzeczywiście obserwujemy w wielu miejscach naszego kraju, chociażby na południu, w województwach małopolskim i śląskim. Zakorkowana właściwie, tak trzeba by powiedzieć, jest Krajowa 49 na wysokości Nowego Targu. Spory ruch obserwujemy także na podhalańskim odcinku Zakopianki oraz na drodze krajowej nr 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. Spore korki pojawiły się też na drodze krajowej nr 75 pomiędzy Nowym Sączem a miejscowością Wielogłowy. Doszło tam do kolizji i jezdnia została zwężona. Na ekspresowej jedynce uwaga pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor na kilometrze 543, gdzie auto osobowe uderzyło w drzewo. Ruch w kierunku Tychów odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Był to wypadek tragiczny, życia jednej osoby nie udało się uratować. A teraz województwo wielkopolskie, gdzie po prawie 3 godzinach zakończyły się utrudnienia na A2 pomiędzy węzłami Bóg a Poznań Zachód. Przypomnę, nad ranem po godzinie 6 na wysokości miejscowości Cieśle na kilometrze 144 doszło do zderzenia ciężarówki i busa. Autostrada była na początku całkowicie zablokowana w kierunku Warszawy, potem zwężona. W tej chwili już nie ma zwężenia, autostrada jest odblokowana i właściwie już ruch odbywa się w sposób płynny. Jeszcze województwo pomorskie, wspomnę o 2 trasach. Tutaj spore spowolnienia, a wręcz niewielkie poranne korki obserwujemy w Pruszczu Gdańskim na drodze krajowej nr 91 i to zarówno w kierunku Gdańska, jak i w stronę Tczewa, a coraz więcej samochodów obserwujemy także na drodze krajowej nr 22 niedaleko Malborka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i proszę bardzo, kolejna historia. Lewa w górę 15 lat temu. 15 lat temu kupiłem, co prawda, skuter Burgmana 125. Moje pierwsze 2 kółka od swojego przyjaciela, z którym do dziś mamy kontakt, czyli znaczy, że rozumiem, że transakcja się udała, skoro przyjaciel nadal jest przyjacielem. Cały czas mam ten skuter u siebie. O, i nawet dostaliśmy zdjęcie tego Burgmana. No i pięknie. No właśnie. Najważniejsze, że to był dobry, udany zakup. No to czekamy dzisiaj na te wasze historie związane z kupowaniem i sprzedawaniem używanych motocykli.

0: 9 na zegarze punktualnie. Polskie Radio Kierowców, jak zwykle w każdą sobotę od godziny 6 do godziny 11 lewa w górę, a więc tym samym pogoda dla motocyklistów. Bardzo dobre warunki pogodowe. Już teraz w Zielonej Górze mamy 18 stopni według termometrów IMGW. W Polsce Centralnej spokojnie zobaczymy na termometrze 16 stopni. Najchłodniej teraz w Kłodzku 12, no ale zdecydowanie te warunki pogodowe dzisiaj bardzo dobre i sprzyjają motocyklistom, więc lewa w górę, ale także ostrzeżenie dla informacja dla kierowców osobówek. Patrzcie w lusterka, bo dzisiaj będzie naprawdę wielu motocyklistów na drodze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to dzisiaj zachmurzenie nad Polską będzie małe i umiarkowane okresami i może tylko wzrastać do dużego. Za to wartości na termometrach to absolutne rozpieszczanie. Od 21 stopni na północy, około 24 stopni w centrum, do maksymalnie 27 stopni, nawet 27 stopni na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22 stopni, więc warunki idealne do wszelkich aktywności. Wiatr dzisiaj słaby, okresami głównie na wybrzeżu umiarkowany, na pewno motocyklistom nie będzie przeszkadzał. No i ciśnienie 1015 hektopaskali w południe w Warszawie w drugiej połowie dnia delikatnie spadnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
4: To impreza dla Was.
3: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
4: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
3: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
4: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
5: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na Was od 10 do 18.
2: To była autopromocja.
0: No to mamy już 2 minuty po godzinie 9. Lewa w górę. Pozdrowienia dla wszystkich motocyklistów. Czekamy na Wasze historie kupna, sprzedaży motocykli używanych. Kto sprzedawał, kto kupował, komu, po co, dlaczego. Nawet nie pytamy za ile, ale przede wszystkim pytamy co. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: 10 minut już po godzinie 9, ależ ten czas leci. Dobre warunki pogodowe, więc ruszamy w trasę. My oczywiście także bardzo chętnie prześledzimy dla was każdą trasę. Punkt startowy, punkt docelowy, a my już zajmiemy się całą resztą. A przede wszystkim będziemy wam w tej trasie towarzyszyć. Jak wyglądają drogi w Polsce i na nich ruch? No to posłuchajcie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Utrudnienia pojawiły się na trasie ekspresowej S3 w województwie lubuskim pomiędzy węzłami Nowa Sól Zachód a Nowa Sól Południe. Na jezdni w kierunku południowym, a zatem w kierunku Legnicy, doszło do kolizji i jezdnia została tam zwężona. W tej chwili nie mamy informacji o blokadzie tej trasy, ale na pewno o częściowej blokadzie. Już teraz obserwujemy tam właściwie korek. Niewielki na razie, ponadkilometrowy, ale już właśnie ta trasa się korkuje. Także w miarę możliwości chyba by najlepiej omijać tę trasę i można to robić ulicami Nowej Soli przez trasy wojewódzkie, między innymi trasę numer 292 właśnie do węzła Nowa Sól Południe. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim na ekspresowej jedynce, gdzie pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor doszło do tragicznego wypadku samochodu osobowego. Na kilometrze 543 zablokowany jest prawy pas w kierunku Tychów. Ruch odbywa się drugim wolnym pasem, a zatem lewym. I jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu. Do tego zdarzenia doszło po godzinie 7 rano, czyli już prawie 2 godziny. Ekspresowa jedynka jest zwężona na obwodnicy Sosnowca. Coraz większy ruch na trasach łódzkich i mazowieckich. Przybywa samochodów chociażby na A2 pomiędzy węzłami Łowicz a Łódź Południe. Podobnie na ekspresowej 8 na fragmencie remontowanym niedaleko Piotrkowa Trybunalskiego, a także na drodze krajowej numer 7 pomiędzy Czosnowem, Łomiankami a Warszawą oraz na krajowej 79 niedaleko Piaseczna czy pomiędzy Górą Kalwarią a Magnuszewem. I jeszcze województwo małopolskie, tutaj trasy podgórskie, zwłaszcza te trasy, może się nie korkują, ale na pewno są już zatłoczone coraz bardziej. Niedaleko Nowego Targu, Poronina, Zakopanego, także Piwnicznej Zdroju, a także Jabłonki i granicy w Chyżnem.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To była reklama.

0: 20 minut już po godzinie 9. Lewa w górę. Podróżujemy z wami. Dokąd się dzisiaj wybieracie? Warunki pogodowe idealne. Zresztą co ja tam wiem, wy wiecie lepiej.
1: Dzień dobry. Sytuacja drogowo-pogodowa z trasy krajowej nr 19 Rzeszów-Barwinek. Świeci słońce, plus 18, ruch niewielki. A my jak co sobota wyruszamy w Beskid Niski, także być może do zobaczenia na szlaku. Pozdrawia
2: Kasia
1: i Rafał z MG. Szerokości przyczepności.
0: Szerokości przyczepności dla was. Pozdrawiamy was serdecznie. Wojtek pokiwał głową. Z zazdrości? Troszeczkę? Tak. No właśnie. Wojtek Grzesiak, Świat Motocykli, dzisiaj jest naszym gościem. Piszą nasi słuchacze, między innymi Tomek pisze. Jestem po 60-tce, motocykl zaszczepił u mnie tata, miałem 16 lat. Pierwszy motocykl to MZ-a 250 trofi. Od taty, odziedziczone, miłość do dwóch kółek zaszczepiłem w synu i w córce. Jestem dumnym tatą, bo pasja niczym nie zastąpiona. A stajnia wszystkich to razem 8 sztuk. 8 sztuk stoi w garażu, a ja FJR z 2005 roku, takim motocyklem pomyka Tomek, no ale chyba czas na coś lżejszego, Moto Guzzi VT85. Co ty na to?
3: V85 TT, ale tak, jestem, no. Mi się ten pomysł podoba, no bo sam mam Moto Guzzi w garażu, ale nie, V85 TT to jest super sprawa, takie coś zupełnie innego i wbrew pozorom, gdzieś tam widziałem na różnych nagraniach w sieci, można go utaplać w błocie i wcale nie trzeba wtedy wzywać rolnika z ciągnikiem,
0: o,
3: żeby wyciągnąć.
0: Tomku, lewa w górę dla ciebie, wszystkiego dobrego, i Tomek jeszcze dopisuje, wracać do domu w jednym kawałku, a no właśnie. Wszystkiego dobrego, lewa w górę dla ciebie. Wracamy do tych motocykli używanych. Gdy kupujemy motocykl używany, Wojtek, na co musimy zwrócić uwagę? Co musimy obejrzeć? Jak oglądać ten motocykl, żeby ewentualnie wykryć jakieś wady?
3: No, na pewno trzeba go oglądać na chłodno. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi... Tak, znaczy w ogóle jakby zakup pojazdu to jest zawsze taka dość podniosła chwila, no bo jednak przeznaczamy na to trochę pieniędzy. Natomiast na co zwracać uwagę? No, przede wszystkim na różne ślady, ale też z drugiej strony, jeżeli sprzęt jest podejrzanie za bardzo wychuchany, zwłaszcza w miejscach, w których nie powinien być wychuchany, tylko powinien być faktycznie używany, no to nie wiem, jak dla mnie to by wtedy zwróciło uwagę. Natomiast takie klasyki, no to co, ograniczniki kierownicy, czy są wszelkiego rodzaju wycieki. Jeżeli zawieszenie przednie ma te harmoniki założone, to warto je sobie zsunąć, zobaczyć, czy nic tam się nie poci, czy nic nie wycieka. No, są takie checklisty generalnie w sieci, które warto sobie wydrukować i warto z tą checklistą iść, a najlepiej to zabrać kogoś technicznie mądrzejszego od siebie, kto spojrzy na to też, no właśnie, trzeźwiej i w razie czego odradzi zakup.
0: Ten ogranicznik skrętu, w jakich sytuacjach go uszkadzamy? Co on nam powie, jeśli na przykład wygląda dziwnie albo go nie ma?
3: No po prostu, że był przód mocno uszkodzony, no został poskładany, ale nie do końca tak, jak powinien, nie? Już chociaż dla przyzwoitości ta półka mogłaby być wymieniona.
0: Dobrze, czyli na te elementy zwracamy uwagę. Możemy się wspomagać oczywiście i my dzisiaj, Wojtek, no przyznam szczerze, trochę mnie zaskoczył tym pomysłem, bo chyba na to nie wpadłem. Sztuczna inteligencja. Ona jest w stanie także wypluć pytania do sprzedającego.
3: Tak. I to jest bardzo ciekawe, przy czym, tak jak mówię, nie jest to mój pomysł, ale gdzieś

0: tam sobie go testowo przerzuciłem na motocykle, no i faktycznie to działa, zwłaszcza, że on może się też przelecieć na przykład po Reddicie i forach internetowych i sprawdzić, wymienić najczęściej zgłaszane usterki przez użytkowników, co też już pozwala gdzieś tam nam zdobyć wiedzę, co sprawdzić, gdzie zajrzeć, o co zapytać sprzedającego. Tak samo są też klasyki, że warto poprosić sprzedającego, żeby broń Boże nie odpalał silnika przed przyjazdem, bo ja sam miałem taki przypadek, że gościu po prostu umówił się gdzieś tam, już przyjechał na rozgrzanym i potem jeszcze miał problem, żeby go odpalić i tak dalej, więc no jakby...
1: Zakup używanego motocykla, największy red flag, tak, który może się pojawić, to co to będzie? Także kurczę, od razu będziesz brał nogi za pas. Coś ci wyjątkowo nie podejdzie. Czy u sprzedającego,
0: myślę,
1: czy
0: że wszelkie, myślę, że wszelkie, jeżeli chodzi o motocykl, no to jak dla mnie, to by były wszelkie ślady na ramię, na wahaczu, jakichkolwiek ingerencji. Natomiast u sprzedającego, no to takie miotanie się w zeznaniach, ale też jest kwestia tego, że pamiętajcie, żeby patrzeć też na papierologię, zwłaszcza nie brać motocykla, jeżeli jest umowa tak zwana na Niemca, bo wtedy tracicie możliwość dochodzenia swoich praw z tytułu rękojmi.
1: O, to cenna i ważna informacja przy zakupie używanego motocykla. Wasze rady? Również na nie czekamy. Można pisać w aplikacji, można także nagrywać wiadomości głosowe.

0: 30 minut po godzinie 9. Informacje drogowe, jak zwykle u nas co 20 minut przyglądamy się drogowej sytuacji, także czekamy na wasze zgłoszenia. Witam, S3 stoi w kierunku Legnicy, okolice 214 km przed zjazdem w Rociszów. Mamy tutaj wypadek, informuje Adam w aplikacji. Przypomnę, S3 stoi w kierunku Legnicy, około 214 km. Bardzo dziękujemy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autostrada A2 jest zakorkowana właściwie. Nie jest to wielki korek, ale już korek na pewno na fragmencie remontowanym. Na jezdni w kierunku Łodzi i Poznania, pomiędzy węzłami Skierniewice a Łowicz. Chodzi o fragment mniej więcej 2-3-kilometrowy i tutaj jedzie się naprawdę zdecydowanie wolniej. A w związku oczywiście z pracami drogowymi autostrada jest zwężona właśnie w kierunku zachodnim, czyli w kierunku Łodzi. Na ekspresowej jedynce cały czas uwaga pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543, gdzie doszło do tragicznego wypadku auta osobowego. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem lewym. Jeżeli chodzi o ekspresową trójkę już wspomnianą chwilę temu przez naszego słuchacza, tutaj mamy rzeczywiście utrudnienie i to dosyć poważne na jezdni w kierunku Legnicy pomiędzy węzłami Nowa Sól Zachód a Nowa Sól Południe. Jezdnia rzeczywiście była tam zablokowana. Dosłownie kilkanaście sekund temu dostaliśmy informację, że odblokowano już jeden lewy pas. I ruch właśnie w kierunku Legnicy odbywa się lewym pasem na kilometrze 214. Tutaj auto osobowe uderzyło w bariery i także tam, podobnie jak na A2 w województwie łódzkim, obserwujemy korek. I jeszcze województwo małopolskie. Tutaj rzeczywiście wzmożony ruch na wielu trasach. Na wielu trasach albo spore spowolnienia, albo niewielkie poranne korki, chociażby na drodze krajowej nr 28 w Limanowej i w pobliżu Wadowic, także na Zakopiance, w pobliżu Głogoczowa, na jezdni w kierunku Myślenic, a także podobnie jest na podhalańskim odcinku Zakopianki, w pobliżu Szaflar, Bańskiej Niżnej, Białego Dunajca, Poronina i samego Zakopanego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: My dzisiaj zbieramy wasze historie kupna sprzedaży motocykli. Kto kupował motocykl używany, kto sprzedawał motocykl, jak wyglądały te transakcje, no i przede wszystkim komu. No i co ciekawego udało wam się sprzedać i jak później wyglądała ta relacja. To za chwilę jeszcze historia Magdy i Kamila z Nowej Soli, którzy 2 tygodnie temu odbyli ostatnią przejażdżkę ich motocyklem, a motocykl został sprzedany. Ale jak to dokładnie wyglądało, o tym powiemy wam już za kilka minut.

O transakcjach, czyli o sprzedaży i o kupnie motocykla. Siemanko, dwa tygodnie temu mieliśmy ostatnią jazdę naszym motocyklem. Pojechaliśmy go sprzedać. Nie kupić nowy, tylko sprzedać. Tydzień przed ostatnią jazdą zadzwonił telefon, no i padło pytanie, czy można przyjechać i oglądać. Gość, jak powiedział, tak też zrobił. Motocykl mimo lat zachwycił go. Wypiliśmy kawę, porozmawialiśmy. Poprosił o rezerwację. Chciał przyjechać przyczepką, ponieważ jeździł

0: mniejszym motocyklem, no i nie czuł się pewnie, żeby wracać naszym. Zadzwonił za kilka dni, no i zapytał, czy mu podprowadzimy ten motocykl. No i 80 km. No i tak po 14 latach odprowadziliśmy naszego turystyka Honda Varadero 1000 XL do nowego właściciela Wojtka i jego żony Bogusi. Pozdrawiamy ich serdecznie. Z tego, co wiemy, jazdy próbne za nimi. No i są zadowoleni, co nas bardzo cieszy. Dobrego dnia dla całego PRK. Magda i Kamil z Nowej Soli. Widzisz? Kolejna piękna transakcja. To jest
1: gratulacje.
0: Super.
1: Gratulacje. A ciekawe, na co zmienili, czy zmienili.
0: No właśnie, nie. Już napisali, że nie jadą po nowy, więc może to już jakby koniec pewnego etapu. Ale to nie, tego się wraca. To nie ma takiej opcji. Nawet jeśli ktoś mówi, że nie, dobra, to już kończymy, już nie kupujemy, nie jeździmy, to prędzej czy później tak kupi i tak będzie jeździł. To oczywista sprawa. Pogadajmy jeszcze, Wojtek, o zakupie tego używanego motocykla. Wyobraźmy sobie sytuację. Ja ci sprzedaję motocykl, ty przyjeżdżasz do mnie, chcesz go obejrzeć. No więc oglądasz. Ja nie mam tutaj na razie żadnych przeciwwskazań. W ogóle nie widzę. Oglądasz, sprawdzasz, no i w pewnym momencie mówisz, no dobra, czy ja się mogę przejechać? I tu się pojawia problem.
1: Jaki?
0: No taki, że nie wiem, czy ci mogę zaufać, no. I czy oddam ci motocykl, którego jeszcze nie kupiłeś, nie podpisaliśmy umowy, a ty chcesz jeździć moim motocyklem. Różne rzeczy mogą się wydarzyć.
1: Tak, no tego nigdy nie wiesz. No i właśnie. Tutaj jakby obie strony w ogóle muszą się zabezpieczyć, no bo sprzedający coraz częściej się zdarza, że są w ogóle podpisywane umowy użyczenia motocykla. Można znaleźć wzory w sieci, tam się określa czas, kilometraż, można nawet określić udział własny osoby, która chce odbyć jazdę próbną. No oczywiście jest ten element kaucji, który wzbudza spore emocje, natomiast no jeżeli jest to na umowie, no to wydaje mi się, że jest okej, natomiast no też będąc kupującym warto zrobić zdjęcia motocykla
0: przed jazdą testową.
1: Tak, bo można trafić zawsze na kogoś, kto wróci z jazdy testowej i powie, a tutaj rysa.
0: No tak, no bo skoro zostawiłeś, powiedzmy, motocykl, który chce ci sprzedać, kosztuje 10 tysięcy złotych, zostawiłeś 10 tysięcy złotych na stole i pojechałeś sobie pojeździć. Uścisnęliśmy sobie dłoń, zaufaliśmy sobie, mówię, dobra, to niech sobie chłopak pojeździ przed zakupem. A później ty do mnie wracasz i ja mówię, no nie, no przepraszam, no ale tutaj jednak była nóżka. A już jej nie ma. Więc gdzie ona jest? No więc może się zrobić taki problem, no.
1: Tak, trzeba się zabezpieczać i to dotyczy obu stron. Tak samo, jeżeli sprzedajecie motocykl, to koniecznie sprawdźcie, czy dana osoba ma uprawnienia i też upewnijcie się, że jest w odpowiedniej kondycji,
0: powiem,
1: do prowadzenia, bo jeżeli udostępnicie komuś pojazd, nawet nieświadomie, i ta osoba jest pod wpływem alkoholu, no to jeżeli nic się nie stanie, to jest wykroczenie, natomiast jeżeli coś się stanie, no to już może być sprawa karna.
0: Czyli ta osoba, która użyczyła, wtedy ma problem.
1: Tak.
0: Dlaczego użyczyła osobie pod wpływem alkoholu.
1: Tak.
0: Więc jeśli tylko coś wzbudzi wasze podejrzenia, przerwijmy taką transakcję.
1: Niezależnie od tego, którą jesteście stroną.
0: Dokładnie tak. I no, myślę, że w ogóle cały czas, ja wiem, że to jest trudne w przypadku zakupu motocykli, na chłodno musimy do tego podchodzić.
1: Tak, dlatego na jeździe próbnej
0: właśnie
1: nie wiecie, z czym macie do czynienia tak naprawdę, z czym się mierzycie. No bo obejrzyjcie ten motocykl, okej, ale no i tak, nie wiecie, jak on się będzie zachowywał na drodze, także to też nie ma co szarżować, no bo historia zna takie przypadki, że przeszarżowali.
0: No niestety. Jak wyglądały wasze transakcje kupna, sprzedaży, komu? Jak wyglądały te negocjacje, zbijanie ceny? Więc możecie o tym dzisiaj pisać. No i jakimi posiadaczami, a raczej posiadaczami jakich motocykli jesteście? O, można pisać, można się nagrywać w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Kupno, sprzedaż motocykla. Jak to wyglądało w waszych przypadkach? Czekamy dzisiaj na te historie, zbieramy je, ale także na dobre rady, na co trzeba zwrócić uwagę przy kupnie, ale także i przy sprzedaży motocykla. Czy jakoś specjalnie szykowaliście motocykle, żeby je sprzedać za jak najwyższą cenę? Czy nie przywiązujecie do tego wagi? Po prostu motocykl jest świetny, więc wiecie, co sprzedajecie. To można pisać, można się nagrywać. 10 minut zostało nam jeszcze do godziny 10. No to teraz zaczniemy od dobrych informacji z S3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już nie ma utrudnień na lubuskim odcinku ekspresowej trójki pomiędzy węzłami Nowa Sól Zachód a Nowa Sól Południe. Tutaj przypomnę, na kilometrze 214 auto osobowe uderzyło w bariery na jezdni w kierunku Legnicy. W tej chwili jezdnia jest już tam odblokowana i właściwie ruch odbywa się w sposób płynny. Nie można tego powiedzieć natomiast o autostradzie A2 w województwie łódzkim. Tutaj korek, właściwie korek, niewielki, jakiś bardzo potężny, no ale korek na jezdni w kierunku Łodzi pomiędzy węzłami Łowicz a Skierniewice. Te utrudnienia związane są z remontem. Dokładnie na kilometrze 390 trwa naprawa dylatacji. Zablokowany jest tam lewy pas. Spore spowolnienia na trasach mazowieckich, zwłaszcza na Krajowej 7, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem, podobnie na Krajowej 79, pomiędzy Stolicą a Piasecznem oraz na drodze Krajowej 61 w pobliżu Zegrza. Przybywa samochodów także na północnej obwodnicy Warszawy, a zatem na ekspresowej 8, w pobliżu węzłów Powązkowska, Marymącka i Wisłostrada. Natomiast trasa wojewódzka nr 631 jest poważnie zakorkowana w Nieporęcie. A teraz województwo śląskie i utrudnienia, przedłużające się utrudnienia na ekspresowej jedynce. Pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor trasa jest zwężona w kierunku Tychów na kilometrze 543. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Bilans tego zdarzenia jest tragiczny, jedna osoba zginęła. Jeszcze województwo małopolskie. Tutaj mamy sporo tras zatłoczonych, może mniej zakorkowanych, ale zatłoczonych owszem. Chociażby droga krajowa 49 na wysokości Nowego Targu, zwłaszcza od strony Białki Tatrzańskiej w kierunku Krakowa, a także droga krajowa nr 28 w niedaleko Wadowic, Makowa Podhalańskiego, Mszany Dolnej i Limanowej.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was ciekawego na drodze? Dokąd dzisiaj się wybieracie? No pochwalcie się, ale bądźcie także inspiracją dla innych, którzy właśnie może jeszcze dzisiaj zastanawiają się, co my byśmy zrobili z wolną sobotą. Można pisać, można także nagrywać wiadomości głosowe.

0: 14 według termometrów IMGW. 19, no 20 i 14. Całkiem nieźle. Sporo słońca dzisiaj powinno być, a te wartości jeszcze zdecydowanie pójdą w górę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Na pewno dzisiaj nad Polską zachmurzenie małe i umiarkowane, chociaż zaznaczamy, że okresami może wzrastać do dużego. Ale za to wartości będą rosły do 21 na północy, około 24 stopni w centrum kraju, do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej tylko w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich, tutaj od 18 do 22 stopni. Wiatr na szczęście słaby, okresami tylko głównie na wybrzeżu umiarkowane, no i ciśnienie 1015 hektopaskali, w południe w Warszawie w drugiej połowie dnia delikatnie spadnie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: To my za chwilę jeszcze wrócimy do motocykli używanych. Czy wy macie historie związane z zakupem, ze sprzedażą? Może wydarzyło się coś wyjątkowego, a może z kupującym albo sprzedającym na przykład jesteście znajomymi już od wielu, wielu lat. Wspólnie razem jeździcie motocyklami. Jak to wyglądało? No to proszę bardzo. A może no, trafiliście na nieuczciwego sprzedawcę, który próbował nabić was w butelkę i sprzedać wam totalny szrot. Ale na szczęście dzięki waszym sprawnym oczom udało się to zauważyć. Można pisać, można się nagrywać. Kuba Marcinowicz, dzień dobry.

0: Polskie Radio Kierowców i jak zwykle w każdą sobotę lewa w górę, czyli wszystko o motocyklach dla motocyklistów. Dzisiaj rozmawiamy o motocyklach używanych i o tych historiach związanych ze sprzedażą, z kupnem. Pamiętam, kiedyś sprzedawałem Hondę Hornet. No i tak się miło i sympatycznie zrobiło z panem, który przyjechał oglądać ten motocykl. Nawet nie chciał jeździć, w ogóle obejrzał, powiedział, że od razu go bierze. Że to spotkanie sprzedażowo-handlowe, tak to można określić, zamieniło się w towarzysko-kawowe.
1: No proszę, no, ale godziny. Sprzedałeś chociaż?
0: Tak, bezproblemowo. I ten gość, który kupił ten motocykl ode mnie, mieszka tutaj na warszawskim Mordorze i nawet kiedyś mieliśmy okazję się spotkać na światłach.
1: O proszę, i porozmawiać.
0: Fajne, naprawdę fajne, więc czekamy jeszcze na takie historie. Kto takie historie ma, proszę pisać albo nagrywać wiadomości głosowe. Również można w naszej aplikacji. 10 minut po godzinie 10, a dwójka?
1: Mazowsze.
0: Proszę.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Pomiędzy węzłami Konotopa a Pruszków na kilometrze 454 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Poznania i już teraz utworzył się tam właściwie spory korek. Korek, który zaczyna się już mniej więcej na wysokości węzła Konotopa, a zatem i zakorkowane jest ekspresowa dwójka i ekspresowa ósemka, czyli północna i południowa obwodnica Warszawy. No i oczywiście korek na A2, aż do węzła Pruszków także występuje. A2 zakorkowana jest także nieco dalej, już w województwie łódzkim, pomiędzy węzłami Łowicz a Skierniewice. Tutaj na kilometrze 390 trwa naprawa dylatacji. Zablokowany jest lewy pas, również w kierunku Poznania. I także tam korek, właściwie nawet dłuższy, około 4-kilometrowy. Cały czas utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim na trasie ekspresowej S1 pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Na kilometrze 543 zablokowany jest prawy pas w kierunku Tychów. To w związku z tragicznym wypadkiem auta osobowego. Ten pojazd uderzył w drzewo i ruch w kierunku Tychów możliwy jest tylko pasem lewym. Zdecydowanie wolniej jedzie się na niektórych trasach małopolskich, chociażby na fragmentach podgórskich, na Zakopiance na przykład, na Krajowej 49, niedaleko Nowego Targu, a także na drodze krajowej numer 28 w pobliżu Limanowej czy Wadowic. I na Krajowej 75 mamy także sporo spowolnień i sporo utrudnień pomiędzy Brzeskiem a Nowym Sączem. Przede wszystkim niedaleko Nowego Sącza, pomiędzy Nowym Sączem a miejscowością Wielogłowy, a także pomiędzy Brzeskiem a Gnojnikiem. I jeszcze województwo pomorskie, tutaj nadal Krajowa 91 jest może niezakorkowana, ale zatłoczona pomiędzy Gdańskiem, Pruszczem Gdańskim a Rusocinem, a także przybywa samochodów na trasach już takich nadmorskich, powiedzmy niedaleko Władysławowa, także Jastrzębiej Góry czy Pucka.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
4: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama. Excuse me.

0: 20 minut. Już po godzinie 10. Motocykle używane dzisiaj rządzą w lewej w górę do godziny 11. Kupno i sprzedaż. No i też wasze historie, jak to dokładnie wyglądało, jak przebiegały te transakcje. W przypadku motocykli mam wrażenie, że one są bardziej atrakcyjne niż w przypadku samochodów. Jakoś tak jest trochę inaczej, że wiesz, brać motocyklowo, że przychodzi motocyklista do motocyklisty, chce kupić motocykl, zawsze pojawia się wątek. No wiesz, jak kupujesz samochód, to nie pytasz właściciela poprzedniego, a dokąd jeździłeś tym samochodem.
1: No tak.
0: No to bez sensu, prawda? No. Natomiast w przypadku motocykla zadasz takie pytanie.
1: Tak, i się dowiesz, okaże, że był gdzieś tam w podróży dalekiej albo no. coś i...
0: To w ogóle
1: no tak,
0: super fajna opcja.
1: Są bardziej romantyczne.
0: Jak najbardziej. No dobra, ale możemy jeszcze odwrócić tę sytuację i trochę ją bardziej skomplikować, a może niekoniecznie. Możemy wybrać się po motocykl używany, ale to będzie motocykl demonstracyjny.
1: Tak. I tutaj wokół tego narosło bardzo wiele mitów. Poniekąd są one słuszne, poniekąd nie.
0: To najpierw wytłumaczmy, czym jest motocykl demonstracyjny.
1: No to jest po prostu motocykl, który salon ma na siebie zarejestrowany. Jest to motocykl udostępniany klientom do jazd testowych albo jako motocykl zastępczy na czas naprawy.
0: Czyli okazuje się, że ma wielu jakby użytkowników. Każdy jeździ trochę inaczej. Każdy ten motocykl traktuje inaczej. Dodatkowo, jeśli ktoś chce kupić motocykl, no to go musi przetestować. No więc może być takie, taka obawa, że testował go na różnych płaszczyznach i w różny sposób. Czy to no na niego wpływa, czy nie? No właśnie.
1: To zależy. To moja ulubiona odpowiedź, ale są firmy, są marki w ogóle, gdzie na przykład jest taka polityka, że każdy salon, zanim udostępni motocykl na demo klientom, to motocykle są docierane. Bo na przykład są przypadki, że nie wiem, jest jakiś tam tryb, powiedzmy, bardziej zaawansowany, który pozwala na szybszą jazdę czy coś, to on się odblokowuje dopiero po tym przeglądzie kontroli dotarcia. Tak, i jest prikaz, że salon ma dotrzeć motocykl, a dopiero potem może go udostępniać klientom. Są takie przypadki, ale są też takie, że po prostu od zera klienci startują i nie ma tak, że nawet się tam te pierwsze, no nie wiem, chociaż 100-200 kilometrów, żeby pracownik pokonał jakoś sensownie, tylko są od zera.
0: A to się później odbija na użytkowanie.
1: I tak i nie. No. Znaczy, no, umówmy się, te motocykle, żeby salon go sprzedał i żeby to było atrakcyjne i w ogóle, no to motocykl musi mieć utrzymaną gwarancję. Żeby miał utrzymaną gwarancję, no to musi robić przegląd. No też wiadomo, chce każdy jak najlepiej sprzedać ten motocykl, więc też przygotowuje go do sprzedaży, więc to też do końca, no nie jest tak, że kupując motocykl demonstracyjny kupuje się jakąś tam minę. No,
0: kota w worku.
1: Wiadomo, że trzeba uważać, ale no...
0: No ale pamiętajmy też, że salonom, które sprzedają motocykle nowe, zależy na tym, żeby ten motocykl demonstracyjny zrobił efekt wow. Czyli zrobił wrażenie na kliencie, który kupi za chwilę sobie taki nowy motocykl. Więc tak. Co, no są lepsze?
1: Lepiej doposażone.
0: O właśnie.
1: Tak, to prawda. Są lepiej doposażone i... z racji tego, że też salony no, mają rabaty na zakupy takich motocykli, no to to się też wtedy oczywiście odbija gdzieś tam na ich cenach, pozytywnie rzecz jasna. No i pamiętajcie też, że taki motocykl nadal ma co najmniej rok gwarancji, chyba że kupujecie z marki, która ma programy przedłużonej gwarancji, no to wtedy
0: szczęście
1: albo możecie sobie to dokupić, albo defaultowo od razu ma załóżmy, nie wiem, 4-5 lat gwarancji. No i w razie czego wszystko załatwiacie gwarancją. No.
0: Dużo taniej taki motocykl demonstracyjny będzie?
1: Od ceny nowego?
0: No, nowego, no.
1: No to jest z reguły jakieś tam 10-20%, coś takiego.
0: No i nagle może się okazać, że to będzie naprawdę całkiem niezła okazja.
1: Moim zdaniem na pewno nie należy się tego obawiać.
0: No dobra, czy omijamy szerokim łukiem komisy motocyklowe?
1: Też bym tutaj nie demonizował, bo są komisy i można dobrze trafić, można źle trafić. Ja mam taką przygodę na przykład z Podpoznania. Kupowałem Hondę VFR 800 od gościa, który

0: ma używki z Niemiec takie do 10-15 tysięcy złotych. One nie są jakoś specjalnie kucowane i szykowane, są po prostu czyste, ładnie ustawione w hali. Wybierasz, kupujesz, nawet nie odbyłem jazdy próbnej.
1: O, pięknie!
0: Bo nie był zarejestrowany, ale byliśmy razem przez 4 lata i bardzo dobrze go wspominam, z wyjątkiem psikusa, z regulatorem napięcia, który jest standardem w Hondzie VFR800 i w 1200 zresztą też. Także komisów absolutnie bym nie demonizował, ale należy patrzeć na opinię, chociaż no, nawet najlepszym też
1: zdarzają się błędy. Tak. No dobrze, czyli zakup motocykla używanego zaczynamy od internetu, od szukania ofert, od przeglądania właśnie chociażby komisów, szukania opinii na temat tych komisów. Potem jedziemy, oglądamy bardzo dokładnie. Warto zabrać kogoś, kto się trochę lepiej zna od nas, albo po prostu drugie oczy, które zobaczą tak. Coś więcej.
0: Jest też taka ciekawa zasada, chociaż w przypadku motocykli, no jeżeli już się w czymś zakochasz, to trudno może być ją stosować, że no żeby jednak nie kupować dalej niż tam powiedzmy, czy nie oglądać dalej niż tam 100-150 km od miejsca zamieszkania, no bo jednak jak pojedziesz 400, no to już tak trochę żal odpuszczać, bo straciłeś czas, wydałeś pieniądze na dojazd.
1: Mówię o to, żeby nie kusiło, żebyś nie miał tego poczucia, że musisz, jak już przyjechałeś na 400, to już musisz kupić. No, okay. No dobrze, no to samych udanych zakupów, ale także udanych transakcji, jeśli chodzi o sprzedaż, wam życzymy. Wojciech Grzesiak, Świat Motocykli. Dziękuję ci bardzo.
0: Kuba Marcinowicz, polski kierowca.
1: No jak ładnie, taka wymiana
0: uprzejmości. Miłego dnia
1: i dobrej pogody. Wymiana koszulek na stadionie. Fajnie.
0: Tak.

0: Jakie macie dzisiaj plany, jakie warunki drogowe, jakie warunki pogodowe dzisiaj panują na waszej trasie? Dokąd dzisiaj jedziecie? Czekamy na te wszystkie informacje. Można pisać, można się nagrywać, można się pochwalić, ale także można zainspirować innych podróżujących do jakiejś fajnej wyprawy. Mamy piękny weekend. Ciepło, słonecznie w wielu miejscach. To zachmurzenie, nawet jeśli się pojawiło, to bardzo prawdopodobne, że to niebo się przetrze i to słońce pięknie nam zaświeci dzisiaj. 30 minut jeszcze zostało do godziny 11. Informacje drogowe. Kuba zwarty i gotowe. A ty.
1: No. Zgadza się.
0: Jedźmy.
1: Jedziemy.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Widać, że ta sobota już się ładnie zaczyna na naszych drogach. Ładnie dlatego, że wyjeżdżamy na drogi. No gorzej, że są korki, no ale w związku z tym, że właśnie wzmożony ruch w wielu miejscach i to właściwie od wczesnych godzin porannych przybywa samochodów w wielu miejscach, nie tylko na południu, w centrum, ale przede wszystkim właśnie na południu Polski i w województwach mazowieckim i łódzkim, no to niestety także pojawiają się korki, chociażby na A2 na fragmencie remontowanym pomiędzy węzłami Skierniewice a Łowicz. Tutaj mamy i prace remontowe, i korki w kierunku Poznania i Łodzi. A2 jest zakorkowana także na Mazowszu pomiędzy węzłami Konotopa a Pruszków, gdzie na kilometrze 454 doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Zablokowany jest tam lewy pas właśnie w kierunku Poznania. Droga ekspresowa S1 teraz, obwodnica Bielska-Białej, dokładnie na odcinku Bielsko-Biała-Lipnik, Bielsko-Biała-Mikuszowice. Tutaj obserwujemy dosyć poważny korek, już właściwie kilkukilometrowy, już ponad pięciokilometrowy. Jest w kierunku południowym, a zatem w kierunku Żywca. I te utrudnienia związane są z pracami remontowymi, ale także najprawdopodobniej z kolizją i zwężeniem jezdni właśnie w kierunku Żywca i Zwardonia. Ten fragment ewentualnie można omijać ulicami miasta. Jeżeli chodzi o inny fragment ekspresowej jedynki, o obwodnicę Sosnowca, to tutaj niestety cały czas problemy utrzymują się na jezdni w kierunku Tychów pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. To w związku ze tragicznym wypadkiem auta osobowego, do którego doszło właściwie kilka godzin temu. Jedna osoba zginęła w tym zdarzeniu, a w kierunku Tychów zablokowany jest pas prawy. Wzmożony ruch na trasach także małopolskich. Oczywiście zatłoczona jest Zakopianka na fragmencie podhalańskim, Krajowa 7 niedaleko Jabłonki, Droga Krajowa 28 w pobliżu Wadowic oraz Krajowa 75 pomiędzy Nowym Sączem a miejscowością Wielogłowy, a także już dalej, dalej na północ, jakby niedaleko Jurkowa, Gnojnika i Brzeska.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: A co u was ciekawego na drodze? No to aplikacja tekstowo-głosowo i 22 513 1111 to numer do Polskiego Radia Kierowców w każdej drogowej, nie tylko drogowej sprawie.

0: To 20 minut zostało nam jeszcze.
1: Do godziny 11. W Gryfinie stopni 19 już pokazują termometry. Niebo bezchmurne, wiatr lekki, widoczność świetna. Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojnego, miłego dnia. Bardzo dziękujemy za te informacje. To jeszcze zaglądamy na A4.
2: Dzień dobry. W stronę Wrocławia na kilometrze 167. Miałem się dwie osoby. Świeża sprawa. Dziękuję, pozdrawiam.
1: Jedźmy ostrożnie, nie przesadzajmy dzisiaj z prędkością. Pamiętajmy, że dobre warunki pogodowe to nie jest zaproszenie do rajdowej jazdy z dużą prędkością. To jeszcze dzień dobry i jedziemy ze Środy Śląskiej do Złocieńca na imprezę. O proszę, 18 urodziny bliźniaczek i 50 urodziny szwagra, czyli 3 w jednym. Pozdrawiamy z podróży, pisze Gosia w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. Dokąd jeszcze i kto jeszcze gdzieś w jakieś ciekawe miejsce się wybieracie dzisiaj? No to można się pochwalić.

0: 10 minut jeszcze do 11. Hej, my w drodze z Podkarpacia na Śląsk. Czy możemy prosić o sprawdzenie trasy z Bochni do Katowic? Pozdrawiamy serdecznie Ewa i Darek ze Skody.
1: Czyli rozumiem, że A4 została wybrana.
0: No, no pewnie. Bo
1: tak bym wybrał. W tej chwili A4 i w Małopolsce, i w województwie śląskim całkiem przyjemnie wygląda, także no, trzeba korzystać, bo to rzadki widok. Ale tak na serio to tak, pomiędzy Bochnią a Krakowem nie ma utrudnień. Obwodnica Krakowa, tam wzmożony ruch, ale to nie generuje na razie korków. No i w województwie śląskim troszkę może jak do Mysłowic się dojedzie, no to więcej tych samochodów jest, ale też korków na razie nie ma. Także nic, tylko jechać.
0: Ewo i Darku, dobrej, spokojnej podróży wam życzymy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na autostradzie A2 cały czas utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Skierniewice a Łowicz, gdzie autostrada jest zakorkowana w kierunku Łodzi. Na kilometrze 390 trwa naprawa dylatacji, zablokowany jest tam lewy pas. Na A2 natomiast na Mazowszu zderzyły się dwa pojazdy, osobówka i auto ciężarowe, pomiędzy węzłami Konotopa a Pruszków. Na kilometrze 454 zablokowany jest lewy pas, także w tym samym kierunku, czyli w kierunku Łodzi. Autostrada A4, tutaj doszło do kolizji dwóch aut osobowych na jezdni w kierunku Wrocławia na kilometrze 167. To Dolny Śląsk, niedaleko właśnie stolicy województwa dolnośląskiego. Na razie jeszcze większych korków tam nie obserwujemy, ale no, ta informacja między innymi ona jest od państwa, od naszych słuchaczy, także sprawdzona oczywiście, ale na pewno przybywa tam samochodów, ewentualnie można by ten fragment omijać trasą wojewódzką przez Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. W województwie śląskim uwaga na ekspresowej jedynce na obwodnicy Sosnowca, gdzie na kilometrze 543 doszło do tragicznego wypadku auta osobowego. Chodzi o odcinek pomiędzy węzłami Sosnowiec-Porąbka a Sosnowiec-Jęzor. Zablokowany jest tam nadal prawy pas w kierunku Tychów. Ruch odbywa się tylko pasem lewym. I jeszcze województwo małopolskie, już wspomniane, że na A4 nie ma utrudnień większych, ani na obwodnicy Krakowa, ani pomiędzy Krakowem a Katowicami, ale te utrudnienia są na południu województwa małopolskiego. Spory ruch na Zakopiance, na fragmencie podhalańskim, także na drodze krajowej 28, między innymi w pobliżu Limanowej i Mszany Dolnej, a także na krajowej 7, niedaleko Jabłonki i granicy w Chyżnem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama.
4: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
3: A koszty?
4: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: To była reklama.

0: 3 minuty jeszcze zostały nam do godziny 11. Patryk Berliński pojawił się w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Wiesz, że dzisiaj byłeś przykładem, a raczej byłeś motywatorem, bo próbuję namówić Kubę Domorackiego, żeby się przekonał do motocykli.
1: Ale ja się jeszcze nie przekonałem.
0: Ale już prawie.
1: Trwa proces.
0: Ale już,
1: wyszukiwanie, to jest czytanie.
0: No i od tego się właśnie zaczyna. Więc jak już Kuba Domoracki wejdzie na ten level, to już naprawdę będzie bardzo, bardzo dobrze.
1: Trzymamy kciuki.
0: Właśnie, na razie Patryk Berliński zbliża się do tego tematu, jeszcze nie jest motocyklistą, ale ja coś czuję, że to się prędzej czy później wydarzy. Natomiast zdecydowanie prędzej Patryk Berliński będzie z wami po godzinie 11 już właśnie.
1: Na luzie. Nie na luzie, na wysokich obrotach.
0: Nie.
1: Zanim na luz, to jeszcze sporo czasu.
0: To jeszcze wkręćmy się na obroty. Let me tell you.

To już godzina 11 PRK, Polskie Radio Kierowców. Niby wysokie obroty, ale jako, że dziś sobota, to możemy powiedzieć, że tak troszkę na luzie też będzie, bo dziś między innymi skupimy się na samochodach, które sprzyjają spokojnej jeździe, jak to się mówi, takiemu kruzowaniu, takiemu odpoczynkowi, gdzie wcale nie chcemy wcisnąć tego gazu do oporu, tylko cieszyć się jak najdłużej.

tymże tym fajnym naszym samochodem podróżujemy. Może znacie taki model samochodu, mieliście okazję się nim przejechać i w ogóle nie chciało wam się z niego wysiadać. Jeżeli tak było, proszę dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców albo pod numerem telefonu, bo oczywiście dzwonić też można, 22 513 11 11. W każdej drogowej sprawie także, więc jeżeli coś niepokojącego

0: 21 stopni na północy, około 24 w centrum, 27 to maksimum na krańcach zachodnich. Ale są też miejsca w naszym kraju, gdzie będzie chłodniej, na przykład w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich. Tam od 18 do 22. Ciśnienie dzisiaj w południe wyniesie 1015 hektopaskali, więc kawa nie jest obowiązkowa, choć odrobinę może nam to ciśnienie spaść. Dobre warunki do uprawiania turystyki pieszej panują w Karkonoszach, więc gdybyście szukali sposobu na to, jak ruszyć się, jak trochę rozruszać nasze zastałe mięśnie czy kości, warto pomyśleć, gdybyście blisko gór byli. W ciągu dnia w wyższych partiach będzie bezwiecznie, na przelotne opady prognozowane są dopiero na wieczór, choć, jak twierdzą goprowcy, pomimo sprzyjającej aury, szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie, a zatem zawsze warto uważać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński. Dzień dobry, zapraszam do godziny 17. To są wysokie obroty.

0: Ja to taki nieprzygotowany dzisiaj jestem, no bo do takiej
1: nie wierzę, niemożliwe.
0: Muzyki to trzeba szykować boomboxa, to trzeba z kasety, na sprzęcie z lat 80. Wtedy jest pełne doświadczenie, jak to się mówi, full experience, no i wtedy rzeczywiście możemy się rozkoszować. A propos tego rozkoszowania się, no to chociażby samochodem i tym, jak on jedzie, jakie wrażenia w nas wywołuje, będziemy o tym sobie dzisiaj dyskutować. Nie o tym, żeby dojechać z punktu A do punktu B, żeby się nic nie zepsuło, ale żeby było jak najprzyjemniej. No i mamy już pierwsze wpisy od Jarka na przykład. Do tych wpisów za chwilę przejdziemy, bo wcześniej to, co najważniejsze w trasie, czyli drogowa sytuacja. Kamil Olak z nami, który już się odezwał. Dzień dobry. No właśnie, Kamilu, chyba coś tam się na A2 wydarzyło.
1: Dzieje się.
0: No właśnie, więc warto co 20 minut zrobić nieco głośniej, posłuchać, jaka jest ta drogowa sytuacja, a jeżeli chodzi o te przyjemne samochody, to na to jeszcze znajdziemy czas.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Autostrada A2 to utrudnienia w województwie mazowieckim między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Na 454 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Na autostradzie A2 problemy też między węzłem Skierniewice a węzłem Łowicz. Tam korek w stronę Łodzi na 390 kilometrze. Powodem są prace remontowe. Drogowcy naprawiają dylatację i zablokowany jest w konsekwencji lewy pas ruchu. Na autostradzie A4 z kolei kolizja dwóch aut osobowych na 167 kilometrze i zwężenie jezdni w kierunku Wrocławia. Na trasa S1 tu nadal problemy są na Śląsku między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo i zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Tychów. Spory ruch na trasach w województwie małopolskim. Nadal więcej samochodów niż zwykle na Zakopiańce, na jej podhalańskim odcinku. Podobna sytuacja jest też na Krajowej 49 na wysokości Nowego Targu, a także na Krajowej 28 na wysokości Wadowic i Mszany Dolnej. Coraz więcej samochodów też w Warszawie, a konkretnie na jej północnej obwodnicy, czyli na ekspresowej 8, głównie na wysokości węzła Powązkowska, węzła Marymącka i węzła Wisłostrada.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.
4: Jarek pisze w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, że taki samochód, który daje mnóstwo przyjemności z jazdy i który nie zachęca do bardzo szybkiej jazdy, to E212, czyli Mercedes klasy EW212. Nie mogę przestać cieszyć się jazdą. Mam 40 lat doświadczenia za kierownicą, a cieszę się tym autem jak dziecko. We'll be right back.

0: Piękna wiosenno-letnia pogoda sprawia, że my często pozwalamy sobie na nieco więcej w trasie i troszkę za bardzo się spieszymy. Dlatego dziś, wychodząc naprzeciw tej sytuacji, staramy się to odwrócić i zachęcić Was do takiej jazdy, która sprawia, że my cieszymy się naszym samochodem, że jak najdłużej chcemy z tym samochodem być, przebywać w nim, doceniać wnętrze, doceniać system audio, czy to, jak ten samochód po prostu reaguje na nasze ruchy kierownicą. No i właśnie, czy znacie takie samochody?
1: Dzień dobry, Patryku. Oczywiście, że znam takie samochody. Volvo V70, ale tylko do 2005 roku, ponieważ potem troszkę namieszali z prądami i innymi rzeczami, te samochody zaczęły się psuć. I obecnie jeżdżę jeszcze w innym, bo jeżdżę w Sabie 9.3, 2008 rok. Obydwie te zabawki chodziły praktycznie tylko po autostradach, na trasach po całej Europie, nie gdzieś po mieście. Nie chcę się wysiadać. Oj, nie chcę się wysiadać.
0: No nie chcę się wysiadać rzeczywiście, jeżeli samochód bardzo nas cieszy. Tak czułem, że starsza motoryzacja się tutaj pojawi, że będą klasyki, będą youngtimery. No i a propos takich nieco starszych pojazdów, z nami na łączach Radek Brzozowski z Muzeum Techniki

0: imienia Władysława Drypsa w Zalesiu Górnym. Dzień dobry, Radku.
1: Dzień dobry, Patryku, dzień dobry Państwu.
0: I wiem, że Ty też dysponujesz samochodami, które sprawiają, że jedzie się może trochę wolniej, ale za to chce się być w tym samochodzie. Nawet wczoraj, umawiając Cię na dzisiejsze łączenie, trafiłem właśnie na moment, kiedy jechałeś takim zabytkowym Mercedesem.
1: Tak, ostatnio rzeczywiście Mercedes Skrzydlak z lat 60. jest dosyć często obecny w moim życiu na drogach tutaj lokalnych, ale nie tylko, bo jak kiedyś tam wspominałem, byliśmy nim też w Budapeszcie. Miesiąc temu pojechaliśmy na kołach i z powrotem. Była to wyprawa rodzinna. Założyliśmy sobie właśnie zwiedzanie bocznych dróg, krajobrazów. Prędkość nie była zbyt duża, więc wyłączyliśmy autostrady i podziwialiśmy naprawdę widoki na bocznych drogach.
0: Czy możemy tak w kilku zdaniach zebrać to wszystko, co jest w zabytkowej motoryzacji, czego nie ma dzisiaj, co sprawia, że my chcemy siedzieć w tym samochodzie? No bo gdybyśmy zastanowili się nad taką użytkowością, to wiele rzeczy przemawia za współczesną motoryzacją, a jednak jest miłość do takich, no właśnie, Mercedesów, czy chociażby mam przed sobą twoją stronę, gdzie jest Fiat 125P, ale taki jeszcze z tym znaczkiem z lat 70. Także no, to jest w tym coś.
1: Tak, jest tym, co, tak jak mówił jeden ze słuchaczy, który dzwonił, właśnie wspominał jazdę Saabem, czy też starszym modelem Volvo. My ostatnio byliśmy na Mazurach właśnie Saabem 9.6 lat 60. I tam wsłuchiwaliśmy się właśnie w dźwięk naszego dwusuwowego silnika. Co nam tak najbardziej podoba się w tych samochodach, bo oczywiście nie prędkość, która jest, no nie jest zbyt wysoka. Mhm. Na pewno te samochody też powodują ciekawe spotkania, bo dzięki nim spotykamy ludzi, którzy zwracają na nie uwagę. To tak jak na spacerze z pieskiem. Dzisiaj byłem na przykład u nas na targu. Mhm. I do psa zawsze tam ktoś ciekawie pomacha, ktoś przyjdzie porozmawiać. Tak samo jest z samochodami i dzięki temu z tego tłumu ludzi spotykam bardzo ciekawych ludzi, bo generalnie podróże, obcowanie z tymi samochodami dają nam możliwość spotkania ciekawych ludzi, pojechania w ciekawe miejsca i też tak naprawdę troszkę wytchnienia od zgiełku dużego miasta i dużych prędkości.
0: Ja podglądam kolejne samochody, które ty masz u siebie w kolekcji. To jest m.in. Warszawa 203 z lat 60., 65. rok, więc z dzisiejszej perspektywy bardzo przestarzały już samochód, ale z drugiej strony bardzo wygodny. Podejrzewam, że tych siedzeń z Warszawy to mogłyby pozazdrościć bardzo różne dzisiejsze samochody.
1: Tak, to samochody, gdzie jakby od podstawą kanapy jest taka sprężyna, jak w dawnych, dawnych babcinych kanapach przed telewizorem, gdzie naprawdę na pewno było wygodnie na jakimś niedzielnym obiadku. Te samochody, o których wspomniałeś, czyli Warszawa 203, to były ulubione samochody taksówkarzy w latach 60. i 70. w Warszawie, ponieważ były to bardzo, bardzo elastyczne silniki, niestety paliwożerne. Ale taksówkarz, kiedy rzucił trzeci bieg, bo trzeba zaznaczyć, że tam były tylko trzy biegi do przodu, to w zasadzie już cały dzień mógł na tym biegu jeździć, oczywiście z przymrużeniem oka, ale było to dosyć wygodne. I właśnie takim autem z 68 roku byliśmy z moim tatą 7 lat temu na wyprawie w Rumunii. Zrobiliśmy tą Warszawą 203 akurat w wersji kombi, ponad 2000 km. Pojechaliśmy do Satu Mare, do Krajowej, objechaliśmy Karpaty. No i wróciliśmy szczęśliwie, oczywiście z przygodami, a znajomości, które wtedy nawiązaliśmy, utrzymujemy do dzisiaj.
0: A propos tych relacji z innymi kierowcami, jak reagują kierowcy, którzy jadą za tobą, a ty na przykład jedziesz Warszawą? Bo mam doświadczenie z Polonezem, powiem ci szczerze, i wydaje mi się, że inni są bardziej życzliwi, ale jestem ciekawy, jak to u ciebie było.
1: To zależy też od pory dnia, bo tak naprawdę kiedy jedziemy w rano w koreczku do pracy w poniedziałek rano, no to ciężko tak naprawdę o interakcję z innymi kierowcami, bo wtedy wszyscy są w pośpiechu, ale już po południu, kiedy wszyscy rozprężeni wracamy, to przyznam szczerze, że uśmiechy i pozdrowienia po prostu są niezliczone. No i daje to rzeczywiście satysfakcję i dużą radość, że jednak warto ten samochód utrzymać w sprawności, pieścić go, bo po prostu interakcja z innymi jest naprawdę, no, miła i to bardzo cieszy, to jest taka nagroda za trud pracy włożony właśnie w ten samochód.
0: Czy ktoś zatrąbił kiedyś na ciebie, gdy jechałeś jakimś zabytkowym samochodem?
1: Zatrąbił, ale raczej potem pokazywał mi kciuka, więc chodziło o zwrócenie uwagi, żebym zobaczył, że się cieszą. Nie spotkałem się w zasadzie z negatywnymi do tej pory odczuciami gdzieś w ruchu, bo te auta po prostu są urocze.
0: Czyli to nie było trąbienie na zasadzie poganiania ciebie, żebyś jechał odrobinkę szybciej, żebyś może szybciej podjął decyzję, żebyś jeszcze przejechał na tej strzałce, chociaż ona już kończy się na
1: skrzyżowaniu. Tak, już pomarańczowa, mocno czerwona była ta pomarańczowa.

0: Nie, myślę, że też społeczeństwo troszkę się przyzwyczaiło do klasycznych samochodów i jest ich na pewno więcej. Moda cały czas trwa, teraz oczywiście miłośnicy samochodów są coraz młodsi, więc te samochody zabytkowe też są coraz młodsze i nagle się okazuje, że samochody z roku 2000 już mają 26 lat i są już youngtimerami tak naprawdę, więc też są powoli interesujące. Chyba się do tego przyzwyczailiśmy na drogach. A też użytkownicy tych starych samochodów znają swoje miejsce i nie pchają się w ścisłe korki i na drogi szybkiego ruchu.
1: Wydaje mi się, że osoby, które mają trójkę, czwórkę z przodu, trochę mogą się dziwić, że te samochody z wczesnych lat 2000 to już są youngtimery, ale dla młodego pokolenia, dla obecnych powiedzmy nastolatków, to jest sprawa naturalna i wydaje mi się, że im prawdopodobnie łatwiej jest to odróżnić, że ten samochód, który dla nas jest zupełnie nowy, dla nich to już jest coś zupełnie z innej epoki. Radku, mała przerwa, po 11.30 wrócimy do rozmowy, a jednocześnie czekam na was, drodzy słuchacze, na wasze opinie o samochodach, które sprawiają, że wcale nie chce się jechać szybko, że chcemy cieszyć się tą jazdą i żeby trwała ona jak najdłużej. Good.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Dziś między innymi o samochodach, które sprawiają, że wcale nam się nie spieszy, że chcemy jechać spokojnie i nacieszyć się taką jazdą. Nasza słuchaczka w tym temacie.
1: A propos starych samochodów, to mieliśmy z mężem kiedyś dużego Fiata, on był taki niebieściuski, przepiękne auto, jechaliśmy nim do ślubu w ogóle. Największą furorę robił, kiedy ja nim jechałam, kiedy ja go prowadziłam, dlatego że lubiłam zawsze zakładać do niego sukienki, w sensie ubierać w sukienki, miałam taki słomkowy kapelusz.
0: Czyli taki całościowy cosplay, można powiedzieć, z dawnych czasów. Nie tylko samochód, ale też cały ubiór. Bardzo podziwiamy, a do Magdy jeszcze wrócimy, bo teraz już przed nami kolejny drogowy raport, czyli to wszystko ważne, co dzieje się w trasie. Kamil Olak.
2: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: Drogowcy odwołali utrudnienia na Mazowszu na autostradzie A2 między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Teraz już przez 454 km przejedziemy bez problemów, a kłopoty były w kierunku Poznania. Tam zablokowany był jeden pas jezdni po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Wciąż jednak problemy są na autostradzie A1 tu w Kujawsko-Pomorskiem. Między węzłem Toruń Południa a węzłem Lubicz na fragmencie ponad 7 km ruch w obu kierunkach odbywa się wyłącznie jezdnią w kierunku Łodzi. Autostrada A4, tu z kolei problemy są w kierunku Wrocławia na 167 km. Po kolizji dwóch aut osobowych jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Trasa S1 województwo śląskie. Nie minęły problemy między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Po tym jak na 542 km auto osobowe uderzyło w drzewo, nadal zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Patrząc na mapy, wzmożony ruch wciąż na trasach w granicach Warszawy. I tak tradycyjnie, trasa S8 w obu kierunkach, korki obserwujemy na wysokości Marymontu, natomiast od strony Białegostoku te problemy zaczynają się tuż przed wjazdem na most Grota Roweckiego. Spore korki także na Krajowej 7 przy wyjeździe z Warszawy na wysokości Młocin, a przy wyjeździe do stolicy kierowcy w korku stoją tuż za Łomiankami.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i jak się okazuje, bardzo wiele dobrych skojarzeń macie z zabytkową motoryzacją i to jest taka motoryzacja, która sprawia, że my nie tylko przemieszczamy się z punktu A do punktu B, że to nie jest korzystanie z samochodu jak z lodówki chociażby, jak z narzędzia, które ma nam służyć, ale ono buduje relacje, ono sprawia, że my się cieszymy tą jazdą i że inni także zwracają na nas uwagę.
3: Wyglądało to, jakbyśmy się przenieśli w czasie, zwłaszcza, że no, miałam wtedy 20 kilka lat, no, teraz mam 34, więc nikt się nie spodziewał wtedy tak młodej osoby w tym Fiacie, zwłaszcza, że nie było to najprostsze auto do prowadzenia, ale faktycznie zdarzało się, że na parkingach, jak jechałam na zakupy, nawet w codziennych ciuchach współczesnych powiem, to bardzo dużo ludzi podchodziło i się pytało i się zachwycało tym samochodem, także polecam jazdę takimi samochodami. Pozdrawiam serdecznie, Magda.
2: Magdo, pozdrawiamy Cię i życzymy, żebyś jeszcze bardziej cieszyła się jazdą i cieszyła się swoim samochodem, a także, żeby jak najmniej trzeba tam było działać, no bo te zabytkowe auta niestety miewają swoje bolączki. Jedźmy dziś spokojnie i cieszmy się naszymi samochodami. Trzeba.

Ten dzień ma nam uświadomić konieczność ochrony wszystkich gatunków żółwi. Światowy Dzień Żółwia, takie nieoczywiste święto dzisiaj jest w kalendarzu, no i ja generalnie rzecz biorąc zgadzam się. Trzeba chronić żółwie, także te motoryzacyjne. Żółwie, czyli pojazdy niezachęcające nas w ogóle do szybkiej jazdy, sprawiające, że po prostu my przyjemnie podróżujemy i cieszymy się byciem w środku tego samochodu.

0: Radek Brzozowski z nami, Muzeum Techniki imienia Władysława Drypsa w Zalesiu Górnym. Przed chwilą była mowa o Fiacie, polskim Fiacie, no i okazuje się, że ty też znasz kogoś, kto akurat takim Fiatem teraz nawet chyba w tej chwili podróżuje.
1: Tak, kolega Piotr z Autoświat Classic właśnie wybrał się w podróż z kolegą dużym Fiatem z 68 roku do Chorwacji. Mhm. Przez tydzień zrobił nim w sumie 3000 kilometrów. Właśnie dzisiaj już wraca z tej podróży bezawaryjnie.
0: Właśnie
1: dało mu
0: pytać.
1: Dużo frajdy. O dziwo, tak. Mhm. Rzeczywiście, jak dbasz, tak masz. Ja kiedyś wybrałem się w podróż moim Mikrusem, to jest taki malutki samochodzik polski z lat 50.
0: Mikrusem?
1: Jechaliśmy
0: z kolegą. Bardzo widuje te samochody.
1: Praktycznie raczej się widuje, jak stoją, niż jadą, jeszcze gorzej niż taka zawali droga polska, czyli syrenka, zwana kiedyś Królową Poboczy. Tam rzeczywiście trzeba było mi dużo czasu, żeby jeździć nią, bądź ją naprawiać.
0: Wydaje mi się, że chyba syrena nie jest takim samochodem, który daje frajdę z tego, że my powoli jedziemy, bo zazwyczaj jak spotykałem się z kimś, kto syreną jeździł, to te osoby mówiły, że właśnie dużo trzeba majstrować, że łatwo coś uszkodzić w tym samochodzie i że to nie jest taki samochód kanapowiec, który daje frajdę, wręcz przeciwnie.
1: Tak, to rzeczywiście zazwyczaj trzeba mieć troszkę już brudne ręce i cały czas nasłuchiwać kolejnych awarii. Natomiast rzeczywiście da się to jakoś uruchomić. Mój kolega Michał z Zakopanego, kiedy ja byłem właśnie w Warszawie w Rumunii, on tam pojechał syreną i w zasadzie do Polski wrócił bez awarii. No tak, ale tamte samochody dają nam stare nutkę takich niepewności, emocji, czy coś się wydarzy,
0: czy dojadę? Nie. Czy jednak będę stał na poboczu?
1: A dzisiaj samochody współczesne jakby nam dają ten komfort, że my spokojnie wsiadamy, zmęczeni możemy odpocząć, schłodzić się w środku klimatyzacją i bezpiecznie dojechać do celu i poświęcić naszą energię, emocje na zupełnie coś innego, na wyjazd czy tam z rodziną, czy też służbowy. A na samochody stare jest zupełnie inna część życia przeznaczona w takim razie.
0: Jeżeli mówimy o Fiacie 125P, o naszym dużym Fiacie, to ten samochód, szczerze mówiąc, mi nie kojarzy się z czymś, czym poruszamy się powoli. No może w dzisiejszych realiach to tak, ale w czasach, kiedy on był nowym samochodem, to właśnie był samochód szybki, samochód nowoczesny, duży, pełnowymiarowy samochód, który wcale się nie wlókł, wręcz przeciwnie. Zresztą to widać nawet w produkcjach filmowych z czasów PRL-u.
1: Tak, ten samochód też w 1973 roku bił rekord polski 50 tysięcy na autostradzie pod Wrocławiem. Był lansowany jako samochód rajdowy, zresztą wielu polskich kierowców ścigało się tymi samochodami. No, trzeba też pamiętać, z jakimi samochodami wtedy auta się mierzyły. Na polskich drogach królowały wtedy samochody archaiczne typu Warszawa, Żuk z wolnymi hamulcami. Co ciekawe, duże Fiaty z początku produkcji miały nawet nalepkę na tylnej szybie w kolorze żółtym z napisem, uwaga, hamulce tarczowe ze wspomaganiem. Mhm. Ponieważ starsze samochody wspomaganie nie miały i sporo na mieście było podobno takich samochodów, które miały po prostu rozbity tył, gdyż no, inni kierowcy wolniejszymi autami nie zdążyli przed nimi zahamować.
0: To bardzo ciekawe. Rzeczywiście ta technologia bardzo nam się zmieniła. No i ja jestem bardzo ciekawy, czego twoim zdaniem brakuje w takiej współczesnej motoryzacji, a było w tej starszej, co by nas przytrzymało na dłużej. Bo chociażby jeżeli o mnie chodzi, to ta kanapa całościowa w Warszawie, coś bardzo wygodnego, bardzo ładnego też, coś, gdzie wygodnie było się przesiąść z miejsca na miejsce. Co twoim zdaniem jeszcze takiego mogłoby być kiedyś?
1: Tak, do kanapy przede wszystkim można było tam pasażerkę bliżej wieść siebie niż dalej. Było dużo, dużo wygodniej. Natomiast co z tymi starymi samochodami? Przede wszystkim zwróćmy uwagę na kolory. Dostępność kolorów tych samochodów była zupełnie inna niż teraz. Mi się wydaje, że to jest takim też wyróżnikiem tych zabytkowych aut. Te zabytkowe auta kojarzą nam się poprzez zapach, dźwięk. W zasadzie z czasami, kiedy byliśmy dziećmi, byliśmy młodsi, jakby wspomnienia z przeżyciami z dziadkami, z rodzicami, ze znajomymi, których się spotykało, do takich trochę błogich może czasów, bo zawsze się wspomina to, co kiedyś było, że było lepsze niż jest teraz. Mhm. Ale niekoniecznie, bo teraz mamy zupełnie inne realia, mamy zupełnie inne samochody, które, tak jak powiedziałem, dają nam zupełnie inne możliwości. Jesteśmy w stanie szybciej pojechać gdzieś, inne sprawy zobaczyć. No, wyprawa tym dużym Fiatem do Chorwacji to jest sztuka dla sztuki, czyli jakby droga jest celem i ta wyprawa, jechanie tym autem, a nie pojechanie do celu, gdzie jedziemy na wypoczynek, spędzamy ten czas spokojnie i szybciutko wracamy do domu i do zajęć na miejscu, czy do pracy, czy do szkoły.
0: Droga jest celem, to bardzo ładny cytat, zresztą popularny, często się mówi, nie ma drogi do szczęścia, bo to szczęście jest drogą i tutaj chyba możemy właśnie odnieść to do takiej zabytkowej motoryzacji. Bardzo dziękuję ci, Radku, za wizytę dzisiaj.

dzisiaj za to łączenie w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Niech to będzie piękny weekend dla Ciebie. Muzeum Techniki imienia Władysława Drypca w Zalesiu Górnym i Radek Brzozowski dziś razem z nami, ale jeszcze też bardzo ciekawe wpisy w naszej aplikacji. Takim wygodnym kanapowcem wcale nie musi być samochód zabytkowy, tak pisze Tomek z Warszawy. Polecam Citroena C6. Może wygląd ma taki, że nie wszystkim się spodoba. Rzeczywiście ten samochód jest dosyć kontrowersyjny z wyglądu, ale jak się mówi, jak pisze Tomek z Warszawy, na wyglądzie się nie jeździ. To wygoda i jego zawieszenie hydropneumatyczne robi taką robotę, że mało który samochód może mu dorównać. Chociaż, Tomku, wydaje mi się, że jeżeli o Francuzy chodzi, to trzeba wiedzieć, na co się piszemy, i ta hydropneumatyka może być czasami kapryśna, więc trzeba mieć od razu gdzieś pod ręką jakiś zaprzyjaźniony warsztat, jakiegoś dobrego mechanika, wiedzieć o co chodzi, znać się też trochę na tym, ale jeżeli już się znamy, to prawda, te francuskie samochody wcale nie tak bardzo zabytkowe. Takie Youngtimery sprzed kilkunastu, sprzed 20 lat, to może być niesamowita frajda.

0: Niespełna 10 minut dzieli nas od południa. Magda, wielbicielka i właścicielka zabytkowej motoryzacji, zabytkowego Fiata 125P, ponownie się do nas odzywa, bo naszło ją, jak mówi, na wspominki.
1: Miałam też raz taką sytuację, że jechałam do pracy obwodnicą i było akurat po jakiejś tam imprezie.

0: w żaganiu i facet wymusił pierwszeństwo i uderzył mnie w bok dość mocno. Też jechał Fiatem, ale takie auto, nie wiem, z 10 lat może wtedy miało. W kwestii jakości, ten duży Fiat to była blacha ocynk, więc ja miałam tylko wgięte nadkole z przodu, a gość miał cały lewy bok po prostu skasowany.
1: A to może wynikać według mnie ze strefy zgniotu w tym nowszym samochodzie i być może on miał się tak zgnieść, żeby zabezpieczyć tego pasażera, który jest w środku. Być może to po prostu tak miało być. Niemniej dobrze, że Fiat ocalał i że przede wszystkim tobie nic poważnego się nie stało. Mam nadzieję, że tym Fiatem cały czas jeździsz. A niezależnie od tego, czym jeździcie, no to u nas co 20 minut najnowszy drogowy raport.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Utrudnienia na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Drogowcy, przypomnę, odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 w Mazowieckiem między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Na 454 kilometrze w stronę Poznania jedziemy całą szerokością jezdni. Wcześniej była ona zwężona. Jeden z pasów był zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Nie odwołano wciąż natomiast problemów w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Cały czas na 542 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Tam auto osobowe uderzyło w drzewo. Widać wzmożony ruch związany z weekendem na trasach małopolskich. Cały czas więcej aut na Zakopiance, na podhalańskim jej fragmencie, a także na wysokości Nowego Targu na Krajowej 49. Wzmożony ruch również w przypadku drogi krajowej numer 28 w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. Pamiętajmy o remoncie drogi krajowej numer 45 między Opolem a Kluczborkiem. Na prawie 8-kilometrowym odcinku wprowadzono w związku z pracami drogowców tymczasową organizację ruchu, a maksymalną prędkość ograniczono do 50 km na godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Kolejne wpisy w aplikacji, co mnie bardzo cieszy. Bartłomiej tym razem życzy miłego weekendu i pisze: dzień dobry Patryku, na zdjęciu mój Youngtimer. Przyglądam się, odwrócone zdjęcie co prawda, ale poznaję, że to Skoda, choć nie poznaję jaka. Domyślam się, że to może być pierwsza wersja Skody Superb, ale jeszcze muszę sobie to zdjęcie odwrócić, żeby dokładnie zobaczyć. Na spokojne wypady to auto jest do tego stworzone. Powolna jazda dla przyjemności, niedzielna przejażdżka, cruising, jak to pisze Bartek. Banan na twarzy i czysta radość z jazdy. A jak mówi słynny youtuber Złomnik, pośpiech poniża, więc my dzisiaj też was zachęcamy do tego, żeby się nie spieszyć, żeby po prostu jechać spokojnie i cieszyć się naszymi samochodami. I widzę, że jeszcze wpisy a propos niemieckiej motoryzacji się pojawiły, takiej z gwiazdą na masce, także do tego jeszcze dzisiaj na pewno wrócimy. No i pozostaje otwarte to pytanie, czym wam podróżuje się tak, że z samochodu nie chce się wysiadać, ale też wcale nie chce się jechać szybko.
4: Róże kwitną.

Poprawiam się, wcale nie Skoda Superb u Bartłomieja. Zobaczyłem dobrze, to Skoda Fabia. Natomiast ciekawa wersja, muszę przyznać. Po znaczku sądzę, że to jest ta wersja mocniejsza. Natomiast my dzisiaj nie do końca o tej mocy, nie do końca o tym, żeby się spieszyć i żeby poczuć adrenalinę, a wręcz przeciwnie, żeby jechać cicho, komfortowo,

godnie, żeby dobrze grało audio, żeby było gdzie położyć rękę i żeby nie chciało się z tego samochodu wysiadać. Polecacie niemiecką motoryzację między innymi, polecacie Golfa R, a do weekendowego chillu Saba 95 Aero. To pisze nasz kolejny słuchacz, który niestety nie podpisał się. 26 lat na karku, a radość z jazdy nieporównywalna z niczym. To

0: 15 lat tym autem, dostojnie siedzę na tronie, a w ręku mam berło, cicho, wygodnie, na wysokim poziomie. Może nie stara ta motoryzacja, ale na pewno dobrze zrobiona i wytrzymała. To Marcin z Kwidzyna. My się dzisiaj nie ograniczamy do jednej marki. Każda marka, czy to premium, czy to mniej premium, jak najbardziej może się sprawdzić. Chodzi o wasze odczucia. Czym wam jeździ się tak, że wysiadać nie chcecie i spieszyć się tak, że nie chcecie, no bo zależy wam, żeby jak najdłużej pobyć się w tym samochodzie. Dajcie znać, a my dajemy znać a propos pogody.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i taki pogodowy ranking sobie zrobimy. Najcieplej o tej porze mamy w Słubicach na zachodzie Polski. 22 stopnie notujemy, a najchłodniej jest na Wybrzeżu, konkretnie w Ustce. Tam stopni tylko 15. Tylko to w cudzysłowie oczywiście, bo to w cały czas dosyć dobra wartość. Ciśnienie 1015 hektopaskali, tyle w Warszawie właśnie teraz, czyli w południe, ale będzie spadało to ciśnienie. Dzisiaj generalnie rzecz biorąc zachmurzenie małe i umiarkowane. Okresami może tylko tych chmur pojawić się nieco więcej, a temperatura maksymalna od 21 stopni na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: To impreza dla was.
2: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
3: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
2: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
3: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
4: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na was od 10 do 18.
1: To była autopromocja.
0: I jeszcze nasz słuchacz Direx, który nie zawodzi. Jeżeli ktoś lubi wygodne kanapy na kołach w dużym klimatyzowanym pokoju, to polecam Cadillaci z początku lat 80. zeszłego wieku.

0: I już 11 minut po godzinie 12. Co na drogach, to wie Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze jezdnia w kierunku Wrocławia jest zwężona. Jeden z pasów jest tam zablokowany po kolizji i ciężarówki z autem osobowym. Nadal problemy też w województwie śląskim na ekspresowej jedynce między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Rano, wczesnym rankiem, auto osobowe uderzyło w drzewo i na 542 kilometrze nadal zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Nie ma tam korka, ale na mapie obserwujemy spowolnienia. Przypomnę, że drogowcy odwołali natomiast utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Na 454 kilometrze do dyspozycji kierowców w kierunku Poznania znów są wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był przez prawie 2 godziny zablokowany po kolizji ciężarówki z autem osobowym. Trwa remont na jedynce w Kujawsko-Pomorskim między węzłem Toruń Południe a węzłem Lubicz. Na fragmencie ponad 7 kilometrów ruch w obu kierunkach odbywa się wyłącznie jezdnią w kierunku Łodzi. Pamiętajmy też o remoncie na Krajowej 45 między Opolem a Kluczborkiem. Tam na dłuższym odcinku, bo prawie 8 km, wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a maksymalna prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: pytanie, z jakiego samochodu nie chce wam się wysiadać i wcale się nim nie spieszycie? Samochód, który zachęca do jazdy spokojnej, do podziwiania widoków, no i przy okazji do cieszenia się samym faktem, że my tym samochodem jedziemy. Pisze słuchacz o pseudonimie Smoleń. Nie chciało mi się wysiadać z autobusu miejskiego, kiedy jeździłem na 6 do pracy, szczególnie w zimie. No to ja ciekawy jestem, jaki to był autobus, czy to jakiś już z dzisiejszej perspektywy zabytek. No ale z drugiej strony to ja się zgadzam, bo warunki dookoła nas mogą sprawić, że my docenimy to, co mamy. Nawet sam fakt, że jest po prostu ciepło. Chwalicie także, dzwoniąc pod numer 22 513 11 11, niemiecką motoryzację, tę nieco starszą.
1: Jazda taką 124 z 89 roku w wersji coupé, no bajka. 190, pierwszy baby car, też nie chce się wysiadać z tego samochodu, chociaż muszę powiedzieć, że współczesną 214, którą mam w tej chwili, którą przejechałem w ciągu 2 lat 125 tysięcy kilometrów, też jest doskonałym samochodem, ale ta 214 nie ma takiej duszy, jak mają tamte samochody. To trzeba mieć trochę benzyny we krwi, żeby czuć radość z jazdy tymi samochodami i przede wszystkim tą ich duszę.
0: No a przy okazji w takim starszym samochodzie, ale bardzo dobrze wykonanym, po tym, gdy wyjdziemy już na zewnątrz, też się bardzo nie męczymy. Po prostu czujemy się zrelaksowani taką jazdą. Dziś Światowy Dzień Żółwia, więc doceniamy te auta, którymi wcale nie chcemy się spieszyć, którymi spokojnie jedziemy sobie swoim pasem, a inni niech tam nas omijają.

0: 12.30 na zegarach. Co 20 minut w Polskim Radiu Kierowców najnowszy drogowy raport. Ten ma dla Was Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal problemy są na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia. Na Śląsku z kolei w województwie śląskim na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor cały czas są problemy z płynną jazdą. Wczesnym rankiem na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo. Jedna osoba w tym wypadku zginęła i nadal zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Nie polepszyła się sytuacja w granicach Warszawy na trasie S8. Wciąż zdecydowanie więcej czasu zajmuje przejazd odcinkiem w okolicach Mostu Grota Roweckiego i to w obu kierunkach. Nadal też spowolnienia i korki obserwujemy na Krajowej 7, ale już tylko przy wjeździe do Warszawy. Korek jest solidny za Łomiankami. Powodem jest kolizja tuż przed

0: przed wjazdem do stolicy. Poprawiła się za to nieznacznie, ale jednak sytuacja na drodze krajowej numer 79 przy wyjeździe z Warszawy w kierunku Piaseczna. Tam już o korku raczej mowy nie ma, ale trzeba przygotować się na spowolnienia. Pokaźny korek za to na tej samej trasie w granicach Piaseczna i przy wyjeździe z miasta w kierunku miejscowości Żabieniec.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spieszcie się kochać fajne stare samochody, zachęca słuchacz z Wielkiej Brytanii. W kontekście różnych regulacji, które no niestety zabraniają nam coraz częściej wjeżdżać takim zabytkowym pojazdem do chociażby dużych miast. Chyba że rzeczywiście w naszym przypadku, w przypadku naszego kraju, jest to zabytkowy samochód, który ma żółte tablice. Kolejne wpisy a propos samochodów, którymi przyjemnie jedzie się powoli, które nie zachęcają do szybkiej jazdy. Krzysztof, Suzuki Grand Vitara 2.0. Po prostu, ale kolejny nasz słuchacz argumentuje. Mnie ostatnio z nowożytnych aut najprzyjemniej jechało się Lexusem LS kilkuletnim. Jechałem tym autem znacznie wolniej niż innymi samochodami. I rzeczywiście coś jest w przypadku między innymi tej marki, że jeżeli pomyślimy o sportowym, szybkim samochodzie, który daje nam mocne wrażenia z jazdy, to ten właśnie konkretny samochód będzie po drugiej stronie spektrum. W ogóle nie pomyślimy o Lexusie jako o samochodzie, którym będziemy szybko jechali. Tak samo chyba o Mercedesie, ale dziś właśnie o tym, którymi autami wam najprzyjemniej jechało się spokojnie. Nie chcieliście się spieszyć. To mogą być zarówno marki premium, jak i marki zupełnie nie premium, ale dające mnóstwo frajdy z jazdy spokojnej. Czekam na wasze wpisy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców.

0: Nie zawsze trzeba trzymać szybkie tempo, jak w tej piosence. Częściej liczy się cel, na przykład jeżeli jedziemy rowerem w długą trasę. A propos rowerów, prawie 6 milionów złotych zebrał Łatwogang, który jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska. YouTuber zorganizował zbiórkę pieniędzy na leczenie 8-letniego Maxa z powiatu leskiego. Chłopiec cierpi na chorobę powodującą zanik mięśni. Mama Maksymiliana, Anna Tocka, mówi, że jest pod ogromnym wrażeniem akcji i bardzo cieszy się z jej efektów.
1: Obserwujemy, śledzimy oczywiście cały czas trasę Piotrka, jesteśmy z nim, wspieramy, no, ale jesteśmy ogromnie niewypowiedzianie szczęśliwi z tego, co się dzieje. No i trzymamy kciuki, żeby dał radę, żeby dojechał, no bo to jest ogromna odległość, na pewno zmęczony, no bo jedzie od wczoraj praktycznie bez jakiegoś większego przystanku.
0: Tata Maxa, Robert Tocki, przypomina, że Łatwogang zapowiedział, iż jeżeli zbierze potrzebną kwotę, to po krótkim odpoczynku wróci rowerem do Zakopanego. Podkreślał determinację youtubera w pomaganiu innym i zaapelował o wsparcie.
2: No, jesteśmy pełni podziwu dla niego przede wszystkim za to, co robi, bo wymaga to niesamowite.

0: niesamowitej siły determinacji. I cóż, liczymy na wsparcie ludzi dobrych serc, że ta zbiórka się zakończy i ten jego wysiłek przełoży się na potężną pomoc.
1: Na leczenie 8-letniego Maxa w Stanach Zjednoczonych potrzeba 15 milionów złotych. Rodzice chłopca zebrali 3 miliony, a Łatwo Gang pomaga zebrać brakujących 12. Wsparcie dla chłopca można przekazać za pomocą portalu zrzutka.pl, a akcja charytatywna jest transmitowana w internecie.

0: No my staramy się mówić dobrze. Jeżeli wiemy o tym, że zakończyły się problemy, to te dobre informacje jak najbardziej przekazujemy. Ale jeżeli coś niepokojącego w trasie się dzieje, na przykład jak na 50 w Mazowieckiem, to też staramy się te wieści uwzględniać, żebyście wiedzieli, na jaką trasę się nie kierować. Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Wspomniana Krajowa 50 to nowe utrudnienia w Mazowieckiem na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. W pobliżu Grębiszewa kolizja dwóch aut osobowych i na 206 km droga została zablokowana. Policja jest w trakcie wytyczania objazdów drogami lokalnymi. Nie odwołano utrudnień na A4 w Dolnośląskim na odcinku węzeł Kąty Wrocławskie. Węzeł Pietrzykowice. Wciąż po kolizji ciężarówki z autem osobowym na 141 km jeden z pasów jezdni w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Nadal cierpliwość potrzebna też w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 km auto osobowe uderzyło rano w drzewo. Jedna osoba w tym wypadku zginęła i w konsekwencji cały czas zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Ruch odbywa się lewym pasem. Pamiętajmy o remoncie na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem między węzłem Toruń Południe a węzłem Lubicz. Na odcinku prawie 7 km ruch w obu kierunkach odbywa się i tylko jezdnią w kierunku Łodzi. Cały czas wzmożony ruch na trasach w Małopolsce, przede wszystkim na

0: podhalańskim fragmencie Zakopianki. Więcej aut także na 49 na wysokości Nowego Targu oraz w pobliżu Wadowic i Mszany Dolnej. To z kolei droga krajowa numer 28.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Dyskutujemy w Polskim Radiu Kierowców co nieco o samochodach, o tych, którymi podróżuje nam się płynnie, przyjemnie i wcale nie chcemy się spieszyć. A Daniel poleca w aplikacji PRK amerykański krążownik z silnikiem 5.7 Hemi. Jeżdżę na autostradzie wolniej, wyłączam radio i słucham bulgotania silnika. No ale radio to rozumiem, że inne radio niż nasze, no bo Polskie Radio Kierowców myślę, że nie przeszkadza, a wręcz uprzyjemnia podróżowanie także przy tym bulgotaniu silnika. No właśnie, czym wam się przyjemnie podróżuje, tak, że wcale nie trzeba się spieszyć, że jeszcze chwilę dłużej w tym samochodzie fajnie byłoby posiedzieć. Na takie wiadomości czekam, ale też na te w sprawach drogowych oczywiście, bo jeżeli coś niepokojącego na waszej trasie jest, to warto, żeby inni dowiedzieli się o tym. Polskie Radio Kierowców może być takim waszym CB radiem, tylko że w dużo wyższej jakości. Dajcie znać w formie wiadomości głosowej w aplikacji albo pod numerem telefonu 22 513 11 11. Czy zauważyliście, że tak szybko to zleciało, że to już minuta po godzinie 13?
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Pełna godzina minęła, to warto sprawdzić, jaka pogoda będzie nas czekała w najbliższym czasie. No i gdybyście chcieli tak spokojnie sobie poodpoczywać bez pędu, to może warto

0: nocy, około 24 w centrum do 27 na krańcach zachodnich. Chłodniej będzie na Helu i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A po tej stronie Patryk Bedliński. Dzień dobry, słyszymy się do godziny 17.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Przypominam, że dziś dyskutujemy o samochodach, które nie zachęcają wcale do szybkiej jazdy, raczej sprawiają, że przyjemnie nam się jedzie jak najdłużej. No właśnie, i taka wiadomość od Was.
1: Powiem Wam takie własne odczucia, które mam z jazdy samochodem bardzo niewygodne, a do takich należy maluch.
0: O proszę, tu się zgadzam, rzeczywiście maluch nie należy do najprzyjemniejszych do jazdy samochodów. I dlaczego tak jest, a może też coś dobrego z tego malucha da się wyciągnąć, o tym już za moment, bo wcześniej punktualnie 10 po 13 drogowe wieści i Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Problemy na trasie S8 w granicach Warszawy między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada konkretnie. Na 15 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Powodem kolizja dwóch aut osobowych. Wciąż są też problemy na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim między węzłem Koty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze poruszamy się zwężoną jezdnią w kierunku Wrocławia po kolizji auta osobowego z ciężarówką. Jeden z pasów ruchu jest tam nadal zablokowany. Nie minęły też problemy na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze zablokowany pozostaje prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Wczesnym rankiem auto osobowe uderzyło tam w drzewo. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Mazowieckiem na Krajowej 50 na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. Po kolizji dwóch aut osobowych na 206 kilometrze droga jest zablokowana. Nie przejedziemy w obie strony na wysokości Grębiszewa.

0: policja kieruje zmotoryzowanych na objazd drogami lokalnymi. Przypomnę, że skończyły się natomiast utrudnienia na Mazowszu na autostradzie A2. Te były między węzłem Konotopa a węzłem Pruszków. Na 454 kilometrze w kierunku Poznania jezdnia była zwężona po kolizji ciężarówki z autem osobowym, ale od prawie godziny w tamtym miejscu w obie strony podróżujemy bez większych problemów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Maluch, co prawda niekomfortowy, o słabej mocy, awaryjny.
5: Ale przejechać maluchem razem z wielką wyprawą maluchów dookoła Bałtyku, a potem dookoła Polski, to jest wyzwanie. Jedzie się tym samochodem, który jest głośny, niewygodny, ale cały czas myślimy, czy dojedziemy do celu, czy dojedziemy bez awarii, co ewentualnie się może wydarzyć. To jest adrenalina, potem ogromna satysfakcja, kiedy tak jak moje 40-letnie auto przejechało całą trasę bezawaryjnie, pokonać tą samą trasę dzisiejszym super wygodnym autem. Nie ma żadnego problemu, ale satysfakcji nie byłoby takiej jak pokonanie tego ogromnego dystansu 5,5 tysiąca kilometrów maluchem.
4: Trzeba mieć sporą chęć do wyzwań, taką świadomość, że naprawy też mogą być konieczne, ale także musimy mieć wytrzymałość naszego organizmu, na przykład na wysokie temperatury, no bo tam klimatyzacją się nie poratujemy. Co najwyżej fletnerkę możemy sobie otworzyć. Jak się domyślam, u ciebie to wszystko jest, to jeszcze powiedzmy, z kim mamy przyjemność.
5: Pozdrawiam wszystkich. Norbert, załoga numer 40 zeszłorocznej wielkiej wyprawy malutki.
4: Norbercie, dzięki bardzo za ten telefon, a nasz numer to 22 513 11 11. W tej godzinie jeszcze przed nami motoryzacyjna zagadka.

No jak się okazuje, maluch budzi skrajne emocje. Koszmarny kaszlak, bo o tym aucie mówimy, miałem to 40 lat temu i żadna nostalgia we mnie się nie obudzi. Nie obudzi we mnie powrotu do tego auta. Pozdrawia wszystkich słuchaczy Miluś. I ja nie dziwię się, Miluś, że masz takie odczucia. Powiem szczerze, ja chyba też nie chciałbym wrócić do malucha, bo jeździłem nim wtedy, kiedy większość ludzi dookoła już miała auta typowe dla lat 90. i 2000, a nie dla wczesnych 70., no bo z tamtych czasów jest ten projekt malucha, a później tylko odrobinę udoskonalany. Wiem, o czym piszesz i wcale się nie dziwię, że jakoś wybitnie maluch w tobie nie budzi sympatii, ale maluch ewidentnie nie zachęca nas do zbyt szybkiej jazdy. Natomiast istnieje też zupełnie inna kategoria samochodów, takich, które też nie zachęcają, żeby jechać szybko, a jednocześnie sprawiają, że nam się przyjemnie powoli jedzie tym samochodem. Kruzuje się, jak to się mówi z angielska. No i właśnie, czy są takie samochody? Jeżeli macie swoje pomysły samochodów, które może nie są najmocniejsze, ale bardzo przyjemne w prowadzeniu, to dajcie znać. Może macie też zdjęcia. No i oczywiście wiadomości głosowe także możecie nam wysyłać. A tymczasem my na chwilę ruszamy do Słowenii, bo tam jedna z największych atrakcji turystycznych, jezioro Bled, wprowadza w czasie wakacji ograniczenia dla ruchu samochodowego. Od lata na części ulic wokół jeziora będą mogli poruszać się wyłącznie mieszkańcy oraz osoby mające specjalne zezwolenia.

0: Władze Bledu tłumaczą decyzję ogromnym natężeniem ruchu turystycznego w sezonie letnim. W ostatnich latach miejscowość regularnie zmagała się z korkami, problemami z parkowaniem i przeciążeniem lokalnej infrastruktury. Szczególnie trudna sytuacja panowała w weekendy, gdy do kurortu przyjeżdżało tysiące turystów z Austrii, Włoch i Chorwacji. Ograniczenia obejmą m.in. drogi prowadzące bezpośrednio do jeziora i najbardziej zatłoczone części miasta. Samorząd zapowiada jednocześnie rozwój komunikacji autobusowej oraz większą liczbę parkingów na obrzeżach Bledu. Turyści mają być zachęcani do pozostawiania samochodów poza centrum i korzystania z transportu publicznego lub rowerów. Władze miasta podkreślają, że celem zmian nie jest zniechęcanie turystów, lecz poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego wokół jeziora. Bled należy do najpopularniejszych miejsc turystycznych w Słowenii i każdego roku odwiedza go setki tysięcy osób. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Podobne rozwiązania wprowadzają także inne europejskie miejscowości, które zmagają się z nadmierną turystyką. Ograniczenia ruchu samochodowego są już m.in. w innych częściach, chociażby włoskich i chorwackich miejscowości nad Adriatykiem. Na tymczasem w aplikacji PRK ponownie Norbert, ale także Paweł. W tym roku jedziemy 32-letnim maluszkiem. Chodzi oczywiście o wspomnianą już wcześniej wielką wyprawę maluchów. Są wśród nas w takim razie wytrwali, którzy mimo wad malucha i zdając sobie sprawę z wad malucha, mimo wszystko nim jeżdżą. Trzymam kciuki za was. 32-letni maluszek to już chyba tam troszkę nowsza wersja. Strzelam, że to jest wersja FL, czyli nie ta stara z tym takim licznikiem, prędkościomierzem typu kapliczka, ale już po faceliftingu z tym nowszym, gdzie było 6 przycisków, 3 po jednej, 3 po drugiej stronie. No, na tamte czasy naprawdę całkiem nieźle to się prezentowało. Potem w tej ostatniej wersji w Elegancie to już bardziej obłe kształty tych przycisków, ale cały czas zasada działania bardzo podobna. Trzymam kciuki jeszcze raz, żeby maluszek nie odmówił posłuszeństwa.

0: 13.30 PRK, Polskie Radio Kierowców i jak już nas znacie, to dobrze wiecie, że co 20 minut u nas drogowe raporty, a jeżeli nas jeszcze nie znacie, to tym bardziej zachęcam, żeby zostać z nami, bo stąd właśnie dowiecie się o tym, jak wygląda aktualna drogowa sytuacja. Czy są korki, czy są utrudnienia, zatrzymane na pasie ruchu samochody, a może po prostu poprawiła się sytuacja i jedziemy gdzieś już płynnie. To wszystko przedstawia Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Najwięcej utrudnień jest w województwie mazowieckim. Nowe pojawiło się na autostradzie A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków w pobliżu Falencina. Na 442 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. A jeśli o Warszawie mowa, to nadal są problemy na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada. Na 15 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Drogowcy nie odwołali też na Mazowszu utrudnień na Krajowej 50C. Te trwają między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. W pobliżu Grębiszewa po kolizji także dwóch aut osobowych droga jest zablokowana na 206 kilometrze w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdy drogami lokalnymi. Jeżeli chodzi o inne regiony naszego kraju, to cały czas są problemy z przejazdem na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po tym jak na 141 kilometrze ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, zablokowany jest jeden pas jest dni w kierunku Wrocławia. Cierpliwość przyda się też wciąż na województwie śląskim. Na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze wczesnym rankiem auto osobowe uderzyło w drzewo. W tym wypadku zginęła jedna osoba i w konsekwencji cały czas zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów.
1: PRK.

0: Polskie Radio Kierowców.
1: I czas już na naszą zagadkę w Polskim Radiu Kierowców. Do zdobycia będą dzisiaj kubki z logo PRK. To pewien zwyczaj w pewnym konkretnym rodzaju samochodu wpływa na obieg powietrza.

0: Czy to jest takie proste? Wydaje mi się, że nie do końca. Chodzi o pewien zwyczaj w pewnym konkretnym rodzaju samochodu. Zwyczaj, który wpływa na obieg powietrza.
1: Czyżby to były wspomniane przez pana redaktora fletnerki w Fiacie 126P? To mówiłem ja, Highlander.
0: I to byłoby właśnie proste, ale myślę, że doskonale pamiętamy ten widok. Nie chodzi o fletnerki akurat, natomiast jeżeli chodzi o nasze wspomnienia, o coś, co nam się zachowało z naszych ulic, tak, ten widok wydaje mi się, że jest dosyć mocno zapisany w głowie, co oczywiście zależy od rocznika i myślę tutaj, że milenialsi to jest najmłodsze pokolenie, które to coś widziało. Kubek Polskiego Radia Kierowców dla Was mam przygotowany. To jest pewien zwyczaj, który wpływa na obieg powietrza. Chociaż niektórzy twierdzili, że to w ogóle nic nie dawało i była to taka sztuka dla sztuki. Dajcie znać, jak myślicie, co to mogło być. Polskie Radio Kierowców, aplikacja mobilna, funkcja wiadomości głosowej, ale także czekam pod numerem telefonu 22 513 11 11.

Słuchajcie, no jest pewna sprawa, która bez was się nie obędzie. Chcemy was, mówiąc wprost, zaprosić tutaj do nas pod siedzibę Polskiego Radia w Warszawie przy Alei Niepodległości, na nasz radiowy parking. Co macie zrobić? Chodzi o to, żebyście wsiedli, pobawili się autem, wyjechali nim na ulicę, no i generalnie rzecz biorąc wyrobili sobie własną opinię. Czy elektryk może być dla was? Czy może lepiej sprawdzi wam się hybryda? No a może jednak nic nowocześniejszego was nie przekona i zostaniecie przy zwykłej benzynie albo zwykłym dieslu, na przykład 1.9 TDI jako skończonej formie motoryzacji. Tak też oczywiście może się okazać, ale chodzi o to, żebyście mieli swoje własne zdanie. Wpadnijcie i sprawdźcie, dowiedzcie się na przykład o procesie ładowania. Czy on w ogóle staje się coraz szybszy, czy jest bardziej dostępny, czy możemy bez obawy wyjechać w dalszą trasę samochodem elektrycznym, bez obawy o to, że ten samochód trzeba będzie długo, długo ładować i trochę nam to poprzesuwa nasze plany. Jak w ogóle rozumieć elektromobilność? Jakie to zmiany może przynieść w praktyce? To wszystko 30 maja, czyli za tydzień w sobotę, między godziną 10 a 18. Zapraszamy was pod siedzibę Polskiego Radia, czyli pod miejsce, z którego teraz do was mówimy. Przy Alei Niepodległości 77/85. To wydarzenie to Zielony Weekend. Tak możecie sobie je zatytułować w waszym kalendarzu w telefonie chociażby. W programie spotkania z ekspertami, możliwość testowania kilkudziesięciu modeli samochodów elektrycznych i hybrydowych, ale także będziecie mogli otrzymać kartę ratowniczą do swojego pojazdu. I co ważne, wstęp wolny, czyli po prostu przyjeżdżacie do Warszawy, przychodzicie do Polskiego Radia, no i właśnie sprawdzacie, czy elektromobilność jest w ogóle dla was.

0: I już tylko 10 minut pozostało nam do godziny 14. PRK, Polskie Radio Kierowców. Była jeszcze jedna wersja tej piosenki, taka nieoficjalna w latach 80. I ci, którzy słyszeli na przykład w Maluchach albo Polonezach tę piosenkę, doskonale to pamiętają. Pytaliśmy dzisiaj o pewien zwyczaj w naszych samochodach. Highlander pisze, chodzi o wietrzenie dynamiczne, często nazywane też wietrzeniem na przestrzał lub lufcikiem bagażnika, realizowane za pomocą skrzelowych wylotów powietrza, czyli kratek wentylacyjnych umieszczonych na tylnych słupkach C, jak na przykład w Polonezie, Fiacie 125P, czy w starszych modelach Saba i Volvo, albo ukrytych pod tylnym zderzakiem. No niestety, Highlanderze, nie o to chodziło, ale wydaje mi się, że to dużo bliżej trzeba szukać, niż szukają niektórzy nasi słuchacze. No właśnie, kolejny pomysł?
1: To są owiewki, w Polonezie takie były.
0: Otóż nie, nie chodzi o owiewki, to jest pewien zwyczaj, a nie pewna rzecz. Coś, co wpływa na obieg powietrza w samochodzie, choć niektórzy twierdzą, że to nic nie dawało. Ale na pewno dużo dają nasze wiadomości drogowe, bo pomagają wam chociażby docierać do celu bez stania w korku. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada w Warszawie. Na 15 kilometrze w obu kierunkach podróżujemy już całą szerokością jezdni. W kierunku Poznania jeden z pasów był zablokowany po kolizji dwóch aut osobowych. Trwają utrudnienia na autostradzie A2 na Mazowszu między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków w pobliżu Falencina. Na 442 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nowe utrudnienie na autostradzie A4 między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 133 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas.

0: z dni w kierunku Wrocławia. Na A4 utrudnienia także między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie odwołano utrudnień na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze w kierunku Tychów zablokowany jest prawy pas ruchu. Tam samochód osobowy uderzył w drzewo i wciąż powoduje to spowolnienia w tym miejscu. Cierpliwość też przyda się nadal na Krajowej 50 na Mazowszu, na odcinku Kołbiel-Mińsk-Mazowiecki. Po kolizji dwóch aut osobowych w pobliżu Grębiszewa na 206 kilometrze droga pozostaje zablokowana i tam nadal poruszamy się objazdem drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: To pewien zwyczaj w pewnym konkretnym rodzaju samochodu. Coś, co rzekomo wpływa na obieg powietrza. Po godzinie 14 dowiemy się, co to takiego.

0: Tak to szybko leci w dobrym towarzystwie, czyli w waszym towarzystwie, PRK Polskie Radio Kierowców. No i sprawdzamy sobie już teraz, jaka pogoda w najbliższym czasie będzie nas czekała.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: Ranking temperaturowy ex aequo, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, o miejsce z najwyższą temperaturą, to Słubice i Świnoujście, ponad 24 stopnie. Najchłodniej o tej porze 15 stopni, niespełna 16, tyle notujemy w Ustce. Dziś generalnie maksymalna temperatura od 21 na północy, około 24 w centrum, do 27 na krańcach zachodnich. Ale są też miejsca, gdzie maksymalne wartości będą nieco niższe, to Półwysep Helski i Kotliny Karpackie od 18 do 22. Wiatr dzisiaj słaby, okresami głównie na wybrzeżu umiarkowany, a powieje z kierunków północnych, natomiast na zachodnim wybrzeżu także będzie to wiatr zachodni. Tej nocy zachmurzenie małe i umiarkowane i jeżeli chodzi o temperatury, to ta minimalna od 9 stopni wyniesie miejscami na ziemi świętokrzyskiej, 12-14 na przeważającym obszarze, 15 maksymalnie na zachodzie, a chłodniej będzie na terenach podgórskich. I zachmurzenie małe i umiarkowane, ale na północy wzrośnie nam do dużego. Tam także w drugiej połowie nocy przelotnie może popadać deszcz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i ciśnienie jeszcze. Ważna sprawa, ważna w kwestii tego, czy na przykład zatrzymać się na kawę. Nie jest to dzisiaj konieczne. 1015 hektopaskali, czyli odrobinkę wyżej niż to książkowe ciśnienie. Po tej stronie Patryk Bedliński, kłaniam się nisko i już za moment dowiemy się, co to za zwyczaj, który poprawiał obieg powietrza w samochodzie.

0: To pewien zwyczaj w pewnym konkretnym rodzaju samochodu, coś co wpływa na obieg powietrza.
1: Czy to przypadkiem nie chodziło o taki trójkącik, który znajdował się w bocznych drzwiach, który miał teoretycznie poprawić przewiew czy nawiew w aucie?
0: Tutaj, drogi słuchaczu, mówisz o fletnerce, o tym już dzisiaj wspominaliśmy. Nie, no nie chodzi tym razem o fletnerkę, a swoją drogą szkoda, że tego nie ma we współczesnych samochodach. Może ktoś wymyśli jakąś współczesną wersję, która będzie dobrze komponowała się, która nie będzie sprawiała, że to auto wygląda jak z lat 70. W każdym razie nie o fletnerkę chodzi o pewien zwyczaj.

0: To nie flecnerka, czyli trójkącik w przedniej szybie. To też nie owiewki i to nie jest żaden system wentylowania w samochodzie. To pewien zwyczaj w pewnym konkretnym rodzaju samochodu, coś co wpływa na obieg powietrza.
1: No to strzelam jeszcze raz, Highlander, z tej strony. Może otwieranie szyb na przestrzał, lewy przód, prawy tył, albo prawy przód, lewy tył.
0: To pasowałoby, aczkolwiek możemy to zrobić właściwie w większości samochodów, niezależnie od tego, czy tam jest korbotronik, czy tam elektrycznie regulowane szyby. Zazwyczaj są one w jakiś sposób uchylane, odsuwane i to nie jest w konkretnym rodzaju samochodu. A tutaj mieliśmy na myśli pewien jeden konkretny rodzaj samochodu, który już praktycznie nie występuje, a jeszcze jakiś czas temu no trochę tego było. Więcej nie podpowiadam, za moment dowiemy się, o co tutaj właściwie chodziło, ale wcześniej dowiemy się, jak wygląda drogowa sytuacja. Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali kilkunastogodzinne utrudnienia na autostradzie A1 w Śląskiem między węzłem Knurów a węzłem Gliwice Wschód na węźle Sośnica od wczorajszego późnego wieczoru. Po awarii ciężarówki zablokowany był prawy pas zjazdowy na łącznicę z A1 w kierunku Łodzi. Ruch odbywał się tylko jednym pasem. Ale tak jak wspomniałem, kilka dosłownie minut temu służby poinformowały o tym, że dostępna jest już tam jezdnia na całej szerokości. Wcześniej, przypomnę, odwołano utrudnienie na trasie S8 między węzłem Modlińska a węzłem Wisłostrada na Mazowszu. Na 15 km w kierunku Poznania podróżujemy całą szerokością jezdni. Jeden z pasów był zablokowany po kolizji dwóch autosobowych. Trwają natomiast utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków. Po tym jak w pobliżu Falencina zderzyły się dwa samochody osobowe, na 442 km w kierunku Warszawy zablokowany jest jeden pas jezdni. Nie skończyły się również utrudnienia na autostradzie A4. W dwóch miejscach one trwają, między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Z powodu awarii ciężarówki na 133 km zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Natomiast na 141 km autostrady A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice doszło do kolizji samochodu ciężarowego z autem osobowym i tam nadal zablokowany jest jeden pas jezdni także w kierunku Wrocławia. Cały czas utrudnienia na trasie S1 w Śląskiem między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 km auto osobowe uderzyło rano w drzewo i zablokowany tam jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Nie odwołano też utrudnień na Mazowszu na Krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Po tym jak w pobliżu Grębiszewa zdarzyły się dwa samochody osobowe, droga

0: pozostaje zablokowana na 206 kilometrze. Tam nadal obowiązuje objazd drogami lokalnymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Ale kreatywne pomysły macie na dzisiejszą zagadkę. Czy chodziło o uchylanie okien w tylnych drzwiach? Nie, nie chodzi o uchylanie okien. Czy chodzi może o uchylne tylne szyby, czyli o sam fakt, że one są uchylne, o możliwość uchylania, to pisze Direx, nie dawało to nic za wyjątkiem szumu odrzutowca. Nie chodziło o tę możliwość uchylania, ale blisko, blisko Direxie. Może zimny łokieć, to z kolei proponuje Kazimierz. Może plastikowa osłona okien, żeby okna były uchylone. Też nie o to chodziło.
1: Chodzi o ten haczyk, zaczep na tylną klapę, który podobno miał chłodzić silnik, a tak naprawdę nic nie dawało, bo konstrukcja samochodu była tak wymyślona, żeby klapa jednak była zamknięta. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Dzięki. Ciepło, wręcz niemal gorąco, powiedziałbym. Niemal, bo my pytaliśmy

0: Mówimy o zwyczaj, a nie o przedmiot.
1: Wydaje mi się, że chodzi o uchylanie tylnej klapy w maluchu. Niektórzy uważali, że jej uchylenie zwiększa przepływ powietrza i lepiej chłodzi silnik. Oczywiście to była wtóra, ale myślę, że o to chodziło. Dziękuję, Krzysztof z Mercedesa.
0: Brawo, Krzysztofie, właśnie o to chodziło. Chodziło o ten zwyczaj maluchów, które widywaliśmy bardzo często na naszych ulicach z uchylonymi tylnymi klapami. I powiem wam szczerze, że ja w dzieciństwie myślałem często, co to właściwie daje. I pierwsza myśl, no to, że na pewno chłodzi silnik, ale potem od niejednego i nie dwóch kierowców słyszałem, że właściwie to nie opłaca się tego robić. Nic nam to tak naprawdę nie daje. Wśród wiadomości głosowych i telefonicznych właśnie wiadomość od Krzysztofa była pierwsza, a wśród pisemnych no to wiadomość od Tomka. Tomek Wawa, czyli słuchacz ze Stołecznej Woli. Uchylanie klapy silnika w maluchu. Po prostu. Nie trzeba było dalej kombinować, jeżeli chodzi o jakiekolwiek systemy. Tomku, sprawa wygląda tak. Poprosimy cię o dane, do kogo mamy wysłać, a jeżeli chodzi o Krzysztofa, no to do Krzyśka zadzwonimy.

0: To już 25 minut po godzinie 14. Jest gratka dla miłośników motoryzacji. W Narwi, w województwie podlaskim, wystawa i parada starych samochodów, motocykli, rowerów, a nawet traktorów. Na wydarzeniu Retro Narew można także złożyć od podstaw motocykl WSK, zrobić zdjęcie z kultowym filmowym Misiem, czy odwiedzić targ staroci z epoki, jak to się mówi, słusznie minionej.
1: Przyjechałem na Yamaha XV500 Special. Motocykl z 91 roku, utrzymany w miarę, mi się wydaje, w dobrym stanie. Czasami z żoną tych paręnaście kilometrów przebojamy się i tak on służy.
2: Samochodzik w stylu tamtych lat, pomalowany farbą renowacyjną, tak jak się powinno malować maluchy. Często na co dzień jeżdżę, ale generalnie na pokazie. Sprawuje się bardzo dobrze. Dzieci zdjęcia robią, siadają za kierownicę.
3: Przyjechałem Jelczem, tak zwanym ogórkiem z 84 roku. Bardzo ciężko dostać takiego w dobrym stanie. Jeździmy po Białymstoku wycieczki, bardzo duże zainteresowanie.
4: Podoba się. Już teraz nie ma tego, już tak nówka wyglądają. Te maluszki, o ile jak z fabryki wyszedł po prostu.
5: Wszystko jest unikatowe, jedyne w swoim rodzaju.
0: Powiem szczerze, że ja aż poczułem zapach samochodów z tamtej epoki. Poczułem taki zapach nagrzanej tapicerki w słońcu. To było niepowtarzalne i dzisiejsze samochody nie mogą się z tym równać. Nawet nie to, że lepsze niż te dzisiejsze, po prostu tak bardzo inne i tak bardzo przenoszące nas w czasie. A na zakończenie imprezy potańcówka nad rzeką Narew.

0: Podglądam komunikaty od drogowców, a tam chyba dobre wieści a propos autostrady A2. Chodzi o mazowiecki odcinek i o trasę prowadzącą do stolicy, więc gdybyście próbowali dojechać od Łodzi do Warszawy, no to mogę już teraz zdradzić, że będzie lepiej, będzie płynniej. Ale o szczegółach drogowej sytuacji już teraz Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali bowiem utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków. Przez Falęcin w obu kierunkach jedziemy już całą szerokością jezdni. Na 442 kilometrze dostępne są wszystkie pasy w kierunku Warszawy. Jeden z nich był zablokowany po kolizji dwóch aut osobowych. Skończyły się również oficjalnie problemy na autostradzie A1 w Śląskiem między węzłem Knurów a węzłem Gliwice Wschód. Na węźle Sośnica od wczorajszego późnego wieczora one były z powodu awarii ciężarówki. Zablokowany był jeden z pasów zjazdowych właśnie na węźle Sośnica. Utrudnienia trwają natomiast na autostradzie A4 w dwóch miejscach. Między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie. Na 133 kilometrze zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. 8 kilometrów dalej, na 141 kilometrze, pomiędzy węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, po kolizji auta osobowego z ciężarówką wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni, także w kierunku Wrocławia. Drogowcy nie odwołali utrudnień też na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Cały czas na 542 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Tam rano samochód osobowy uderzył w drzewo. Cały czas też problemy są w Mazowieckiem na krajowej 50C między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Droga jest zablokowana w Grębiszewie. To skutek kolizji dwóch aut osobowych na 206 kilometrze. Obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi. Problemy też na krajowej 20C na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie. Na 46 kilometrze zderzyły się dwa motocykle i w związku z tym poruszamy się tam naprzemiennie. Pamiętajmy o remoncie na krajowej 45 między Opolem a Kluczborkiem. Na odcinku prawie 8 km wprowadzono tymczasową organizację ruchu, a prędkość jest ograniczona do 50 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Norbert, zachęcony informacją o wystawie i o paradzie motoryzacyjnej w ramach Retro Narew, przypomina, że w tym sezonie będzie więcej ciekawych wydarzeń dla tych, którzy lubią pojazdy zabytkowe, ale i te całkiem współczesne.
1: Chciałem Państwa wszystkich zaprosić 14 czerwca do Dąbrowy Tarnowskiej, konkretnie do Brnia, do zespołu dworsko-parkowego, w którym odbędzie się już czwarty pokaz samochodów zabytkowych i unikatowych i jednocześnie szósty powiatowy dzień bezpieczeństwa. Ponad 100 różnego rodzaju unikatowych pojazdów zabytkowych. Będziemy mieli reprezentantów Wielkiej Wyprawy Maluchów, maluchy, które pojadą w tym roku i te, które były w zeszłym roku, miasteczko ruchu drogowego. No i również bardzo dobra regionalna kuchnia.
0: Dziękujemy bardzo za zaproszenie i przypominamy nasz numer telefonu 22 513 11 11 w sprawach drogowych, ale jak słyszycie także w sprawach tego, co ciekawego dzieje się w najbliższym sezonie. A dziś ciekawy, nietypowy dzień, Światowy Dzień Żółwia, zatem ja do Was cały czas z pytaniami. Dziś mówiliśmy co nieco o samochodach, które zachęcają do takiej żółwiej, spokojnej jazdy, w których przyjemnie się podróżuje i wcale nie mam ochoty jechać szybciej, albo z powodów konstrukcyjnych nie możemy tymi samochodami za bardzo się rozpędzić. Ale pytań mam dużo więcej. No właśnie, czy denerwuje Was chociażby jazda z dokładnie taką prędkością, jaką mamy na znaku? Czyli obszar zabudowany, 50, no i to, że ktoś przed nami jedzie dokładnie z prędkością 50 km na godzinę. Czy Was to troszeczkę irytuje? A może to Wy jesteście tymi, którzy jeżdżą zawsze zgodnie z przepisami i denerwuje Was, że ktoś za Wami siedzi na zderzaku, pogania Was i czujecie ten oddech na sobie. Nawet trudno to czasami wyrazić słowami. To zazwyczaj bliskie podjeżdżanie, takie próbowanie za wszelką cenę znalezienia tej przerwy dla siebie, żeby tylko móc ten samochód wyprzedzić. Czujemy taki oddech na plecach czasami jadąc samochodem. No i kolejna sprawa, jak to się dzieje, że po zdaniu egzaminu, kiedy jesteśmy już pełnoprawnym kierowcą, jakoś tak zdarza nam się często zawyżać prędkość. I w takim obszarze zabudowanym nie 50, nie 55, nawet z tą poprawką na niewłaściwe wskazanie prędkościomierza, ale 70 na przykład. I później 70 także tam, gdzie może być 90. To jest też taka przywara, mam wrażenie, wielu zmotoryzowanych. Z drugiej strony przy fotoradarze zamiast 50 to mamy 35 nagle, bo tutaj absolutnie musimy przestrzegać przepisów nawet z naddatkiem. Jak to jest? Czekam na Wasze opinie. A z nami dziś będzie także instruktor nauki jazdy, to po godzinie 16 i porozmawiamy o tym z perspektywy właśnie instruktora. Ja jestem też ciekawy, czy samochody nauki jazdy, czy te L-ki właśnie z tym zjawiskiem siedzenia na ogonie i denerwowania się już tych doświadczonych kierowców też się mierzą. Czy właśnie kursanci także mają taką presję ze strony innych zmotoryzowanych?

Będziemy dziś także rozmawiać z Piotrem Łuczyńskim ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower z perspektywy rowerzystów. Jakie zachowania zmotoryzowanych wkurzają albo wydają się niebezpieczne rowerzystom, czyli też tym, którzy z perspektywy samochodów jadą żółwim tempem. To wszystko dziś w ramach Światowego Dnia Żółwia. Na wasze opinie czekam cały czas w aplikacji.

0: Rob Thomas z 2005 roku. Ta piosenka ma już 21 lat. Tak to szybko zleciało, ale szybko leci też podróż w waszym towarzystwie. Już 14:50. Drogowy raport ma Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: A na autostradach, drogach ekspresowych i krajowych coraz lepsza sytuacja. Drogowcy odwołali bowiem kolejne utrudnienia. To na Mazowszu, na krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim. Droga została odblokowana na 206 kilometrze. Była zamknięta w pobliżu Grębiszewa po kolizji dwóch aut osobowych. Skończyły się też problemy na A4 w jednym miejscu między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie na 133 kilometrze. Znów w kierunku Wrocławia mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Jeden z nich był zablokowany przez zepsutą ciężarówkę. Ale utrudnienia trwają na A4 w innym miejscu między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką na 141 kilometrze wciąż zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie skończyły się również problemy na S1 w Śląskiem między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Cały czas na 542 kilometrze zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Tam rano auto osobowe uderzyło w drzewo. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Nie odwołano też utrudnień w Zachodniopomorskiem na krajowej 20 na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie. Po zderzeniu dwóch motocykli na 46 kilometrze poruszamy się tam naprzemiennie. Wcześniej drogowcy odwołali utrudnienia na autostradzie A1 między węzłem Knurów a węzłem Gliwice Wschód, a także na autostradzie A2 między węzłem Grodzisk Mazowiecki a węzłem Pruszków.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: i oni.
1: Punktualnie 15. PRK, Polskie Radio Kierowców, a po godzinie 15 z perspektywy rowerzysty postaramy się popatrzeć na to, jak jeździmy jako kierowcy. Czy wykonujemy pewne zachowania, czy mamy pewne zwyczaje, które są dla rowerzystów niebezpieczne, bo chociażby różnica prędkości, bo niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, bo za mały odstęp. Sporo tych tematów jest. Jestem też ciekawy, jakie wy macie obserwacje z perspektywy, no chociażby rowerzystów. Jeżeli zdarza wam się jeździć rowerem, to jakie zachowania kierowców nie są dla was pożądane? Dajcie znać, czekam na wasze głosy w aplikacji Polskiego Radia Kierowców. A tymczasem już prawie minuta po godzinie 15, więc czas najwyższy, żeby przyjrzeć się pogodzie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dziś nie powinno padać, chociaż miejscami trochę chmur możemy na niebie zobaczyć. Temperatura maksymalna od 21 stopni na północy do 27 na krańcach zachodnich, a w rejonie Półwyspu Helskiego i w Kotlinach Karpackich od 18 do 22. Ciśnienie to 1015 hektopaskali, choć może spadać. Dobre warunki mamy, jeżeli chodzi o pieszą turystykę w Karkonoszach. Tam w wyższych partiach raczej bezwietrznie, na przelotne opady możliwe dopiero wieczorem. Natomiast niedziela przyniesie zmianę pogody. Będzie więcej chmur, deszcz i burze. O szczegółach powiemy już za godzinę.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Autopromocja.
4: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
5: To impreza dla was.
4: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
5: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
4: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
5: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
6: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na was od 10 do 18.
3: To była autopromocja.
1: A skoro dziś Światowy Dzień Żółwia, pytałem was już między innymi, czy denerwuje was żółwia jazda czasami bardzo dokładnie w limicie prędkości albo poniżej tego limitu. Do tematu jeszcze wrócimy.

0: Teoretycznie nie powinno nas to irytować, że ktoś przed nami przestrzega przepisów bardzo dokładnie, nawet jeżeli to robi tak ściśle, zgodnie ze znakiem. Czyli jeżeli jest 50, to ta osoba ma właśnie 50. No bo to właśnie takie osoby dbają o nasze bezpieczeństwo. Ale często zdarza się mimo wszystko taka irytacja. No bo właśnie, ktoś na prędkościomierzu ma równo 50, na znaku jest równo 50, a czasami wydaje się niektórym z nas, że ten znak stoi w miejscu, gdzie nie wydaje się do końca potrzebny, no bo nie ma zabudowy. Droga jest szeroka, do tego jest szerokie pobocze, więc spokojnie można by było jechać 70. I czujemy taki oddech na plecach, jeżeli to my jedziemy równo, zgodnie z tym limitem prędkości, że ktoś tam już za nami szuka miejsca, żeby tylko nas wyprzedzić i tylko możemy sobie wyobrażać, co mówi pod nosem w naszym kierunku. Tomek pisze, oczywiście, że denerwuje, skoro ma na liczniku 50, na znaku 50, a GPS pokazuje 46, czyli nawet tej dozwolonej prędkości nie osiąga. No właśnie, czy zaufa nawigacji, ona też może mieć przecież raz większą, a raz mniejszą rozbieżność względem tej prędkości z prędkościomierza i co tutaj robić. Ja jestem ciekawy waszej opinii, ale wcześniej drogowe informacje, które zbiera Kamil Olak.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie zachodniopomorskim na Krajowej 20 na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie. Na 46 kilometrze w obu kierunkach podróżujemy całą szerokością jezdni. Przestał bowiem obowiązywać ruch na przemiany my, który wprowadzono tam po zderzeniu dwóch motocykli. Ale na autostradzie A2 pojawiły się nowe kłopoty. To dziś niechlubna królowa utrudnień, jeżeli chodzi o autostrady. Chodzi tym razem o odcinek węzeł Wiskitki, węzeł Grodzisk Mazowiecki w pobliżu Chlebni. Po kolizji trzech autosobowych na 437 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Kłopoty pojawiły się też w Dolnośląskiem na Krajowej 39 między Strzelinem a Wiązowem. W pobliżu Wyszonowic na 27 kilometrze po kolizji dwóch autosobowych droga została zablokowana i policja kieruje na objazdy. Nie skończyły się również problemy na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Nadal

0: na 141 kilometrze. Po kolizji auta osobowego z ciężarówką zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Województwo śląskie, tu z kolei problemy z przejazdem są na trasie S1 od wczesnego ranka między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Po tym jak na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo, tam zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A ja przypominam, nasz numer telefonu to 22 513 11 11. Dzwoni Tomasz.
5: Jestem zapalonym rowerzystą, kolarzem. Dużo również jeżdżę samochodem. Natomiast nie mamy u nas w kraju w ogóle tolerancji dla rowerzystów.
4: Czy wy też tak uważacie i dlaczego Tomasz twierdzi, że nie mamy tolerancji dla rowerzystów? Przekonamy się jeszcze dziś.
6: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: Jak słusznie zauważa nasz słuchacz Paweł, ograniczenia prędkości są do 50, do 70 czy też do 90 km na godzinę. A zatem nie ma obowiązku jechać równe 50, 70 czy równe 90. Idąc dalej, prędkość o 3 km na godzinę mniejsza, czyli to zakłamanie licznika, nie powoduje drastycznych ograniczeń w ruchu dla innych użytkowników. A tymczasem Tomasz, nasz słuchacz, który jeździ samochodem, ale jeździ także i bardzo lubi jeździć rowerem, twierdzi, że nie do końca w naszym kraju może liczyć na tolerancję ze strony innych zmotoryzowanych.
1: Mamy piękną pogodę, mamy weekend, każdy powinien spowolnić, zrelaksować się, a tutaj pojawiają nam się szeryfowie, którzy spychają mnie do rowu. Ciężko jeździć kolarzówką po drogach, które są wyznaczone dla rowerów, bo część z nich jest skotki, a takim rowerem jedzie się z prędkością 45, czasami nawet 50 na godzinę. To tolerancja powinna zaistnieć większa. Być może wymagałoby to również dalszej, głębszej regulacji w prawie o ruchu drogowym.
0: Jednocześnie nasi słuchacze twierdzą, że w innych krajach trochę lepiej to wygląda. Ja mam wrażenie, że nasza infrastruktura mogłaby się odrobinę zmienić. Te drogi rowerowe z innego materiału, ale też więcej tych dróg rowerowych i bardziej konsekwentne. Na przykład nie raz z jednej, a raz z drugiej strony, bo wtedy, kiedy jedziemy w zupełnie nieznanym nam miejscu, musimy przeskakiwać i szukać tej drogi, bo nie wiemy, gdzie ona się kontynuuje i często okazuje się, że jedziemy z samochodami. Blokujemy trochę im ruch, a tam gdzieś w oddali, po drugiej stronie, czasem niewidziana przez nas, jest właśnie ta droga dla rowerów. Już za moment rowerzysta kolejny u nas się pojawi, Piotr Łuczyński, Stowarzyszenie Zdrowy Rower, i o tym temacie porozmawiamy. Ale na was czekamy również, dajcie znać, 22 513 11 11.

0: I kolejny wpis w naszej aplikacji. Bartek tym razem odzywa się do nas. Polak wie lepiej, jaka jest bezpieczna prędkość, dlatego mamy takie statystyki wypadków i śmiertelności na drogach, jakie mamy. O ile dobrze pamiętam, to znaki wskazują prędkość maksymalną i kierowca powinien dobrać prędkość w przedziale pomiędzy maksymalną a taką, jaką ocenia jako bezpieczną. To zależy od warunków drogowych, od samopoczucia, od tego, w jakim stanie jest samochód, a w cywilizowanych krajach taka dyskusja nawet nie wpadłaby nikomu do głowy. Mówi, a właściwie pisze wprost nasz słuchacz. A jednak mam wrażenie, że jest ta dyskusja potrzebna, bo wielu słuchaczy, dzwoniąc do nas, przyznaje wprost, że jadąc z właściwą prędkością, czuje się poganianych. Czuje, że ma kogoś na zderzaku, że czuje ten oddech innych kierowców. Jestem ciekawy, jak to wygląda z perspektywy rowerzysty i co właśnie w tym przypadku, jadąc na dwóch kołach, będąc niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego, czujemy i czy czasami też nie jest nam nie do końca bezpiecznie. Już teraz ze mną Piotr Łuczyński, Stowarzyszenie Zdrowy Rower. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No właśnie, panie Piotrze, jak to jest, gdy jedzie pan rowerem, to czego brakuje ze strony zmotoryzowanych? Co powinni robić, czy czego nie robić, żeby rowerzysta czuł się bezpiecznie?
1: Znaczy, ja na początku powiem, że ta kultura kierowców w naszym kraju, ona się moim zdaniem zmienia z roku na rok na coraz lepszą. Coraz więcej rowerzystów, coraz więcej kierowców, jakby to też rowerzyści, więc wzajemnie się respektujemy. Więc ten mit taki, że to jest odwieczna wojna, nie do końca jest prawdziwy. Natomiast cały czas zdarza się, że są tacy pojedynczy kierowcy, którzy, i tutaj jest ten największy problem, wyprzedzają tego rowerzystę zbyt małą odległością, nie zachowując odpowiedniej odległości, zbyt dużą prędkością. No i po prostu jest duży podmuch powietrza. Rowerzysta jakby jadąc często nie wie, jak blisko ten samochód przyjeżdża. Często odbija tą kierownicą troszeczkę gdzieś tam na pobocze. Tam mamy jakieś różnego rodzaju dziury, uszkodzenia nawierzchni i tak dalej. No i tworzy to naprawdę niebezpieczną sytuację.
0: Czy to jest czasem tak, że kierowca roweru woli zjechać na chodnik, mimo że wie, że będzie jechał niezgodnie z przepisami, ale wie, że będzie bezpieczny na tym chodniku, zamiast jechać ulicą, no bo nie wie, co może tak naprawdę zrobić kierowca samochodu.
1: Dokładnie. To jest ten problem. Tak jakby pamiętajmy, że rower jest pojazdem tak jak każdy inny i w przypadku, kiedy nie mamy drogi rowerowej przy chodniku, to jakby automatycznie takim środowiskiem naturalnym roweru jest droga. No i tutaj wielu rowerzystów właśnie podaje tą przyczynę, że boją się tych przyjeżdżających samochodów, boją się tej dużej prędkości, niebezpiecznych zachowań ze strony kierowców i dlatego właśnie wybierają ten jazdę po chodniku, która też jest nielegalne, no i tutaj jakby wiadomo, że no mamy też pieszych, też tworzy to różnego rodzaju zagrożenia. A taki kierowca też powinien pomyśleć sobie w ten sposób, że ten rowerzysta, którego wyprzedza i który w jego mniemaniu może, nie wiem, spowalniać ten ruch, że prawda jest taka, że gdyby ten rowerzysta wsiadł w samochód i reszta rowerzystów wszyscy jechali samochodem, to jeździlibyśmy w jednym wielkim korku.
0: Tak, rzeczywiście często możemy takie wrażenie odnieść, natomiast jestem ciekawy, jakie są wasze, drodzy słuchacze, obserwacje. Do pana Piotra wrócimy po drogowym serwisie, a ja czekam na wiadomości głosowe. Aplikacja PRK, Polskiego Radia Kierowców, do waszej dyspozycji.

0: A no właśnie, czego wam najbardziej brakuje, jeżeli chodzi o jazdę rowerem? Co należałoby usprawnić, żeby ta jazda była bezpieczniejsza? Odzywacie się do nas w aplikacji Polskiego Radia Kierowców, tak jak zrobił to Aleksander.
1: Często jeżdżę rowerem i najbardziej mnie irytuje, jak jedziesz rowerem normalnie w Warszawie i nagle ta ścieżka znika. No po prostu, nie wiem, to droga na Księżyc, coś takiego. Pozdrawiam, cześć.
0: Dzięki wielkie za ten głos. Rzeczywiście to częsty problem, zwłaszcza w dużych miastach, gdzie nie ma właściwie miejsca, żeby wybudować drogę rowerową po jednej stronie, więc ona raz z jednej, raz z drugiej, raz z lewej, raz z prawej i potem musimy jakoś orientować się w tym wszystkim i no niestety czasami niezgodnie z przepisami przejeżdżamy potem chodnikiem, albo nie wiedząc o tej istniejącej drodze rowerowej, albo po prostu, no mówiąc wprost i wrzucając kamyczek do ogródka rowerzystów, po prostu nie chce nam się co chwilę tego kierunku i tej strony jezdni zmieniać. Do tej dyskusji będziemy jeszcze wracać. Czekam na wasze głosy, na wiadomości głosowe, na wpisy, ale teraz wieści drogowe od Kamila Olaka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Nowe utrudnienia w Wielkopolsce na krajowej 92 między Wrześnią a Koninem. Na 225 kilometrze jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana. Powodem jest kolizja ciężarówki z autem osobowym. Policja wytycza objazdy drogami lokalnymi. Nadal problemy też na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. Po tym jak w pobliżu Chlebni zderzyły się 3 samochody osobowe, na 437 kilometrze zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Nie odwołano też utrudnień na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Po tym jak na 542 kilometrze rano auto osobowe uderzyło w drzewo, wciąż zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Nadal są też problemy w województwie dolnośląskim na krajowej 39 między Strzelinem a miejscowością Wiązów. W pobliżu Wyszonowic po kolizji dwóch aut osobowych droga jest nadal zablokowana na 27 kilometrze. Tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Odwołano natomiast, przypomnę, utrudnienia w województwie zachodniopomorskim na krajowej 20 na odcinku Węgorzyno-Drawsko-Pomorskie oraz na krajowej 50 między Kołbielą a Mińskiem Mazowieckim.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: Rowerzyści, jak pisze nasz słuchacz Direx dość radykalnie, powinni jeździć tylko po drogach rowerowych, a miasta powinny te drogi wybudować albo zabronić ruchu rowerowego. I taki mocny głos się tu pojawił. I nie mówię tutaj o pasie szerokości kierownicy składaka, tylko o porządnej, bezpiecznej drodze. Piotr Łuczyński ponownie z nami, Stowarzyszenie Zdrowy Rower. Panie Piotrze, zauważyłem, że kierowców często irytuje taka sytuacja, chociażby to w komentarzach widać w internecie, gdy jest droga rowerowa, a rowerzysta i tak jedzie po szosie, bo to na przykład rower szosowy, bo to gravel, bo to bardzo lekki rower na bardzo cienkich oponach i no właśnie rowerzyści tłumaczą, że trenują. Dlaczego tak się dzieje?
1: To znaczy tak, no tutaj rzeczywiście przepis jest jasny i w takiej sytuacji rowerzysta powinien jechać tą drogą dla rowerów, przystosowaną dla rowerów, natomiast niestety rzeczywistość, jakby tutaj już też na obronę tych rowerzystów mogę powiedzieć, że rzeczywistość jest też taka, że niestety są takie małe gminy czasami, gdzie jest po prostu bardzo mało ruchliwa droga. Mówię tutaj, nie generalizuję, jakby mówię o takich konkretnych przypadkach, gdzie po prostu był chodnik, 20-letni chodnik taki, prawda, mocno poniszczony i po prostu pewnego dnia ktoś tam wstawił znak, że to jest szlak rowerowo-pieszy i od dzisiaj rowerzyści muszą jeździć tutaj też w tym miejscu. No i oczywiście ta gmina się gdzieś tam będzie chwaliła, że mają nowe ścieżki rowerowe, natomiast de facto jest to tylko wstawienie znaku. A infrastruktura czasami jest nawet niebezpieczna dla tych rowerzystów, tak? Bo są tam jakieś dziury, sklawiszowane kostki i tak dalej. Natomiast tak, no to jest jakby już rzeczywiście, nie będę też tak bronił tutaj rowerzystów jednostronnie, no to są takie sytuacje, gdzie po prostu ten rowerzysta powinien się znaleźć na tej drodze rowerowej. Jest to osobny problem jakby tego, że w Polsce nie mamy takich dobrych, wyznaczonych standardów tych dróg rowerowych. No i te osoby trenujące albo które uważają, że jest tam gdzieś mały ruch, nikomu nie przeszkadzają, często wybierają jazdę po jezdni. Natomiast są też takie przypadki, kiedy na przykład droga ma więcej niż jeden kierunek ruchu, czyli na przykład mamy drogę rowerową, ale też skręt w lewo. I w takiej sytuacji rowerzysta może jechać jezdnią, dlatego że jedzie wtedy, ma zamiar skręcić w lewo, tak? A ścieżka rowerowa na przykład jest po chodniku po prawej stronie. Więc są takie sytuacje, kiedy na przykład możemy się irytować, ale na przykład nie zdajemy sobie sprawy z tego, że rowerzysta akurat tutaj zjechał, żeby móc sobie skręcić w lewo legalnie i wtedy robi to jak najbardziej zgodnie z przepisami.
0: Dla rowerzystów, którzy jeżdżą rowerami na cienkich oponach, szosówkami, gravelami i tak dalej, często droga rowerowa, która jest wykonana z kostki, no nie wydaje się najbardziej optymalnym rozwiązaniem. Niewygodnie się jedzie przy wysokich prędkościach właśnie na takiej drodze. Niewygodnie tego typu rowerem w ogóle podróżuje się na takiej drodze. Ale czy to jest w ogóle jeszcze częste zjawisko, że właśnie tego typu kostkowe drogi rowerowe u nas się buduje? No bo one są często krytykowane przez rowerzystów.
1: Tak jak mówiłem wcześniej, zazwyczaj nowe drogi są zrobione, też nie wszędzie, ale zazwyczaj standard jest bardzo dobry, natomiast problemem są te starsze drogi właśnie budowane 15 lat temu, bądź też właśnie sytuacja, o której przed chwilą powiedziałem, że na przykład mamy, nie wiem, chodnik i dodatkowo, niech sobie Państwo jeszcze wyobrażą, że mamy chodnik i przejścia dla pieszych i ponieważ nie chciano zrobić przejazdu rowerowego, to mamy znak koniec ścieżki rowerowej, przejście dla pieszych i początek ścieżki rowerowej. I znam takie miejsca, gdzie zgodnie z literą prawa jest tak zaprojektowana droga, że rowerzysta powinien co jakieś 50 metrów schodzić, przeprowadzać rower, wchodzić, jechać kolejne 30 metrów, schodzić i tak dalej. I tak na przykład 15 razy na jakimś odcinku, tak? Więc jakby jest to też pewnego rodzaju absurdem ten sposób projektowania drogi rowerowej. Natomiast mówię, no musimy gdzieś tam też działać wobec obowiązujących przepisów. Dlatego też zachęcam rowerzystów, żeby tak wybierali sobie drogi, jeździli takimi drogami na treningi, żeby jak najbardziej unikać właśnie tego typu miejsc. Ja też staram się jeździć tak, żeby były to mało ruchliwe dróżki, bez żadnych

0: zawodników, bez dróg rowerowych i wtedy jedziemy zgodnie z przepisami, bezpiecznie, droga ma natężenie ruchu i nikt też, żaden z kierowców nie ma wtedy prawa się na nas irytować.
1: Mieliśmy głos od naszego słuchacza, który jest rowerzystą, który jeździ z dosyć wysokimi prędkościami, jest kolarzem, no i on no niestety dla wielu zmotoryzowanych często jedzie właśnie drogą, taką zwykłą drogą dla samochodów, a nie drogą dla rowerów, no właśnie narzekając na jakość tej kostki. I w tej sprawie kolejny słuchacz się do nas odzywa.
2: Co do poruszania się rowerzystów na drodze, tak, jest teraz bardzo modne, wiele rowerów szosowych. W domu mam też partnerkę, która jeździ rowerem szosowym. Ja jeżdżę rowerem MTB, nie pcham się na drogi, które są budowane dla samochodów. Dlatego są budowane również ścieżki rowerowe. Ten pan, który tak jest kolarzem, mówi, że jeździ 50-60. Jadąc tak szybko, właśnie wtedy duże samochody mają problem z wyprzedzeniem takich 2, 4, 6, 8. A zdarzają się ustawki rowerowe, z czego wiem, gdzie przekracza ta liczba rowerzystów dopuszczalną liczbę. Rozciągnięci są bardzo długo, więc nie dziwne, że kierowcy się frustrują. Pozdrawiam, Andrzej.
1: Pozdrawiamy. Myślę sobie, że możemy zastosować się do takiego przepisu, aby nie przyspieszać w momencie, gdy jesteśmy wyprzedzani, i można by było, jakby robiąc taki ukłon w kierunku zmotoryzowanych, ułatwić mu to wyprzedzanie. Skoro i tak wiemy, że ten kierowca nas wyprzedzi, skoro i tak on pojedzie szybciej, to może warto na chwilkę mu zjechać jeszcze bardziej na bok, nie przyspieszać tym rowerem, żeby było jeszcze łatwiej.
0: To znaczy, ja nie wiem, czy rowerzyści specjalnie przyspieszają, jak ktoś ich wyprzedza. Wydaje mi się, że raczej właśnie tutaj kolarze starają się utrzymywać stałą prędkość w takim peletonie. Raczej to jest dość stabilna prędkość. Natomiast jakby rozgraniczmy dwie rzeczy. No, czym innym jest właśnie tutaj, jeżeli jedzie sobie grupa kolarzy, bo przepisy dopuszczają w tym momencie jazdę obok siebie. Wiadomo, że do 15 osób jest to legalne. Natomiast no cóż, no tak samo możemy powiedzieć, że nie wiem, zakazać jazdę ciągnikom rolniczym, jakimś wolniejszym pojazdom i tak dalej, tak? No, po prostu będąc uczestnikiem ruchu drogowego, czasami mamy innych uczestników, których musimy wyprzedzić, którzy jadą wolno, którzy, nie wiem, samochód stoi zaparkowany przy poboczu, stoi na światłach awaryjnych i tak dalej. Mamy takie sytuacje. No i kierowcy, też jestem również kierowcą, niestety musimy się jakoś sobie z tym radzić. Mamy autostrady, mamy trasy ekspresowe, gdzie rowerzystów w ogóle nie ma i nie może być. Natomiast mamy też mniejsze drogi, gdzie są przeznaczone dla różnego rodzaju uczestników, więc rowerzyści są jedną z tych grup.
1: Panie Piotrze, to żebyśmy bardziej polubili się wzajemnie, jako i rowerzyści, i kierowcy, bo często jako rowerzyści też kierowcami samochodów jesteśmy. Czy możemy podać dobre przykłady zarówno zachowań rowerzystów, jak i infrastruktury, która sprzyja rowerzystom, tak żebyśmy wiedzieli, w którym kierunku warto by było zmierzać?
0: Dobre praktyki, jeżeli chodzi o rowerzystów, tak? Mhm. Dobre praktyki, znaczy po pierwsze to jest tak, ja wiem, że z tym jest czasami problem, ale oczywiście przestrzeganie przepisów, tak, czyli jeżeli mamy drogę rowerową, to jedziemy po drodze rowerowej, jeżeli mamy jezdnię, pamiętajmy też o innych uczestnikach, jeżeli mamy jezdnię i chodnik, to jedziemy po jezdni, tak, więc jakby przestrzegajmy tych przepisów, zakładajmy oświetlenie wieczorami, natomiast tutaj jakichś takich, myślę, że większych ukłonów jakby też rowerzyści też nie wymagają względem kierowców, tylko po prostu przestrzegania przepisów. Przepisy też mówią o wyprzedzaniu rowerzystów z odpowiednią odległością. To jest minimum jeden metrem. Fajnie jest oczywiście, jak pokazujemy sobie nawzajem, w sensie rowerzyści pokazują, że skręcają, rowerzyści też pokazują sobie czasami, że są jakieś niebezpieczeństwa na drodze. Myślę, że to też jest jakby jak bardzo dobra praktyka. Natomiast wydaje mi się, że po prostu musimy gdzieś tam mieć z tyłu głowy, że jezdnia należy, ta infrastruktura należy do nas wszystkich i po prostu musimy jakoś tam wygodnie na niej wspólnie żyć. No i zastanowić się czasami, czy na pewno się tak bardzo spieszymy, czy na pewno jakieś tam opóźnione wyprzedzenie sprawia, że się będziemy na kogoś złościć, tak? Pamiętajmy, że rowerzyści jeżdżą w zakorkowanych miastach, też zakorkowanych głównie przez kierowców, no i nikt nie wali w drzwi, że kierowcy stoją w korku, tak? A ty wiadomo, że to też spowalnia.
1: Panie Piotrze, w takim razie wielkie dzięki za...
0: Jedną rzecz jeszcze tylko dodam, że pamiętajmy, że każdy rowerzysta na drodze to jest więcej miejsca dla samochodów, więcej miejsc parkingowych i tak dalej. I tak naprawdę to powinno być bardzo pozytywne zjawisko też dla kierowców.
1: rzeczywiście

0: Oczywiście, możemy się pod tym podpisać. Im będzie więcej rowerzystów, tym też mniej kierowców będzie stało w korkach. Warto mieć to na uwadze, o czym mówił Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Życzę, żeby jak najwięcej kilometrów w tym roku się udało pokonać i przede wszystkim bezpiecznie.
1: Super, dziękuję bardzo.

0: każdej drogowej sprawie 22 513 11 11.
1: Witam, tu Jacek z Małego. Na 50 między Sochaczewem a Płońskiem w miejscowości Nadpolsk jest jakiś wypadek. Są służby, droga jest zablokowana przez straż. Proszę uważać i najlepiej omijać to miejsce.
0: Dzięki za ostrzeżenie, a już teraz Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poprawiła się sytuacja w województwie dolnośląskim na krajowej 39 między Strzelinem a Wiązowem. Po tym jak w pobliżu Wyszonowic zderzyły się dwa auta osobowe, droga była na 27 kilometrze zablokowana. Teraz ruch w obu kierunkach odbywa się jednym pasem jezdni. Trwają też utrudnienia na krajowej 92 w Wielkopolsce między Wrześnią a Koninem. Na 225 kilometrze zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy. Tam ciężarówka zderzyła się z autem osobowym. Wytyczono objazd drogami lokalnymi. Cały czas problemy też na autostradzie A4 między Węgorzynem a Drawskiem Pomorskim. Na 46 kilometrze zderzyły się dwa motocykle i tam jeden pas ruchu w kierunku Wrocławia jest nadal zablokowany. Nie odwołano też utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu miejscowości Chlebnia na 437 kilometrze po kolizji trzech autosobowych zablokowany pozostaje jeden pas ruchu w kierunku Warszawy. Jeszcze województwo śląskie. Tutaj nadal problemy od wczesnego poranka są na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Na 542 kilometrze auto osobowe uderzyło w drzewo, jedna osoba zginęła i tam zablokowany jest jeden pas ruchu w kierunku Tychów. Popatrzmy jeszcze na mapy w Warszawie i okolicach. Całkiem sprawnie podróżuje się trasą S8 w kierunku Białegostoku, ale w kierunku zachodnim od strony Białegostoku mamy kilkukilometrowy korek.

0: który zaczyna się przed mostem Grota Roweckiego. Całkiem sprawnie wygląda wyjazd z Warszawy w stronę Trójmiasta, krajową siódemką. Nie ma ani korków, ani spowolnień. Natomiast czas stracimy przy wjeździe do stolicy tuż za Łomiankami. Dużo lepsza sytuacja niż wczesnym popołudniem na drodze krajowej numer 79. O korkach zarówno w stronę Piaseczna, jak i przy wjeździe do stolicy już nie ma mowy. Trzeba liczyć się jedynie ze spowolnieniami spowodowanymi prawdopodobnie w tych kilku miejscach tej trasy sygnalizacją świetlną.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
4: Kazimierz pisze, rowerzyści nie są świętymi krowami, tak jak piesi. Dziennikarze zrobili złą robotę, nagłośniając, że piesi mają pierwszeństwo na przejściu. Owszem, Kazimierzu, mają to pierwszeństwo, ale nie mogą oczywiście wtargnąć na przejście tuż przed jadący pojazd. Muszą być widoczni, kierowca musi wiedzieć, że musi się zatrzymać. Rowerzyści, jak pisze dalej nasz słuchacz, z dużą prędkością wjeżdżają na przejście dla pieszych, mimo że mają obowiązek zejść z roweru i przejść po przejściu tak jak pieszy. Podpisuje się, nasz słuchacz przypomina też, jak są przejazdy rowerowe, rowerzyści powinni zachować bezpieczną prędkość.

0: Rozpisaliście się, jeżeli chodzi o tematy rowerowe. Tomek odzywa się do nas. Rower szosowy i treningi to jak z samochodami. Chcesz potrenować, to jedź na tor. Ostatnio miałem panią na typowo miejskim rowerze. Jechała ze sklepu, koszyk na kierownicy pełny, po prawej ścieżka asfaltowa, nowa, bez dziur, znaki nakazu i pani się snuła. No i właśnie o takich sytuacjach dziś też dyskutujemy, bo dziś Światowy Dzień Żółwia, więc to także, wbrew pozorom, temat w jakimś sensie motoryzacyjny. Kazimierz pisze, że gdy są przejazdy rowerowe, kierujący jednośladami też powinni zachować bezpieczną prędkość, czyli nie wjeżdżać nagle na taki przejazd, żeby nie zaskoczyć kierowcy. No właśnie, chyba o to najbardziej chodzi, żeby zmotoryzowany, żeby kierowca nie był zaskoczony, no bo łatwiej z perspektywy samochodu zauważymy pieszego, który powolutku, z prędkością kilku kilometrów na godzinę wchodzi na przejście, niż rowerzystę, który ma przynajmniej kilkanaście kilometrów na godzinę i może pojawić się, mówiąc wprost, znikąd. No, ta dyskusja się bardzo ciekawie rozwinęła. Nasza aplikacja cały czas do waszej dyspozycji. Aplikacja PRK Polskiego Radia Kierowców. Numer telefonu też cały czas czynny. Możecie dzwonić i przekazywać wieści innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11. Ale lepiej zabrzmi wiadomość głosowa z aplikacji mobilnej PRK. Więc jeżeli możecie, to próbujcie nagrywać wiadomości w ten sposób. Będzie to z korzyścią na pewno dla uszu wszystkich zmotoryzowanych i wy też siebie lepiej usłyszycie. Tymczasem my tutaj sobie bajdurzymy, a już 2 minuty po godzinie 16, więc warto byłoby sprawdzić, jaka pogoda będzie nas czekać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiejsze popołudnie bez deszczu, a zachmurzenie od małego do umiarkowanego. Temperatury dzisiaj w zakresie od 18 stopni lokalnie na Wybrzeżu i Podhalu do 27 na zachodzie Polski, głównie w województwie lubuskim. W centrum 22-23 stopnie. Wiatr z kierunków północno-zachodnich i zachodnich to wiatr słaby i umiarkowany. Natomiast jeżeli chodzi o jutro, no to będzie zmiana pogody, bo pojawi się więcej chmur. Prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Przez Polskę z północy na południe będzie się przemieszczał położony równoleżnikowo front atmosferyczny. No i może popadać. Najpóźniej opady dotrą na południe Polski. Tam deszcz spadnie wieczorem, ale wcześniej w innych miejscach Polski może popadać we wcześniejszych godzinach jutrzejszego dnia. Wiatr porywisty, który osiągnie w porywach do 65 km na godzinę. To nas czeka jutro.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A tymczasem to cały czas wysokie obroty, choć my nie zachęcamy.

Żeby na wysokie obroty, jeżeli to nie jest konieczne, wchodzić, a jeżeli już, to wchodzić na krótko, żeby też dbać o dobre spalanie w naszym samochodzie. Kłaniam się nisko, Patryk Bedliński, zapraszam na jeszcze jedną godzinę wspólnej podróży, a w tej godzinie porozmawiamy z instruktorem nauki jazdy. Będzie co nieco o tym, z jaką my właściwie prędkością powinniśmy jechać i jak to robić, żeby nie blokować

0: A propos relacji kierowca-rowerzysta, kolejny głos z aplikacji Polskiego Radia Kierowców.
1: Rowerzyści nie są za bardzo przyjaciółmi z litery prawa, ale w odwrotnych sytuacjach, kiedy im się prawo należy, wtedy jak najbardziej są pierwszymi, którzy tego prawa oczekują. Prawo o ruchu drogowym i litera prawa to nie jest bufet albo hotel all inclusive, że sobie przychodzicie i odbieracie wtedy, kiedy chcecie, a jak nie chcecie, to was to nie obowiązuje.
0: A podejrzewam, że chodzi tutaj chociażby o to, gdy jako rowerzyści wjeżdżamy na przejście dla pieszych, choć powinniśmy ten rower przeprowadzić. Natomiast jeżeli ktoś wobec rowerzystów nie egzekwuje tego odstępu, który powinien, no to rowerzyści rzeczywiście chcą czuć się bezpiecznie. W takim razie powinniśmy tutaj w obie strony tych przepisów przestrzegać, o czym warto pamiętać, ale my też pamiętamy o was. Jeżeli jesteście w trasie, to już teraz możecie zrobić głośniej, bo przed nami informacje drogowe, które przygotował i przedstawi Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 39 między Strzelinem a Wiązowem. Przez Wyszonowice w obu kierunkach podróżujemy już bez problemów. Droga była zablokowana na 27 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych. Ale nadal problemy są na autostradzie A2 w województwie mazowieckim między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. W pobliżu Chlebni po kolizji trzech aut osobowych zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy na 437 kilometrze. Wciąż problemy z przejazdem są też na autostradzie A4 w Dolnośląskiem między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nadal problemy też w Śląskiem na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Tam od poranka zablokowany jest prawy pas ruchu w kierunku Tychów, konkretnie na 542 kilometrze. Samochód osobowy uderzył tam w drzewo. I jeszcze województwo wielkopolskie, droga krajowa numer 92. W przypadku tej trasy kłopoty są w pobliżu Wrześni w kierunku Konina. Na 225 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym jezdnia nadal w stronę Warszawy jest zablokowana i obowiązuje tam objazd drogami lokalnymi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na

0: Każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Temat rowerów bardzo Was zainteresował. Zaglądam ponownie do aplikacji PRK, Polskiego Radia Kierowców, a tam znów wpis Kazimierza. Jak traktować rowery elektryczne, które często są szybsze niż mikrosamochody? Czy traktować je jako hybrydy, jako motocykle, czy jako właśnie rowery? Myślę, że dosyć proste jest to rozróżnienie, bo rower z literą prawa zgodnie powinniśmy sami napędzać naszymi nogami. On nas może co najwyżej swoim silnikiem wspomagać, ale tylko w momencie naszego pedałowania. A jeżeli pojazd jedzie sam, bez siły mięśni, a to się zdarza chociażby na ulicach Warszawy niejednokrotnie, to już on się rowerem nazywać nie powinien.

0: 20 minut po godzinie 16, a z nami na łączach Piotr Leńczowski z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców, ale też instruktor doskonalenia techniki jazdy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Wiem, że nauka jazdy i doskonalenie techniki jazdy to są zupełnie inne sprawy, ale o nauce też chciałbym porozmawiać, bo często jest tak, że samochody z elką na dachu jadą, powiedzmy, w obszarze zabudowanym równe 50 km na godzinę, a już gdy zdamy egzamin, to często już te limity traktujemy tak trochę umownie. Jestem ciekawy, czy kierowcy jadący z tyłu za nauką jazdy czują takie zniecierpliwienie, czy nosi ich, żeby już wyprzedzić, żeby tak na ogonie trochę posiedzieć, żeby już być pierwszym?
1: No zdecydowanie jest tak, to jest nasza codzienność, natomiast no, my jakby jesteśmy przyzwyczajeni do tego, już śmiejemy się sami, że ośrodek nerwowy mamy po prostu usunięty, no bo tak to musielibyśmy się denerwować tak naprawdę co minutę, bo zawsze się na każdej ulicy znajdzie ktoś, kto po prostu no jest mu nie w smak i widać grymasy po twarzach, nawet jak nas mijają gdzieś, że no już wreszcie gdzieś tam powiedzmy zjechaliśmy, natomiast oczywiście zdarzają się, choć faktycznie muszę przyznać, że coraz rzadziej kierowcy, którzy jeszcze trąbią na tą naukę jazdy. Natomiast też trzeba zważyć na to, że czasem nawet z elką na dachu popełniamy wykroczenie, dlatego że jeżeli uczeń popełnia błąd i jest to sytuacja taka, gdzie my już ani nie mamy możliwości złapania za kierownicę, po prostu też już czasem machniemy ręką. No, to są czasem drobnostki. Nie włączenie kierunkowskazu czy przejechanie przez ciągłą linię jednym z kół. Zdarza się to i no, jest to niestety wpisane w naukę, natomiast najgorsi kierowcy to chyba tacy, którzy jeszcze potrafią czasem nawet drogę zajechać, otworzyć okno, no i krzyczą do nas, jak ty uczysz, co ty robisz, prawda? No, tak naprawdę no, to nie my siedzimy za kierownicą, tylko ten, który się uczy, aczkolwiek i tak każdy porządny instruktor ma pewien schemat, plan nauczania i jeżeli ktoś dopiero stawia pierwsze kroki, no to my nie wyjeżdżamy od razu do centrum na ulicę gęsto taką ruchliwą, tylko raczej staramy się te pierwsze lekcje, czasem nawet trzy pierwsze moduły realizować na drogach naprawdę o bardzo niewielkim natężeniu ruchu, tak żeby prawie nikt nas nie widział, ani my nikogo nie widzieli, żeby właśnie nie utrudniać kierowcom też życia, no bo wiadomo, że te pierwsze kroki to po prostu nauka ruszania, zatrzymywania. Czasem robimy to na placu manewrowym, czasem robimy to na jakiejś właśnie opustoszałej drodze, gdzie po prostu oprócz kota i bezpańskiego psa nie ma nikogo poza nami, więc też mamy to z tyłu głowy, no, żeby jednak nie utrudniać tego ruchu i staramy się zawsze o tym pamiętać.
0: No ale teoretycznie my z taką prędkością powinniśmy stale jeździć, no bo jeżeli jest 50 na znaku albo 70, to powinno nas obowiązywać. To nie powinno być tak, że my zawyżamy sobie tę prędkość, kiedy już czujemy się w pełni wykształconymi kierowcami.
1: No nie, oczywiście to

0: my w miastach mamy teraz coraz więcej tych ograniczeń do 30 na godzinę i powiem szczerze, często jesteśmy jedynym pojazdem, który jedzie zgodnie z przepisami. Tak naprawdę nikt się do tego nie stosuje. Wszyscy jadą po prostu na tak zwane wyczucie i to wyczucie to najczęściej jest około 50, czyli no prawie 20 jest przekroczone. No jest tak, faktycznie. Natomiast no, my musimy uczyć zgodnie z przepisami. Nie możemy uczniowi powiedzieć, słuchaj, tu jest 30, ale wiesz, no, wszyscy jeżdżą szybciej. No, my tak nie możemy zrobić, bo taki delikwent by wtedy egzaminu nigdy nie zdał. I na tym egzaminie też musi jechać te 30. Natomiast to, jak mówiłeś, że no, po tym zdanym egzaminie oni już jeżdżą szybciej. No, jakby dostosowują swoją dynamikę ruchu do pozostałych uczestników, a że pozostali uczestnicy, nikt z nich nie stosuje się do przepisu, no to już jest inna sprawa. Jeszcze inną sprawą pewnie jest zasadność robienia 30 na drodze, no, gdzie być może niespecjalnie nadaje się ta droga w danym miejscu akurat do takiego ograniczenia, ale to już jakby nie my znaki ustawiamy, nie my o tym decydujemy.
1: Tak, to prawda, to jest osobny temat, gdzie czasami rzeczywiście na drodze, powiedzmy z szerokim poboczem, na drodze krajowej, gdzie na przykład trwały roboty drogowe, one zdążyły się już zakończyć, a to ograniczenie do 50 jeszcze jest ustawione. Rozglądamy się dookoła, nie widać tam niczego, co wskazywałoby na obszar zabudowany. Bardzo mały ruch, bardzo mało tak naprawdę tam się dzieje dookoła nas, a jednak gdyby chcieć być zgodnie z literą prawa, no to 50 powinna być.
0: Tak, bardzo często drogowcy zapominają usunąć tych znaków, nawet tymczasowo, kiedy jest zmiana organizacji ruchu ustawianych. No i no i cóż, no, kierowcy mają potem kłopot. Policjanci nawet często zgłaszają te rzeczy, no bo właściwie powinni reagować, ale oni też wiedzą, że ten znak po prostu minął jego czas, jego już tam nie powinno być, więc no zdarzają się te sytuacje i chyba bardziej one zdarzają się jednak w dużych miastach, gdzie to są ograniczenia czasem nawet do 20-30 na godzinę, właśnie na przykład związane z przebudową chodnika. Natomiast na drogach krajowych, jeżeli mamy nagle takie ograniczenie, to najczęściej to jest kaskadowo, powiedzmy 70 i 50, dlatego że jest przejście dla pieszych i tutaj jakby, no, tutaj nic nie możemy powiedzieć, bo przejście dla pieszych faktycznie ono jednak wymaga tego, żebyśmy zwalniali i te znaki wtedy oczywiście są zasadne, natomiast czasem ukształtowanie drogi powoduje, że kierowca w ostatniej chwili zauważa w ogóle, że jest przejście. No, tu jakby to kolejny temat na kolejną godzinę byśmy mogli ruszyć. Mhm. Jeżeli chodzi o po prostu okolice drogi, to jak się zmienia otoczenie, często rosną drzewa, często jest tak, że droga, która była budowana 10 lat temu, ona zupełnie już inaczej dzisiaj wygląda i wymaga tak naprawdę odświeżenia, oznakowania, a czasem nawet wycięcia krzewów czy drzew, żeby było z daleka widać to, co na tej drodze tam jest, czy w pobliżu drogi, więc no niestety jest tak, ale po prostu my musimy być wyczulonym i patrzeć na znaki. No dzisiaj trochę też technologie w samochodach ułatwiają, dlatego że mamy te asystenty, które rozpoznają znaki, też nam pokazują na kokpicie, na desce rozdzielczej, że faktycznie mamy ograniczenie, więc no, kierowca raczej zaskoczony nie powinien być, ale dobrze wiemy, że to się jeszcze zdarza.
1: Bardzo różnie to potrafi działać, to potrafi nam także sczytać znak, który jest na drodze równoległej, no i my na przykład mamy 140 limitu na swojej trasie, a na drodze obok nas jest 70, a nasz samochód już krzyczy, że my też musimy jechać z prędkością 70 km na godzinę. Ale to jest zupełnie odrębny temat. Mały przecinek postawmy w tym miejscu. Piotr Leńczowski, instruktor doskonalenia techniki jazdy, jeszcze z nami zostanie. Po 16:30 z małym haczykiem ponownie się usłyszymy, ale wcześniej usłyszymy Kamila Olaka z najnowszym drogowym raportem, jako że warto wiedzieć regularnie, co się na drogach dzieje, a że mamy sobotę i mamy całkiem przyjemny dzień i ładną pogodę, no to niestety, ale o wypadki nie trudno.

0: Jako że dziś Światowy Dzień Żółwia, to no niestety podglądamy drogową sytuację i także wskazujemy te miejsca, gdzie w żółwim tempie musimy się poruszać. Widzę, że to chyba A2 między innymi, ten taki bardzo oblegany odcinek między Łodzią a stolicą.
1: Choć oficjalnie drogowcy przed kilkoma minutami te utrudnienia odwołali, ale one były dosyć uciążliwe, w związku z tym rozładowanie tego korka jeszcze pewnie trochę potrwa.
0: Miejmy nadzieję, że szybko się to wydarzy, a co jeszcze warto wiedzieć a propos drogowej sytuacji, to już teraz przekaże Kamil Olak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Trwają utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym nadal jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Drogowcy nie odwołali też utrudnień w Wielkopolsce na krajowej 92 między Wrześnią a Koninem. Po tym jak na 225 km ciężarówka zderzyła się z autem osobowym, zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy i obowiązuje objazd. Drogowcy przynajmniej oficjalnie poinformowali o odwołaniu utrudnień na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. Na 437 km w kierunku Warszawy znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Ale po kolizji trzech aut osobowych utrudnienia były naprawdę poważne. W związku z tym, co zresztą potwierdzają mapy, jeszcze trzeba tam liczyć się z korkiem. Jego rozładowanie jeszcze kilka chwil potrwa. Odwołano też utrudnienia na trasie S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor. Od wczesnego poranka na 542 kilometrze zablokowany był prawy pas ruchu w kierunku Tychów. Tam auto osobowe uderzyło w drzewo. Skończyły się również problemy w województwie dolnośląskim na krajowej 39 między Strzelinem a Wiązowem. Przez Wyszonowice w obu kierunkach jedziemy bez przeszkód. Droga była zablokowana na 27 kilometrze po kolizji dwóch aut osobowych, ale służbom udało się już ją z powrotem otworzyć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: wyjątkami wskazują prędkość maksymalną. Kierowca powinien dobrać prędkość, no i powinien spojrzeć na to, jakie są warunki, w jakim stanie jest samochód, czy sam ten kierowca jak dobrze się czuje. Z nami Piotr Leńczowski z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. A no właśnie, czy w ogóle można jechać za wolno?
1: No można jechać za wolno i nie powinno się tego robić, dlatego że jazda zbyt wolna, jazda, która utrudnia innym ruch, że inni są zmuszeni do wyprzedzania nas, czy po prostu taka jazda też często wzmaga niestety agresywne zachowania u innych, no ona jest wykroczeniem, jest karalna. Chyba takim najlepszym przykładem jest po prostu utrudnianie ruchu na lewym pasie, gdzie lewym pasem, szczególnie na drogach szybkich, czyli na ekspresówkach i na autostradach, możemy jechać tylko i wyłącznie z jednego powodu. No, tym powodem jest wyprzedzanie. Więc jeżeli nie wyprzedzamy, to permanentna jazda po prostu lewym pasem przed siebie, kiedy prawy jest wolny, no jest wykroczeniem co najmniej z dwóch przepisów, dlatego że pierwszy to jest obowiązek jazdy przy prawej krawędzi jezdni. Jeżeli ona ma dwa pasy, to powinniśmy być na prawym, a drugi przepis, no bezzasadna jazda lewym pasem, bo lewym pasem jeździmy tylko z czterech powodów. Jeżeli zamierzamy skręcić w lewo, jeżeli zamierzamy zawracać, jeżeli omijamy coś, co jest na prawym, no a te trzy powody na autostradzie nie mogą wystąpić, bo nie ma skrzyżowań, na prawym nic nie będzie stało, bo jest awaryjny, no więc na autostradzie tylko i wyłącznie lewy pas służy po prostu do wyprzedzania, więc jeżeli tego nie robimy, to automatycznie popełniamy wykroczenie, tylko że jakby nasi kierowcy nie mają tej świadomości, a zupełnym przeciwieństwem są niemieccy kierowcy, gdzie u nich jest to dość poważne wykroczenie i niemiecka Bundespolizei to właściwie głównie ściga za jazdę lewym pasem i nie interesuje ich to, że ktoś jedzie, powiedzmy, przekładając to na nasze warunki, 140, no bo więcej nie można, ale jedzie lewym. No to jeżeli jedzie 140, to niech jedzie prawym, a nie lewym, bo ten lewy służy chociażby do wyprzedzania, na przykład przez pojazdy uprzywilejowane, które mogą przekraczać prędkość, więc no tutaj jest duże niezrozumienie jeszcze, natomiast dopowiem tylko, że 8 punktów jest karnych za takie jeżdżenie lewym pasem bez wyprzedzania i utrudnianie innym ruchu, a prawda jest taka, że często ci kierowcy jadą zdecydowanie wolniej niż ta prędkość maksymalna, gdzie rzeczywiście szczególnie te drogi szybkie, czyli ekspresowe i autostrady, jednak wymagają tego od kierowcy, że jak już wjeżdża na taką drogę, to generalnie swoją dynamikę powinien dostosować już do uczestników, którzy się po tej drodze poruszają, czyli jeżeli wszyscy jadą przeciętnie 110-120, no to też powinien mniej więcej tyle jechać, a jak boi się, nie potrafi, no to powinien koniecznie jechać prawym pasem, a nie lewym, żeby właśnie nie wzmagać, nie daj Boże, agresji jeszcze u innych kierowców.
0: Z drugiej strony, jeżeli my wyprzedzamy na przykład ciężarówkę jedącą z prędkością 80 km na godzinę, no to możemy jechać 140, możemy tę ciężarówkę wyprzedzić i w momencie wyprzedzania, gdy jesteśmy poganiani przez kogoś z tyłu, to też nie jest to bynajmniej właściwe zachowanie.
1: No tak, oczywiście ci poganiacze, no to też powinni się samemu popukać po czole, bo jeżeli ktoś wyprzedza, to też jeszcze jedną rzecz trzeba brać pod uwagę. Nie każdy ma samochód sportowy, nie każdy jedzie sam. Są często samochody załadowane bagażami, pasażerami. Często są samochody, które wyglądają na szybkie, ale silniki mają 1.0 w trzech cylindrach i niestety, no tam nawet jakby ten kierowca chciał dodać gazu, to po prostu, no jak to się mówi, no nie ma czym.
0: Ale czerwone, czym. Więc na przykład wydaje się, że szybkie. Tak.
1: No tak, no naprawdę w dzisiejszym czasie jest bardzo dużo samochodów nawet typu limuzyna, gdzie wydawałoby się, że tam jest duży silnik, a tam są silniki 1.2, to są silniki naprawdę bardzo słabe, to nie są silniki do szybkiej jazdy, do przyspieszania, to są silniki po prostu do toczenia się przy bardzo ekologicznym spalaniu paliwa na szóstym biegu i no niestety, no tym się wyprzedzać nie da, więc też trzeba to zrozumieć, są też ludzie, którzy mają po prostu już zużyte samochody, starsze samochody, albo na przykład wiozą szkło, wiozą coś ciężkiego, szczególnie samochody dostawcze, no i tutaj trąbienie na kogoś, kto jedzie takim dostawczakiem, no jest po prostu, świadczy tylko źle o kierowcy, który trąbi, no dlatego nigdy my nie wiemy, co on tam przewozi, no jeżeli przewozi jakiś delikatny towar, no to wiadomo, że nie będzie szalał, on taki kierowca będzie unikał gwałtownego zarówno przyspieszania, jak i też gwałtownego hamowania.

0: I chyba największym chamstwem, jakie można zrobić, to zajeżdżanie takiemu drogi i gwałtowne hamowanie przed nim, dlatego że narażamy wtedy jego ładunek na to, że on ulegnie uszkodzeniu, czy nawet pasażerowie się mogą poobijać, bo mogą, nie wiem, pić kawę i ktoś przyhamuje, oblejemy się wrzącą kawą tylko dlatego, że ktoś po prostu jest jakiś zniecierpliwiony, czy po prostu jest agresywny z natury. No, nie ma miejsca na takie zachowania i faktycznie, no, trzeba to tępić. Policja to robi dość skutecznie. Natomiast wiadomo, że policji nie ma wszędzie, więc często jest tak, że po prostu jak widzimy takiego kierowcę naburmuszonego, no to po prostu lepiej machnąć ręką, naprawdę, zjechać mu na prawy, niech sobie jedzie, daj mu Boże zdrowie.
1: O czym mówił nam instruktor doskonalenia techniki jazdy Piotr Leńczowski z Małopolskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Kształcących Kierowców. Bardzo dziękuję za to połączenie i tę rozmowę.
0: Dziękuję również, pozdrawiam.
1: Dajcie znać, jak wygląda wasza drogowa sytuacja. Jeżeli coś niepokojącego jest w drodze, no to przekażemy to z chęcią innym zmotoryzowanym. 22 513 11 11 albo w aplikacji mobilnej PRK Polskiego Radia Kierowców. Niespełna 15 minut dzieli nas od godziny 17. Drogowy raport już za moment.

0: Jeżeli nastraszyliśmy kogoś z was, kto planuje jechać z Łodzi do Warszawy autostradą A2, to już na szczęście możemy odwołać te alarmujące wieści, bo już zupełnie płynnie powinno być na A2 za Wiskitkami i w okolicach Grodziska Mazowieckiego. Był korek, ale to już na szczęście przeszłość. A co teraz dzieje się w trasie, to wie Kamil Olak.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nadal kłopoty są natomiast na autostradzie A4 między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice. Na 141 kilometrze po kolizji ciężarówki z autem osobowym zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Nie odwołano też utrudnień w Wielkopolsce na krajowej 92 między Wrześnią a Koninem. Na 225 kilometrze po kolizji także ciężarówki z autem osobowym zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy i tam obowiązuje objazd drogami lokalnymi. Cały czas korek przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek na Krajowej 7C. Wyjazd ze stolicy w stronę Trójmiasta bez przeszkód. I obserwujemy spowolnienia na zmianę z korkiem krótkim, ale jednak na trasie S8. W stronę Białegostoku sytuacja jest nieco lepsza, natomiast od strony Białegostoku korek zaczyna się i na wysokości mostu Grota Roweckiego. Przypomnę, że drogowcy odwołali wspomniane przez Patryka utrudnienia na autostradzie A2 między węzłem Wiskitki a węzłem Grodzisk Mazowiecki. Na wysokości miejscowości Chlebnia podróżujemy już w obu kierunkach całą szerokością jezdni. Na 437 kilometrze zablokowany był jeden pas w kierunku Warszawy po kolizji trzech autosobowych. Bez przeszkód podróżujemy już też S1 między węzłem Sosnowiec-Porąbka a węzłem Sosnowiec-Jęzor oraz krajową 39 na odcinku Strzelin-Wiązów.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: A jeszcze dziś w PRK trochę motoryzacyjnych ciekawostek dotyczących Polskiego Radia. Jak to się ze sobą łączy? Już za moment wyjaśnimy.

0: Zawsze, kiedy widzę Marcina Koczybę, to myślę sobie, że trochę zazdroszczę mu jego samochodu, bo dzisiaj mówiliśmy między innymi o autach, które nie zachęcają do zbyt szybkiej jazdy, tylko takich, którym jedzie się może trochę powoli, ale wygodnie, cicho, dobrze gra muzyka i tak nie chciałoby się wysiadać z tego auta. I Marcin tego typu pojazdem jeździ.
1: No tak, i mam 300 kilometrów do pracy, to mogę się nacieszyć, tak?
0: Mhm.
1: No dobrze, tak, tak. W ogóle fajne są nowoczesne samochody pod tym względem ciszy, komfortu. Ja czuję się przebodźcowany tak w ogóle na co dzień, więc ta cisza w samochodzie to dla mnie ważna rzecz.
0: I szkoda, że takich samochodów jak twój już nie produkują, bo teraz wszystko idzie, no stety, niestety, w SUV-y i crossovery, ale dzisiaj nie o tego typu samochodach, dzisiaj trochę bardziej retro, no bo w końcu motor retro przed nami.
1: Tak, opowiemy o samochodach, które pracowały na transmisjach, samochodach Polskiego Radia i opowiemy o bardzo ważnym wydarzeniu sportowym, ciekawe czy państwo pamiętają, a nazywa się ono Wyścig Pokoju.
0: Tak, bardzo kultowe wydarzenie. A naszym gościem będzie Krzysztof Sagan, który już pojawił się po drugiej stronie szyby, realizator Polskiego Radia. Dzisiaj po tej drugiej stronie będzie i będzie nam trochę więcej opowiadał o motoryzacji tej zabytkowej, tej związanej właśnie z radiem. Nie ukrywam, że z przyjemnością posłucham, a ja bardzo dziękuję za spędzenie czasu razem ze mną w wysokich obrotach. Patryk Bedliński, kłaniam się nisko, do usłyszenia.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, jest godzina 17. Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam, dzień dobry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: W nocy na ogół pogodnie, bez większych zachmurzeń. Gdzie niegdzie mogą pojawić się niewielkie przelotne opady deszczu, ale to nic groźnego. No a nad ranem miejscami również mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie i południu, tam od 8 do 10, najcieplej na północnym zachodzie 16 stopni. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie małe, umiarkowane i tak samo jak nocą, gdzieś miejscami może pojawić się niewielki deszcz, a temperatura maksymalna od 21-23 stopni na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. Czyli to już prawdziwy upał. A w tej chwili najcieplejsze miejsce w Polsce to Słubice, 27 stopni, a najchłodniej 16 stopni w Ustce.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to jedziemy w Motoretro. Proszę pisać, proszę mówić. Aplikacja czeka, a ja zachęcam.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 17. Pasjonujesz się sportem?
1: Czy pasjonuję? Ja lubię sport. Jakiś tam uprawiam, a o jaką dyscyplinę ci konkretnie chodzi? No w ogóle to dzień dobry.
0: Tak, w ogóle to dzień dobry. Przepraszam, bo wyrwałem się w połowie z Krzyśkiem Saganem z rozmowy. To jest nasz przecież radiowy historyk. Chyba o historii wie najwięcej polskiego radia. No i właśnie rozmawialiśmy o transmisjach radiowych. Chciałabyś na przykład transmitować, nie wiem, mecz albo jakieś inne wydarzenie sportowe?
1: Czy ja bym chciała to zrobić? Aha. Ja bym chciała, tylko czy ja umiem?
0: No, nie wiadomo.
1: Ale
0: Emilia
1: słuchaj, wiesz co, dzień dobry raz
0: dzień,
1: jeszcze.
0: Tak, dzień dobry.
1: Oczywiście, żebym mogła, tylko właśnie jakie zawody?
0: Ale wiesz, czy lubisz, czy czujesz takie, wiesz, szkoda, że państwo tego nie widzą,
1: ja
0: tak, podał ten...
1: Chyba wolę na drogach zostać. Jak coś, to mogę powiedzieć następny serwis drogowy, tak jakbym mówiła o sporcie. Ale na razie zostańmy może przy tej formalnej wersji.
0: Tradycyjnej wersji, tak. Dobrze. No to ruszamy na drogi.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 63, odcinek Wisznice, Sławotycze, a to jest województwo lubelskie, na wysokości miejscowości Sapiechów, 378 km. Niestety samochód osobowy wypadł z jezdni i wiadomo, że są też osoby ranne, konkretniej 4. Droga została zablokowana od godziny 16.30, no i jak już wiemy, do godziny 19.00 przynajmniej mogą tam te utrudnienia jeszcze trwać. Przypomnijmy, to droga krajowa nr 63, a dość spore korki są w centrum Warszawy w kierunku Łodzi na S8. Zwalniacie tuż przed samym mostem generała Grotaroweckiego. No i nie będę ukrywać, że aut stoi tam całkiem sporo, no i jest gęsto aż po sam Marymont. W drugą stronę też nieco wolniej się jedzie, ale tam nie powinniście mieć większych problemów z przejazdem. A poza tym jeszcze mamy utrudnienie z autostrady A4, widnieje ono w oficjalnych komunikatach, także warto zwrócić uwagę na przejazd na wysokości Kątów Wrocławskich.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: 20 minut po 17 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Zapowiadaliśmy już dzisiaj, że będzie o transmisjach sportowych i żeby te transmisje mogły się odbyć, no to potrzebny jest po pierwsze sport, tak? Czyli wydarzenie sportowe, a po drugie to są potrzebni ludzie i urządzenia, które pozwolą na to, żeby te transmisje się odbyły. Razem z nami w studiu Kajetan Tłuchowski, programmer Polskiego Radia, no i zapowiadany już wcześniej Krzysztof Sagan z Wojciechem Saganem.
1: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Historycy Polskiego Radia. Ja przyznaję, że jestem pod ogromnym wrażeniem obydwu panów, ojca i syna, na temat tego, jak historia radia się kształtowała. My już spotkaliśmy się tutaj kilka tygodni temu i rozmawialiśmy, to tak trochę jest wszystko w nawiązaniu do setnej rocznicy powstania Polskiego Radia i rozmawialiśmy o wozach transmisyjnych, tych przedwojennych. To zaczniemy teraz od czego? Od wojny, czy jeszcze jednak przed wojną?
2: Jeszcze czasy przedwojenne i jedno takie uzupełnienie do tego, o czym mówiliśmy wtedy na początku maja, bo wspominaliśmy też o wyścigu tatrzańskim, no i o tym, że w przyszłym roku w związku ze stuleciem też on będzie się odbywał. Wspominaliśmy wtedy, że była to taka pierwsza transmisja samochodowa, można powiedzieć, ze sportów samochodowych. Ale to też właśnie lubię w audycjach, które mnie jakoś mobilizują, żeby jednak gdzieś poszukać, pokopać głębiej w tych archiwach, bo czasem można znaleźć coś, co nawet w książkach nie zostało przedstawione, nie zostało opisane. Otóż okazuje się, że wcześniej jeszcze, bo tutaj mówiliśmy o sierpniu, a w czerwcu odbywał się rajd samochodowy, rajd polski, organizowany przez Automobil Klub Polski. No i w zasadzie z tego rajdu była transmisja, choć tutaj mój głos się trochę zawahał, ponieważ wyglądało to trochę inaczej, niż pewnie byśmy sobie to wyobrażali. To znaczy, dlaczego inaczej? Ponieważ transmisja była z rozpoczęcia. Czyli to było tak przez kilka godzin, nawet na antenie, to dokładnie tutaj mam ramówkę od 12.15 do 13.30, to godzina i 15 minut. I tutaj w ramach...
0: I tam non-stop się mówiło, tak? Bo...
2: To już tutaj przedstawiam szczegóły z ramówki. Przemówienie komandora rajdu pana Janusza Regulskiego, tusz syren samochodowych.
0: Tusz syren, to lubię, tusz.
2: Tak. Start, a w międzyczasie tak zwanym przygrywać miała orkiestra wojskowa.
0: Także tam na miejscu?
2: Na miejscu, tak.
0: To ciekawe, jak to brzmiało na antenie, bo nagłośnienie tego też na pewno nie było łatwe, bo mikrofony, powiedzmy sobie, nie były takie jak dziś.
2: Nie były takie jak dziś, no ale ponieważ wszystko działo się w jednym miejscu, było przemówienie, były te starty, ten hałas samochodów, silników, no jakoś to można sobie pożenić. Być może też nie wypadło to najlepiej, ponieważ w kolejnych latach nie była już taka transmisja organizowana, tylko komandor rajdu na godzinę przed startem pojawiał się w studiu. I w studiu opowiadał o tym, co się będzie w czasie najbliższego rajdu działo. Więc tutaj widać też, być może wyciągano jakieś wnioski. W każdym razie no, ta pierwsza transmisja była. Były też później podawane wyniki na antenie po kolejnych etapach.
0: I te wyniki tutaj nawet mamy gdzieś tam z jakiegoś czasopisma,
2: tak? Wyniki mamy, aczkolwiek no, siłą rzeczy nie były to czasy, kiedy radio się nagrywało jakkolwiek. Nie było jeszcze takiego sprzętu, więc mamy tutaj wyniki z gazet i też mamy różne historie, które się tym kierowcom uczestniczącym w rajdach przydarzały. To myślę, że warto będzie przytoczyć, bo to, co

0: To dzisiaj sobie wyobrażamy, wsiadając do samochodu i jadąc, to w porównaniu do tego, co ja tutaj przeczytałem, no to to jest, no, pikuś. No dzisiaj się wsiada i jedzie, no wtedy to jednak...
1: Męska przygoda. Ale tak, to jest ciekawe, tam na przykład jest też opis rekordu prędkości.
0: Tak, to jest nieco inna impreza, to też przez Automobil Klub Polski organizowana. Ona była wcześniej, już w roku 26, w październiku. Mhm. I to był rok 26, kiedy jeszcze, dodajmy, był wspominany jako rok taki dosyć słaby, cienki, jeśli chodzi o sporty motorowe. Ponieważ no, chociażby Rajd Polski, kolejna edycja się nie odbyła z uwagi na zamach majowy. Tutaj no wydarzenia tak. polityczne mm-hmm. jednak sprawiły, że...
1: I to mimo... takie dramatyczne wydarzenia,
0: tak,
1: więc to rzeczywiście...
0: Tak, tak. Mimo, że ten rajd miał być na początku czerwca, to zdecydowano, że on się nie odbędzie. I takim no, na pocieszenie, można powiedzieć, zorganizowano próbę bicia polskiego rekordu prędkości. To miała być jakaś chyba większa impreza. Ostatecznie stawiło się tam 5 samochodów, więc nie
1: szału
0: było.
1: Nie było, jakbyśmy powiedzieli, no, współczesnym językiem.
0: Tak, szału nie było. Odbywało się to pomiędzy Pułtuskiem a Różanem. To
1: Ale nawet to w otwartym ruchu ulicznym się odbywało?
0: No,
1: chyba tak. Bo nie zamknęli przecież taki...
0: Kiedy...
1: To dopiero historia, dzisiaj nie do pomyślenia.
0: Dzisiaj nie do pomyślenia, zwłaszcza, że no, prędkość była przekraczana, jednak skoro starano się pobić rekord. Dokładnie było to między miejscowością Szelków a Różanem. Jak się nawet dzisiaj spojrzy na mapę, no to jest tam taki prosty, długi odcinek drogi, no... Wtedy, przed wojną, ta droga biegła dokładnie tak samo. I to też takie ciekawostki, kiedy...
1: Te prędkości to jakie były?
0: To zanim powiem jeszcze, jakie były, to powiem, że pomiary się odbywały jakby dwukrotnie. To znaczy, jeden raz samochód poruszał się z wiatrem, a drugi raz samochód poruszał się pod wiatr.
1: Kto dzisiaj mierzy takie rzeczy? I o tym opowiemy już za chwilę, bo już za chwilkę na naszej antenie wiadomości dla kierowców, a kierowców oczywiście zachęcamy do tego, żeby jeździć czy z wiatrem, czy pod wiatr, zawsze z dozwoloną prędkością. PRK, Polskie Radio Kierowców Motoretruchu.

0: 17.30 PRK, Polskie Radio Kierowców. Ponownie sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach. Emilia Kleszczewska.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Osobówka wypadła z jezdni i ranne są 4 osoby. To złe wiadomości z województwa lubelskiego, gdzie po 16.30 na drodze krajowej nr 63 między Wisznicami a Sławatyczami doszło właśnie do takiego wypadku. Droga w tym momencie jest całkowicie zablokowana i można przejechać drogami lokalnymi przez Sosnówkę i Wisznicę, a problemy z przejazdem mogą być jeszcze do 19.30. Od 16.30 trwa to utrudnienie. Natomiast w Sośniowicach między Kleszczowem a Gliwicami także tworzy się spory korek. To autostrada A4 i 303 km, gdzie jest awaria samochodu ciężarowego i zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Katowic. To utrudnienie jest od niecałej godziny i tam jeszcze właśnie do 18 mogą potrwać utrudnienia z przejazdem. Natomiast już od wielu, wielu godzin mamy utrudnienia między węzłem Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, czyli województwo dolnośląskie, 133 km, gdzie również była awaria samochodu ciężarowego. Cały czas zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia i te utrudnienia potrwają do odwołania. Natomiast jeżeli wy macie dla nas wiadomości z dróg, oczywiście dzwońcie 22 513 11 11.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wyścig pokoju był powodem do zmuszenia rodziców i zakupienia dla mnie Urala. Ach, co to był za rower, jak ruskie czołgi i zegarki. Rakieta nie do zniszczenia, pisze Direx. No proszę bardzo, czyli jednak transmisje radiowe miały wpływ na życie społeczeństwa. I o tym dziś będziemy rozmawiać. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 25 minut do godziny 18. No i z tym wiatrem i pod wiatr mieliśmy pociągnąć tę myśl.
1: Tak, wracamy do próby pobicia polskiego rekordu prędkości, która to próba może nie była na żywo relacjonowana w radiu, bo to też no, mówimy o transmisjach, to jest jednak taki jeszcze etap przed. Natomiast to, co zadeklarowano, to to, że wyniki zostaną podane natychmiast po ich ustaleniu, czyli tutaj już no, linia telefoniczna i przekazanie do siedziby radia na ulicę Kredytową i następnie speaker do mikrofonu ten wynik podawał. No ale właśnie, o co chodziło z tym wiatrem i pod wiatr? No chodziło o to, żeby ta prędkość, którą się uzyska, była jak najbardziej wiarygodna, w związku z tym uśredniano te wyniki. Na przykład, znaczy to też nie jest średnia, jakbyśmy popatrzyli na to, co zmierzono arytmetyczne, bo na przykład kierowca, który zajął pierwsze miejsce na Austro Daimlerze, tak, tak, to jest samochód, no już marka, która przed wojną jeszcze przestała istnieć. Kierowcą był Hendrik Liefeld i on osiągnął z wiatrem prędkość 170 km na godzinę, pod wiatr 150 km na godzinę i to była prędkość, że tak powiem, przy starcie w biegu, to znaczy w momencie, kiedy mijał punkt startowy, jechał już z tą określoną prędkością, bo drugi pomiar to był start z miejsca, czyli no to tak jakbyśmy dzisiaj sobie to wyobrażali, no to wtedy było odpowiednio tam 99-91 km, więc no ewidentnie mniej jak musiał się rozpędzić. Później po policzeniu tej średniej, to się może wydawać dziwne, uzyskano wynik 153 km na godzinę niecałe. No, tutaj różnica jest trochę większa. Podejrzewam, że mogło to się brać stąd, że te wyniki na gorąco były po prostu odczytane gdzieś tam z prędkościomierza, natomiast nie była to owa średnia. Kiedy wiedziano, jaki odcinek jest pokonywany i w jakim czasie został pokonany, potem liczono tę średnią, no to wtedy już ta prędkość była dokładna do 3 miejsc po przecinku, nawet to podawano.
0: Aż tak?
1: Aż tak. No 152,996.
0: Ale to jest w ogóle też historia, bo jakie pojazdy tam jeździły na te transmisje? To był ten taki, o którym mówiliśmy ostatnio?
1: Nie, nie, to rok 26, więc no, tutaj po prostu inny, tak? Ludzie własnymi, być może nawet samochodami, tak jak redaktorzy z
0: ale na transmisji zbrojnej. Czy znaczy, był wóz jakiś tam?
1: Wozu transmisyjnego jako takiego jeszcze nie było, ale mówię, to było samo przekazanie wyników. No przekazanie tak. wyników no, następowało zapewne po linii telefonicznej do Warszawy, więc tutaj ten wóz, który tam docierał, nie musiał mieć żadnych, żadnych specjalnych urządzeń. Ale właśnie, bo ten wątek radia nam tu cały czas dookoła się pojawia, bo co też istotne, o czym nie wspomnieliśmy, że kierowcą, który zajął drugie miejsce na samochodzie Bugatti z silnikiem 1,5-litrowym był jeden ze współorganizatorów Polskiego Radia. To był założyciel spółki akcyjnej koncernu Siła i Światło.
0: Tak się nazywał ten koncern?
1: Tak, koncern się tak nazywał.
0: Niezły skrót.
1: Janusz Górski. I on no, w pewnym momencie, to też taka historia rodzinna, kiedy po tym, kiedy nastąpił krach marki polskiej, postanowił zainwestować pieniądze, żeby jakoś tam nie tracić, kiedy ta wartość pieniądza spadała, kupił sobie działkę pod Podkową Leśną. No a to było 3 km od najbliższego linii kolejowej, od stacji kolejowej, więc no, trzeba było jakoś się przemieszczać, żyć. No i to był ten moment, że kupił samochód. Najpierw to była Tatra 30. No,

0: To też taka ciekawostka, że wtedy jego żona, Halina Regulska, została automobilistką. Ona pierwsza zaczęła jeździć tym samochodem, ona pierwsza zaczęła startować w rajdach, zresztą też przed wojną były organizowane rajdy dla pań specjalnie też. Mhm. To taka ciekawostka. On do tych automobilizmu przekonał się trochę później. No i jest taka historia, bo on już tutaj w tym wyścigu samochodowym, w tym pobijaniu prędkości, jechał samochodem Bugatti.
1: Tak,
0: Bugatti. Jest cała historia, jak to Bugatti się w jego rękach znalazło, a tu może oddam głos synowi, tak, żeby już mógł też parę
2: co
0: słów powiedzieć.
2: Co to się tam wydarzyło, Wojtku?
3: Dokładnie nie pamiętam tego, co ty mi tato opowiedziałeś.
0: No to zacznę, a ty dopowiesz, że pojechał z kolegami do Paryża tam załatwiać jakieś interesy.
3: To mogę opowiedzieć.
2: Dawaj.
0: Proszę.
2: No.
3: I potem jak pojechał tam tą swoją Tatrą, to kolega go namówił, żeby kupił sobie takie Bugatti.
0: Mhm. Przechodzili koło salonu Bugatti i zobaczyli, o, taki tutaj piękny
2: sobie
0: samochód.
2: Co to szkodzi?
0: Kup. Znaczy nawet nie ja kup, tylko że kolega namawiał. Mhm. To ty kup, tobie się przyda.
2: Mhm. Mówiąc po krakowsku, weźże se kup.
0: Tak, tak.
2: Mhm. No i co było dalej?
3: I
0: ten samochód trzeba było zamówić, potem po jakimś czasie po niego... No, mógłby być od ręki.
3: Wrócił tam chyba tą swoją Tatrą jeszcze.
0: Musiał wyposażenie dodatkowe jeszcze dostać do tego, bo nie było w Polsce salonu Bugatti, gdzie mógłby sobie uzupełniać.
3: Potem pewnie pojechał już pociągiem odebrać tego Bugatti.
0: Z żoną i to była taka romantyczna wycieczka do Paryża przy okazji.
3: No i potem on pojechał po części zamienne, tak jak już tu, tato, wspominałeś.
0: Tak, bo okazało się, że jednak nie mieli tych wszystich części, które on chciał, więc musiał pojechać do fabryki, która była pod Strasburgiem.
2: Tak, alufelgi,
0: no, radio to jeszcze chyba nie ten czas, ale co do alufelg, to właśnie ten czas i rzeczywiście tam to się od tego zaczynało.
3: Sobie tutaj nawet rozrysowałem.
2: Co tam się wydarzyło,
3: jak
2: opowiedz.
3: Jak to się wszystko działo, jak on wyjeżdżał z tej fabryki.
2: Czyli odbierał świeżutkie auto.
0: Tak, już świeżutkie auto.
2: Wyjeżdżał z fabryki.
0: Z częściami zapasowymi, już jechał do żony, żeby wracać do Polski.
3: Tak.
2: I nagle...
3: I skręcała nagle jakaś ciężarówka.
2: Mhm.
0: Z głównej drogi w podporządkowaną.
3: Tak. Z głównej drogi w podporządkowaną. I nie wiem dokładnie, jak to było, ale sobie rozrysowałem to tak, że ten Bugatti wyjeżdżał z fabryki. Potem ta ciężarówka mu zajechała drogę i on...
0: Nie chcąc zderzyć się z ciężarówką,
3: wjechał na pochyłe drzewo, które też tu sobie narysowałem, tylko nie do końca mi wyszło pochyłe.
2: Nie, no dobre jest, ja widziałem. Ja to sobie wyobrażam.
0: Uciekał na lewą stronę po prostu wtedy, kiedy mu ciężarówka się na wprost pojawiła, która robiła skręt w prawą stronę z głównej drogi. No i miał do wyboru wjechać w ciężarówkę albo wjechać w pobocze. Przy poboczu było drzewo.
3: I on na tym i on wjechał na to drzewo przednim kołem. Kierownica mu tam popękała. I te koła były tak z przodu, więc on...
0: Zawisł na koła.
3: Zawisł. Na to drzewo wjechał, nie tylko się w nie wrąbał.
0: Samochód był nowy, ale już...
2: Od razu po przejściach.
0: Po przejściach.
3: Oni się poczuli trochę winni,
0: że ta ciężarówka była
2: Bugattiego.
0: Mm-hmm. Tak, że to wjechała do tej fabryki. No i ten kierowca się też poczuł winny, że tę drogę zajechał, więc zabrali ten samochód na hol i z powrotem do fabryki. A że u Bugattiego było tak, że te wszystkie samochody i tak były ręcznie robione, to nie była masowa produkcja.
3: Nie.
0: On potrafił, nie wiem, po 40, po 50, po 200 egzemplarzy danego modelu tylko wypuszczać, no bo do wszystkiego się przykładał.
3: 200 to mniej więcej tak maksymalnie, nie?
0: Tak, także no tutaj dostał do sprawdzenia, czy na pewno tam te elementy nośne i tak dalej nie zostały uszkodzone. Po samochód Regulski wrócił w lipcu, więc po kolejnych kilku miesiącach, ale tu już szczęśliwie dojechał do Polski. No i właśnie w październiku wystartował w tym rajdzie, w tej próbie bicia rekordu prędkości.
3: I tutaj zajął drugie miejsce.
0: Zajął drugie miejsce w swojej klasie, to było miejsce pierwsze w silniku 1,5-litrowym. Pierwszy odczyt to było 130 km z wiatrem, 100 km pod wiatr.
3: A średnia to była 109.
0: A średnia wyszła 109, dokładnie to było 109.

0: 9552. Także, no, też możemy sobie wyobrazić samochód, to można sobie wygooglać Bugatti T37, mała szybka, brak dachu. No to przy 190 ten wiatr we włosach to musiał, przepraszam, przy 109, ale to i tak musiało robić wrażenie.
1: Tak. I tam ja sobie wygooglałem. Tu nie ma jednej przedniej szyby, tylko są dwie małe szybki.
0: Tak. Czy nawet w niektórych egzemplarzach była jedna, no bo obok już, chyba że to współcześnie montowane było lusterko, żeby jednak widzieć, co się dzieje z tyłu.
2: I tam już w książce Janusz Regulski sobie to dokładnie opisał, że to było szaro-czerwone, bo były różne egzemplarze.
0: Tak, niebieskie też się zdarzały. Tak, on akurat trafił na szaro-czerwony.
1: A tę historię... może taki chciał, wiesz, no, to może trafił.
0: Albo taki był właśnie na tej wystawie wtedy.
2: W każdym razie, albo go kolego na takim namówił.
0: Tę historię znamy z autobiografii Janusza Regulskiego, Blaski i cienie długiego życia, która się w latach 80. ukazała drukiem.
1: Słuchajcie, teraz zrobimy przerwę. Państwo mogą do nas pisać. Zachęcamy. 100 lat Polskiego Radia i 100 lat transmisji, bo właściwie zaraz potem się zaczęło i my te początki tych trudnych transmisji, kiedy nie było takiego sprzętu jak dzisiaj, kiedy trzeba było improwizować w wielu sytuacjach, bo to się dopiero rodziło, więc nie było tradycji, że tak czy inaczej rozwiązujemy pewne rzeczy. No i o tym właśnie dzisiaj wspominamy. A państwo do nas piszą, że 24 stopnie, słoneczko w pełni, a my wracamy z Lichania do miastka. Pozdrawiamy Gosia z Romkiem oraz Zosia i Marysia. No to my też pozdrawiamy. Życzymy bezpiecznej jazdy i proszę do nas pisać. Nasza aplikacja cały czas działa.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, a ja pozdrawiam całą redakcję i wszystkich słuchaczy w końcu od siebie z tarasu, bo mam czas, żeby trochę spędzić na nim czasu. A, na tarasu czasu. Dobre.
1: Czas na teraz.
0: Miłego popołudnia, pozdrawiam Marcin. My też pozdrawiamy, panie Marcinie, wszystkiego dobrego życzymy. Miłego tarasowania, tak?
1: A pogodę ma pan piękną, tak, mogę
0: a
1: tak
0: niebo,
1: powiedzieć.
0: Natomiast niebo jest przy tym niebieskie.
1: O, to tak. Można siedzieć i wiersze pisać,
0: tak.
1: Skoro już pan nie czuje, że rymuje, bo też
0: tak,
1: rymuje.
0: Tak. Ale się złożyło, co?
1: No.
0: No dobrze, proszę do nas pisać, jak państwo spędzają to popołudnie. Pogoda rzeczywiście wyśmienita. Jutro też ma być ładnie, no bo ja już sprawdzałem.
1: No ten głos mi się załamał. Mam nadzieję,
0: ze szczęścia.
1: Że tak, ze szczęścia. Mam nadzieję, że tak już będzie do października przynajmniej. Lubię taką pogodę, nie wiem, czy ty też
0: tak.
1: Lubisz.
0: Ale tu Direks jeszcze pisze, czy możemy mianować pana Wojciecha Młodszym zastępowym redaktorem audycji Motoretro, bo widzę tutaj narodziny nowej radiowej gwiazdy. Wojciech słyszy? Słyszy. No,
1: słyszy,
0: tata też słyszy, więc przekazane. Tak, jest zgoda, to Wojciech zostaje młodszym zastępowym. Emilia, co, ruszamy? Ale
1: ruszamy,
0: mianujemy Wojciecha. Jak znajdziemy odpowiednią...
1: Ja mianuję go oczywiście, jeszcze przed serwisem drogowym mianuję go. Niech zostanie z nami na stałe.
0: Dobrze, a my teraz jedziemy i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A cały czas utrzymują się dwa utrudnienia na autostradowej czwórce, na Śląsku i w województwie dolnośląskim, na wysokości Sośniowic, a między węzłami Kleszczów i Gliwice jest awaria ciężarówki i obowiązuje blokada jednego pasa jezdni w kierunku Katowic. To 303 km i rzeczywiście tworzą się tam już spowolnienia. Korek ominąć można, kierując się na węźle Kleszczów do centrum Katowic i objechać utrudnienia na przykład drogą krajową numer 88. Natomiast na Dolnym Śląsku jeszcze przed południem doszło do kolizji ciężarówki i samochodu osobowego, to na wysokości Kątów Wrocławskich i w kierunku Wrocławia jadąc. Tam już nie widać na mapach, żebyście stali, raczej przejazd jest bezproblemowy, no jednak autostrada cały czas częściowo może być zajęta przez służby. I niestety jest też poważne zdarzenie na drodze krajowej numer 64, to w województwie lubelskim między Wisznicami a Siemiatyczami na wysokości miejscowości Sapiechów samochód osobowy wypadł z jezdni. No i ranne są aż 4 osoby. Na miejscu oczywiście pojawiły się służby, również ratownicze. Droga jest całkowicie zablokowana, a objazd jest możliwy przez miejscowości Tuczna oraz Łomazy. A my czekamy na wiadomości od Was. 22 513 11 11.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Do rozmów wrócimy po godzinie 18. Państwo mogą do nas cały czas pisać. Zachęcamy, zapraszamy.

0: Jest 18 PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro. Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 26,5, czyli blisko do 27 stopni w Słubicach, także jeszcze upalnie. W Ustce 16 stopni i to jest najchłodniejsze miejsce, najcieplejsze i najchłodniejsze w Polsce. Nocą zachmurzenie zmienne, trochę więcej chmur lokalnie, niewielki deszcz może się pojawić, ale to nic wielkiego nie będzie. Nad ranem może lokalnie też pojawić się mgła, to szczególnie w terenach podgórskich i tam do 400 metrów w czasie jazdy we mgle ta widzialność spadnie. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz południu od 8 do 10, najcieplej na północnym zachodzie około 16 stopni. Jutro w ciągu dnia bardzo podobna pogoda, tyle że raczej padać nie będzie. Jeśli tak, to jakieś naprawdę już niewielkie krople deszczu się pojawią. No a temperatura maksymalna od 21-23 na północy, około 26 w centrum i na południu do 29 na południowym zachodzie, a nad samym morzem od 16 do 18.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: To impreza dla Was.
2: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
3: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
2: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
3: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
4: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77 przez 85. Czekamy na Was od 10 do 18.
5: To była autopromocja.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 10 minut po 18. Pora sprawdzić, co nowego na drogach. Emilia Kleszczewska, uśmiechnięta.
1: Jak zawsze, bo poprawi się troszeczkę sytuacja. Już jest chyba wieczór, sobota. Kto miał na grilla dojechać, ten dojechał.
0: Tak. Albo jak zaraz będzie wyruszy. Wracał, to proszę pamiętać, że ci, co tam tego grilla, że tak powiem, przepijali napojami wyskokowymi, to nie jadą.
1: Nie,
0: broń
1: Boże.
0: Nie prowadzą.
1: Nie prowadzą, można na piechotę wrócić.
0: Jasne, albo poprosić kogoś, żeby odwiózł. A najlepiej na imprezie wyznaczyć jednego Krzysia, takiego przysłowiowego Krzysia, i ten Krzyś to jest taki dyżurny, który nie spożywa i w razie czego odwozi.
1: Tylko najtrudniejsza sytuacja jest taka, że zazwyczaj to jest jeden ten sam Krzyś.
0: Za każdym razem?
1: Za każdym razem.
0: Mnie to dość często spotyka, powiem ci.
1: Że jesteś Krzysiem?
0: Tak, bo ja tak nie specjalnie.
1: Ale lubisz być Krzysiem? No i dobrze.
0: Lubię.
1: Dobrze, to musisz sobie jeszcze Puchatka do duetu.
0: Okej, dobra.
1: Znaleźć będzie Puchatek i Krzyś.
0: Tak, i będziemy wozić państwa.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, to teraz was przewieziemy oczyma wyobraźni po polskich drogach, a zaprasza Emilia Kleszczewska.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A tak naprawdę niewiele się zmienia, chociaż mamy dobre informacje z autostradowej czwórki. Województwo śląskie, Kleszczów, Gliwice, Ostropa na wysokości miejscowości Sośniowice. Tam była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Taka sytuacja była od godziny 17. Teraz już tych utrudnień nie ma, więc można przejechać na spokojnie do Katowic. Chociaż widać na mapach, że jeszcze delikatnie ten odcinek autostradowej czwórki się korkuje, to nie powinno potrwać jeszcze zbyt długo. Droga krajowa numer 63 Wisznice-Sławatycze na wysokości miejscowości Sapiechów. Tam pojazd osobowy wypadł z jezdni, niestety 4 osoby są ranne, no i droga cały czas jest całkowicie zablokowana. Jeżeli chodzi o A4, wracamy do województwa dolnośląskiego. Tam również trwają prace między węzłami Kostomłoty a węzłem Kąty Wrocławskie, gdzie była awaria samochodu ciężarowego. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

20 minut po 18 PRK, Polskie Radio Kierowców. Razem z nami w studiu Wojciech Sagan, Krzysztof Sagan, Kajetan Tłokowski i Marcin Koczyban. Razem ze mną w studiu oczywiście. No i rozmawiamy o historii motoryzacji, trochę w nawiązaniu do tego, do tej setnej rocznicy powstania Polskiego Radia. I transmisje były czymś ważnym.

0: Od samego początku. Jak już sobie mówiliśmy, to już może poza, kiedy państwo słuchali piosenki, a my tu rozmawialiśmy, że to pewnie radio i transmisje przyczyniły się do popularności piłki nożnej, a nie do rozwoju sportów motorowych na taką skalę. No bo łatwiej było przeprowadzić transmisję z piłki nożnej, bo było w jednym miejscu.
1: Było to w jednym miejscu, wystarczyło dociągnąć kabel, ustawić na trybunach sprawozdawcę, jeden mikrofon, tak, i cały mecz można było zrelacjonować. No podobnie łatwo z lekkoatletyką na przykład było, no a te sporty motorowe, no jednak miały tego pecha, jeśli trasa na przykład Zakopane-Lwów, jeden z odcinków tego rajdu z 27 roku, to 476 km.
0: No sporo.
1: To relacjonowanie tego przez cały czas, no, wręcz wydawało się niemożliwe.
2: Niemożliwe.
1: A nawet relacjonowanie z punktu mety, punktu widzenia słuchacza, było też trudne, ponieważ te odstępy pomiędzy zawodnikami, nie wiem, pierwszym a piątym, to potrafiły przekraczać godzinę. Mhm. To wiadomo. Co w tym momencie na antenie?
0: No tak, i to na pewno było niemożliwe do zrobienia, bo przecież tyle tych wozów było, trzeba by rozstawić na drodze i mikrofonów, że to nie do wiary.
1: Ale no tutaj późniejsze lata, będziemy później opowiadać jeszcze o wyścigu pokoju, no to są właśnie, to też może znaczenie polityczne spowodowało, że tam to się udało, no ale to już powiedzmy bardziej lata 50., 60., ale do tego jeszcze przejdziemy.
0: To wróćmy jeszcze do tych samochodów. Te auta, o których już mówiliśmy, no to były zupełnie inne auta niż dzisiaj sobie wyobrażamy, myśląc o samochodzie sportowym. To były z reguły chyba zwykłe samochody seryjne, nie aż tak bardzo przerabiane do potrzeb rajdowych.
1: Różnie z tym było. Były nawet produkowane takie bardziej sportowe, mniej sportowe, no ale często były to takie czteromiejscowe samochody rodzinne, bo też często. Przykład z rajdu
0: kombi.
1: Polski. No może nie aż tak, bo jak się patrzy na te zdjęcia, to no to najczęściej nawet dachu nie było, więc...
2: Nie było to takie wielkie.
0: A ile osób było w załodze?
1: To jest właśnie ciekawostka, bo no wiadomo, był kierowca, który no jest tym główną osobą w pojeździe. Był też pilot. Jeśli samochód był dwuosobowy, pilot musiał mieć dodatkowe funkcje, o których za moment. No jeśli był czteroosobowy, to wtedy jednak starano się wszystkie cztery miejsca obsadzić. Pilot, który, no tak jak dzisiaj, śledził wcześniej trasę i mówił...
0: Robił notatki.
1: Tak, kiedy należy zwolnić, kiedy można przyspieszyć. To też taka ciekawostka odnośnie ówczesnych dróg, które no nie były płaskie jak stół i często się jakieś nawet wilcze doły w nich trafiały, więc te notatki musiały być bardzo precyzyjne. A na co też kierowcy narzekali, to na przykład właśnie między innymi przy trasie do Morskiego Oka, że co pewien czas na drodze były takie płaskie odcinki, na których z założenia miał się zatrzymać koń z wozem, żeby odpocząć. Czyli idzie droga pod górkę, po czym nagle jest przez chwilę płasko, no i potem znowu pod górkę.
0: No
1: i kiedy jechało się samochodem, no to te samochody na tych górkach
2: wyskakiwały.
0: Jak w amerykańskim filmie sensacyjnym z lat 70. pościg, tak?
1: Tak,
0: bardzo często używano.
1: San Francisco, kiedy lądowały, no to z resorami już mogło być różnie.
0: No tak.
1: Resory to chyba była też jedna z częściej wymienianych rzeczy oprócz dętek i
0: czyli
1: kół.
0: Cztery osoby w załodze, tak?
1: Tak, wspomnieliśmy o dwóch.
0: I te cztery osoby jadą cały czas, tak?
1: Cztery w zasadzie jadą cały czas, bo ta druga osoba jeszcze
0: ten
1: dodatkowo...
0: Ten kieruje, ten dyktuje, a tamci?
1: Druga osoba jeszcze oprócz tego, że dyktuje, patrzy na wskaźniki, pilnuje, czy wszelkie tam poziomy ciśnienia
0: żeby
1: i tak dalej.
0: Żeby kierowca nie odrywał wzroku.
1: Żeby kierowca nie odrywał wzroku przy tych prędkościach powyżej 60 km na godzinę, powiedzmy. No. Trzecia osoba to była osoba z ramienia rajdu, która pilnowała, żeby na przykład doliczać te punkty karne. Punkty karne
0: czyli
1: były
0: obserwator, tak?
1: Obserwator, tak. Punkty karne były doliczane wtedy, kiedy trzeba było skorzystać z pomocy osób trzecich. Czyli na przykład, nie wiem, woda w chłodnicy się zagotowała, trzeba było dolać, no to trzeba było wziąć wodę gdzieś tam od gospodarza, punkty karne. Ale na przykład punkty karne były też wtedy, kiedy samochód wpadł do rowu, no
2: i ktoś
1: najczęściej
2: pomagał go łopatą wykopać.
1: Tak, no nie tyle łopatą wykopać samochód, co utorować drogę wyjazdu z tego rowu, żeby było bardziej
0: żeby
1: łagodnie.
0: Żeby konik pociągnął.
1: Tak, no to wtedy też
0: cztery
1: za to
0: osoby, to obciążenie było niezłe, także nie dość, że...
1: Czwarta osoba, dziennikarz, na przykład prasowy, który potem

0: ze swojego punktu widzenia opisywał tę trasę w gazecie. No i tu też się zdarzały wypadki i taki dziennikarz potrafił wyjść nieco poobijany, na przykład, no bo jak samochód przekoziołkował, no na szczęście tragedii nie było, wszyscy przeżyli, ale też niektórzy narzekali na twarde zawieszenie i że jak były wertepy, no to że się utukli jak kotlety na obie.
1: Dobre porównanie. Dobre porównanie. Tak, no to pionierskie lata, pionierskie czasy i dzisiaj dziennikarze już nie muszą siedzieć w rajdówce. Natomiast co do pilotów, to nie wiem, czy państwo wiedzą, że piloci nie patrzą na drogę, tylko patrzą w zeszyt, w którym mają notatki i ciałem rozpoznają zakręty i miejsca, w którym są, bo gdyby patrzyli na drogę, to nie patrzą na zeszyt i łatwo się zgubić, w związku z czym to skupienie, to właśnie kiedyś długo o tym rozmawiałem z Andrzejem Górskim, byłym pilotem rajdowym, który z Leszkiem Kuzajem między innymi jeździł przez lata i mówi, że to się dochodzi do takiej wprawy, że tak jak powiedziałeś, te wertepy, nierówności, o, to jest top, tak, to jesteśmy tutaj. Tu szarpnęło kołem, tu coś tam, więc to to też jest umiejętność, która naprawdę wymaga niezwykłego przygotowania, bo to tak nie urodzimy się z tym. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy za chwilę. Państwa zachęcam, żeby z nami zostać. Motoretro, proszę do nas pisać oczywiście, albo opowiadać. Może państwo mają też swoje wspomnienia i przemyślenia.

0: 18.30. Emilia Kleszczewska w studiu. Ty wiesz, co to był wyścig pokoju?
1: Wyścig pokoju? Mhm. No tak, tak, tak.
0: No to jak ty się urodziłaś, to już dawno ci kolarze byli na emeryturze.
1: To prawda, nie? No ale wiesz, na kartach historii jest to zapisane. Wydaje mi się, że na lekcjach historii też gdzieś jakieś słówko na ten temat było wypowiedziane. Więc tak, oczywiście wiem, chociaż wiesz, emocji takich wobec tego nie mam pewnie jak ty czy nasi goście.
0: To jest w ogóle ciekawe, bo jedni mieli emocje ogromne, obserwując ten wyścig na przykład w telewizji i słuchając radia, a inni w ogóle obojętnie obok tego przechodzili, a tam jacyś kolarze, dobra, przejechali i spokój.
1: Ale to tak zawsze

0: Wszystkim jest, wiesz, no mi się wydaje, że to tak, zależy a, przede wszystkim od tego, czy nas to w ogóle interesuje, w sensie sport, tak, kolarstwo, b, czy w ogóle żyjemy takimi wydarzeniami, które jednoczą społeczność, tak, jeżeli żyjemy tak trochę obok tego świata medialnego i powiedzmy sobie szczerze, że nie do końca nas interesuje to, co się dzieje gdzieś tam w świecie, to myślę, że każdy sobie lubi usiąść w swoim ogródeczku i ponapawać się słoneczkiem i tam kolarze ich nie do końca interesują. Ale no ja, wydaje mi się, że wiem, co wy czujecie i że rzeczywiście to było wydarzenie na miarę, na bardzo wysoką skalę, o może tak.
1: Tak, no Francuzi mieli Tour de France, Włosi Giro Italia, no a tutaj w krajach demokracji ludowej, czyli w krajach socjalistycznych był wyścig pokoju.
0: Wiesz, czym ja żyję, widzisz, czym żyje moje pokolenie, wiesz, co się dzisiaj dzieje, już też ci nawet
1: słyszałem
0: mówiłam.
1: Słyszałem o rowerzyście, tak.
0: Łatwo gang, dzisiaj przemierza i wczoraj też Kraków, Łódź jedzie do Gdyni, do Gdańska i pomaga właśnie choremu chłopcu zebrać pieniądze na operację, także o, na przykład tym żyje teraz moje pokolenie.
1: Proszę bardzo, ale rowery tak czy owak są.
0: Są.
1: Dobrze. No to co, zaglądamy na drogi. Emilia Kleszczewska zaprasza.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Oczywiście apelujemy, żeby rowerzyści też na siebie uważali, jeżeli włączacie się do ruchu, ale my teraz o autostradach, gdzie jednak mimo wszystko najwięcej jest samochodów. S8 Łabiszyńska, Marywilska, 17 kilometr, niestety poważne zdarzenie drogowe. Doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych. Zablokowany został jeden pas jezdni w kierunku Poznania. No i taką sytuację mamy od 18.15 do 20.00, jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Powinno zakończyć się to utrudnienie. Oczywiście czekamy na dalsze informacje, czy są tam osoby ranne. Natomiast jeżeli chodzi o autostradę A4, przypominamy, że zakończyło się już utrudnienie na wysokości węzła Kleszczów i węzła Gliwice, gdzie była awaria samochodu ciężarowego i zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Katowic. Teraz tego utrudnienia już nie ma i też wchodząc na mapy nie widać, żebyście mieli problem z przejazdem. Ten korek był, ale już na spokojnie można przejechać. W tym momencie nie ma tam większych utrudnień. I jeszcze droga krajowa numer 63, bo cały czas w województwie lubelskim są utrudnienia w ruchu. Wisznice, Sławatycze na wysokości miejscowości Sapiechów. Tam jest też poważne bardzo zdarzenie drogowe. Pojazd osobowy wypadł z jezdni. Wiadomo, że tam akurat 4 osoby są ranne i droga jest całkowicie zablokowana już od godziny 16.30.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Wyścigi, rajdy, to co zaczęło tworzyć motoryzacyjny sport. No bo od razu, jak motoryzacja się pojawiła, to od razu zaczęły się sportowe zmagania na różne sposoby. Nie było jeszcze może takich torów, one dopiero się tworzyły, no i tworzyły się też rajdy samochodowe. I te transmisje z tych rajdów to była trudna rzecz, ale też mnóstwo przygód na tych rajdach się odbywało. Tam o jakiejś krowie słyszałem historię, to Wojciech, tak, zdaje się, opowie, tak? Co tam było z tą krową?
1: Trzynastka, dosłownie to był jakiś hoćkis.
2: Samochód numer 13 startujący w rajdzie.
0: I Mućka.

0: Wiwka. I co tam się wydarzyło?
1: I?
2: Kilka kilometrów przed Lwowem.
1: Kilka kilometrów przed Lwowem. Bo we Lwowie była meta. Się wpakował
0: tą krowę.
1: Tą krowę.
2: Tak, no krowa sobie beztrosko szła przez drogę.
0: Jak to krowa, no.
2: Samochód skończył się, wypadek skończył się koziołkowaniem. No kierowcy szczęśliwie, kierowcy całej załodze nic się nie stało. No ale już niestety do mety się nie poskładał, już nie dojechał. A było to tym bardziej przykre, że gdyby dojechał, to byłby pierwszy. Mhm. Że to już ostatnie kilometry ostatniego odcinka i krowa.
3: Ciekawe. Ale to już wyobrażając sobie nadwozie tego samochodu, że było otwarte, tym gorzej można sobie wyobrazić skutki koziołkowania.
2: Tak, ale no mówię, nie wiem, być może pasów chyba nie było, ludzie wypadali, że jednak aż takich tragicznych wypadków przynajmniej nie trafiłem
0: na
2: te
0: wzmianki. Nie wiadomo.
2: O tym nie napisano.
0: A, ale ciekawe, czy był taki film kiedyś, jak to doszło do wypadku samochodowego i po wypadku, jak poskładano kierowcę, to szczekał, bo jechał z psem. Ciekawe, czy tutaj ktoś robił
2: mulczał.
0: Tak.
2: No, kto ale... wie, kto wie. A też a propos takich właśnie różnych sytuacji drogowych, jako że ten rajd odbywał się po zwykłych drogach, to ważnym elementem, ale często pomijanym było to, że jak na przykład na drogach górskich dojeżdżało się do zakrętu, to należało trąbić, żeby, no jak coś idzie
0: sprzeciwka. To jest w ogóle, tak, ja to też kiedyś o tym słyszałem. Tak, jeszcze raz, jakbyś, przerwałem ci, przepraszam.
2: No, kiedy ktoś jechał sprzeciwka, żeby dawać sobie znać, żeby no nie wjechać w siebie. Mhm. Bo kiedy dochodziło do kontaktu wzrokowego w ostatniej chwili, no to jedyne, co można było zrobić, to ratować się ucieczką w bok, najczęściej do rowu na pole. A to, jeśli potrzebna była łopata do wyjechania, to kolejne punkty karne.
3: No ale w górach tym bardziej, bo to mógł ten rów mieć głębokość kilkuset metrów, prawda?
0: Tak, no, czyli być przepaścią. Tak. Natomiast hamulce to nie były takie hamulce, jak my dzisiaj sobie to wyobrażamy. Jechałem kiedyś takim samochodem Dodge Brothers z 1921 roku. Jechaliśmy w góry i wyjechaliśmy na górkę, on tak dość żwawo i mówi, o teraz, no to już łatwizna, to... a ten kierowca mówi, no nie, właśnie, bo wiesz, tu nie ma hamulca. I wtedy tak sobie pomyślałem, że to być może jest moja ostatnia wycieczka, tam jest taki spowalniacz na skórzanym pasie. Samochód, który waży ponad tonę, ciągniesz wajchę i mocniej ciągniesz, tym mocniej hamuje, no ale to jest tylko skórzany pas, który na takie koło jest nałożony. No, było wrażenie, ale jakoś przeżyliśmy ten przejazd.
2: W samochodach Bugattiego podobno były hamulce bębnowe, ale jak to wówczas działało?
1: Tak, jak w Maluchu na przykład.
0: Tak. Dokładnie tak. Dobrze, to teraz przejdziemy do trochę późniejszych czasów i trochę późniejszych transmisji.
2: Tak.
4: Tu Poznań. Łączymy się ze sprawozdawcami Polskiego Radia, znajdującymi się na starcie do 14 etapu wyścigu pokoju Poznań-Toruń.

0: Ależ to było patetyczne i takie jakby to był wyścig o, nie wiem co, o Złotą Górę albo coś takiego. Więc coś niesłychanego.
1: No ważne to było.
0: Ważne było, ważne. Cóż, dużo ludzi tym żyło. Spieszyli się z pracy, żeby zdążyć, bo transmisja w telewizji będzie z wyścigu pokoju. Ja pamiętam, że mój tato też to oglądał. Ja tak trochę się nudziłem przy tym.
2: Jakby się w drzewo wrąbał, jakby się śpieszył.
0: No, to nic z tego by nie było, tak. To czyli spiesz się powoli, oczywiście, że tak.
3: Ale później było też tak, że w tej telewizji, w transmisji, czy w transmisji radiowej było więcej widać niż stojąc gdzieś na trasie, mimo że kibiców były tysiące, a tak licząc też może i miliony tego wyścigu, ale stojąc na trasie w jednym punkcie, kolarze pojawiali się, no kilka minut wszyscy przejechali, było
0: i
3: widać,
0: było takie bzzz, to jest niesłychane, jak rowery hałasują.
3: To jest tak, a tam w telewizji, czy też w radiu było z góry, z różnych punktów można było się łączyć.
1: No to jest właśnie ta bolączka pierwszych transmisji, że wtedy nie dało się tego tak robić. To też no, czasem ktoś podjął decyzję, to lata 30, lata 40, że zamiast próbować właśnie w ten sposób, może lepiej przygotować reportaż. Mhm. Czyli po prostu, no już nie na żywo wtedy, ale już no, można było na zasadzie takiego artykułu prasowego, tak, żeby to odczytać.

0: później przed mikrofonem, już oddać może też w jakimś stopniu te emocje, ale jednak już to wszystko przedstawić po fakcie. No, ewentualnie transmisje już z miast, gdzie były finisze poszczególnych etapów, no to wtedy łatwo można było na mecie ten mikrofon ustawić i to zrelacjonować. I tak też wyścig pokoju był relacjonowany przez pierwsze lata, no bo on zadebiutował w roku 1948 i w zasadzie do 1954 tak to wyglądało i te transmisje z miast w dodatku były incydentalne, że raczej były to te reportaże.
1: Czyli było nagrywanie, a nie transmitowanie
0: tak,
1: na żywo.
0: Tak, live'em, dopiero połowa lat 50. Udało się zrobić transmisję bezpośrednio z miast, no i rok 1957. To była rewolucja. To był moment, kiedy radio zakupiło urządzenia, które pozwalały na bezprzewodową transmisję dobrej jakości. Bo wcześniej próbowano z klubem krótkofalarskim jakoś takie relacje robić, ale ta jakość nie była antenowa.
1: To szumi, to szumiało, trzeszało. Tak, każdy, kto coś miał do czynienia z krótkofalarstwem czy z CB radiem, to wie, że to nie jest doskonałe narzędzie.
0: Więc rok 57, to już weszła nowa technika, wszedł helikopter, no ale co by nie mówić, helikopter też szumi, o ile nie bardziej.
1: Bardziej.
0: Więc tutaj pojawił się problem, jak ten redaktor, ten sprawozdawca, który znajduje się na pokładzie helikoptera.
2: I nie tylko z szumieniem był problem, ale też z tym, że jak ten helikopter prawie że stał, to on wtedy najwięcej paliwa palił.
1: A, no tak, i właśnie. Tak, słuchajcie, musimy zrobić przerwę. Wrócimy po godzinie 19 do naszej rozmowy o helikopterach, które zawisły na niebie i paliły bardzo dużo paliwa i o tym, jakie to były urządzenia, bo ja wiem, że na motocyklach też jechali ci, którzy transmisję prowadzili, nawet telewizyjną. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro i trochę o wyścigu pokoju jeszcze dzisiaj będzie.

0: 10 minut do godziny 19, PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. Tak, lubi lotnictwo, już ustaliliśmy.
1: Właśnie opowiadałam, mogę opowiedzieć taką anegdotkę.
0: Pewnie, że możesz.
1: No właśnie, że samoloty, niektóre, robią takie fikumiku na patyku, że na przykład przewożą tylko załogi, tak? Powiedzmy 4 lub 5 osób.
0: Cały taki pasażerski duży samolot?
1: Cały taki pasażerski duży Boeing na przykład, E737. I na przykład ja kiedyś leciałam, powiedzmy właśnie takim samolotem od Krakowa do Łodzi i tam była sama załoga, czyli dosłownie 6-7 osób i tych 6-7 osób właśnie leciało tylko tym samolotem. To jest dość duże marnotrawstwo pieniążków.
0: I kto za to płaci? Pan płaci, ja płacę, wszyscy płacimy, tak?
2: Że tam domniemam, że w tym może być coś ukrytego, bo załogi muszą mieć wylataną odpowiednią liczbę lądowań i startów i na przykład takich pilotów, co rzadko latają, posadzić na taki krótki lot. Zróbcie sobie dorbę.
1: To znaczy, to chyba było tak, że po prostu te osoby, które leciały gdzieś tam w dalszy rejs, po prostu startowały z Łodzi i z Łodzi brały pasażerów, tak? Więc musieli z Krakowa przedostać się do Łodzi, wziąć tam pasażerów
0: do
1: i polecieć
0: już dalej.
1: Gdzieś tam dalej. Więc to chodziło, żeby przetransportować ich szybko z Krakowa do Łodzi i samolot,
0: no tak? No to już lepiej brzmi, jeżeli ich i samolot.
1: A co powiedziałam, że...
0: No nie, tylko ja sobie wyobraziłam, że ten samolot tam przyleciał i zawrócił.
1: Nie, no wysadził. Nie zawrócił. Nie.
0: Jak taksówka.
1: A znaczy potem może zawrócił. Odwiózł ich i zawrócił. Okay.
0: Dobrze, teraz będziemy zaglądać na drogi. Tu mniej samolotów, a przynajmniej nic o tym nie wiemy, więc ruszamy, słuchamy. Emilia Kleszczewska zaprasza.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo dobre informacje mamy z dróg. Zajrzymy sobie teraz właśnie na mapy i zobaczymy, czy gdzieś jeszcze zwalniamy dzisiaj wieczorem w sobotę, czy już raczej ten przejazd przez całą Polskę będzie dogodny dla nas, dla was, dla kierowców. I tak, w Warszawie już zupełnie nie ma utrudnień na ekspresowej 8, gdzie rzeczywiście był dość spory korek na wysokości mostu generała Grotaroweckiego. Teraz delikatnie jeszcze na wysokości Marymontu. Może nawet nie korkuje się, tylko są trudniejsze warunki drogowe, to w kierunku Łodzi. Natomiast jeżeli chodzi o południowe trasy, czysta jest autostradowa obwodnica Krakowa. Nie ma także utrudnień w aglomeracji śląskiej. I uwaga, też już korek jest rozwiązany, nie ma go. Można przejechać na spokojnie przez autostradę A4 przy samych Gliwicach, a tam no, mieliśmy spore utrudnienia w ruchu ze względu na zdarzenie drogowe, które wydarzyło się 2 godziny temu. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, które dalej są. Droga krajowa numer 63 to odcinek Wisznice-Sławatycze w pobliżu miejscowości Sapiechów, to województwo lubelskie, przypominamy, 378 km. Tam pojazd osobowy wypadł z jezdni, 4 osoby są ranne, no i już od godziny 16.30 na miejscu są służby, także służby ratownicze. Te utrudnienia mają potrwać do 19.30, ale oczywiście czekamy na informacje od służb. Może skończą się wcześniej, no ale też mogą się one zdecydowanie wydłużyć.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Noc na ogół pogodna będzie. Synoptycy zapowiadają, że jeśli gdzieś pojawią się chmury, to może im też towarzyszyć jakiś niewielki deszcz, ale to nic groźnego i raczej nie musimy się go obawiać. No i co jeszcze? Nad ranem lokalnie, zwłaszcza w górach i na terenie podgórza, do 400 metrów ta mgła będzie ograniczała widzialność. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 11 do 15, chłodniej miejscami na wschodzie i południu tam od 8 do 10 stopni. Jutro w ciągu dnia bardzo podobnie, tyle że chmur jednak trochę mniej i ten deszcz jeszcze rzadziej może się pojawiać niż nocą. Może też pojawić się burza lokalnie. Temperatura maksymalna od 21-23 na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie i nad samym morzem od 16 do 18 stopni, czyli tam zdecydowanie chłodniej będzie. No, weekend zapowiada się nieźle, a właściwie jego druga połowa, więc warto z tego na pewno korzystać.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No to jedziemy dalej. Razem proszę pisać, jaka pogoda u was za oknem i co pokazują termometry, bo to bardzo ciekawe.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu i zaglądamy na drogi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jak pojawiło się szybko utrudnienie na S8, tak i też szybko się zakończyło. Na szczęście służby uporały się już tak naprawdę po niecałych 40 minutach z tym, co działo się między węzłami Łabiszyńska i węzłem Marywilska, to 17 kilometr. I tam była kolizja trzech samochodów osobowych. Zablokowany był jeden pas jezdni w kierunku Poznania. Na szczęście nie ma osób rannych. Tutaj nie mieliśmy aktualizacji a propos tego, czy ktoś został ranny w tej kolizji. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, to przypominamy, że już nic się nie dzieje na autostradowej czwórce. To węzeł Kleszczów, węzeł Gliwice, Ostropa, czyli województwo śląskie na wysokości miejscowości Sośniowice. Ale jeszcze jest utrudnienie na drodze krajowej numer 63 oraz na autostradowej czwórce. Pierwszy odcinek to Wisznice-Sławatycze, miejscowość Sapiechów dokładniej. 378 km i to chyba jest najpoważniejsze zdarzenie drogowe na tą chwilę, ponieważ

0: ponieważ tam pojazd osobowy wypadł z jezdni już po godzinie 16:30. Wiadomo, że są osoby ranne i to aż 4 i droga jest cały czas całkowicie zablokowana. Jeżeli chcecie przejechać na wysokości miejscowości Sapiechów, to trzeba rzeczywiście wybrać drogi lokalne, na przykład jeżeli chcecie dojechać do Łodzi czy też do stolicy, do Warszawy. I autostrada A4 to węzeł Kostomłoty, węzeł Kąty Wrocławskie, 133 km, gdzie była awaria samochodu ciężarowego. Cały czas jest blokada jezdni w kierunku Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to mamy kącik poezji. Emilia, nie wychodź, musisz posłuchać, bo jest też twój wątek.
3: Okej.
2: Choć sobota po południu, to przy radiu zasiadamy. Czy za kółkiem, czy też w domu, moto retro zaczynamy. Tu historia się krzyżuje z aktualnym stanem rzeczy, a kto prawdą się, z prawdą się nie zgadza, niechaj głosem swym zaprzeczy. Marcin program ten prowadzi, zaskakuje i rozbawia, zamierzchłe czasy wspomina, prawdziwą przyjemność sprawia. W międzyczasie na bieżąco głos Emilii wnet ostrzeże o wypadkach, o zatorach i w cierpliwość cię ubierze. Są jak zwykle też i goście, którzy program ten umilą, informacją znów zaskoczą, rąbków tajemnic uchylą. Posłuchajmy więc w spokoju, Wojtek z tatą dziś nadaje i usłyszcie przyszłą gwiazdę, która w radiu nam powstaje.
0: Ja zgaduję, kto to napisał. D-Rex.
2: Tak, skąd
0: pewnie.
2: Wiesz?
0: No bo domyśliłam się.
2: Myślałam,
0: bo
2: że nasz... podglądałaś.
0: Nie, naprawdę nie podglądałam. Aha. Po prostu ja wiem, że D-Rex nam zawsze takie piękne wiadomości pisze, ale też myślę, że mnie podsłuchał, bo ja ostatnio, kilka dni temu, zrobiłam serwis drogowy, rymowany też. Więc może trochę podłapał, ale bardzo ładnie, bardzo ładny wiersz.
2: To jest jeszcze, ja bym bardzo prosił, bo jest Kajetan Tłokowski z nami, żeby tam jednak o nim pamiętać, o wydawcy.
0: Dopisać go do wierszyka, tak, jeszcze prosimy.
2: I realizatorze, bo to jak już zespół, to zespół, byżąc moc, moc, moc, tak? Wespół, zespół. Także to takim zespołem
0: Podaj informację, kto do zespołu musi zostać dodany jeszcze.
2: No, Paulina Olak zdecydowanie, tak? Bo jest wydawcą dzisiaj.
0: No,
2: i ona tak właśnie się bardzo nisko ukłoniła.
0: Tak, bardzo nisko się ukłoniła, także prosimy Direksie, jeżeli masz trochę czasu dzisiaj wieczorem, w sobotę.
2: Dopisek, tak.
0: To jakiś mały dopisek.
2: Dobrze, a my teraz jedziemy. Oczywiście bardzo dziękujemy. Bardzo to przyjemnie czytać takie rzeczy.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, 20 minut po godzinie 19. Wojciech i Krzysztof Sagan w studiu z nami. Para, ojciec i syn, najlepszych historyków Polskiego Radia w Polsce. Zdecydowanie Kajetan Tłokowski też jest dzisiaj z nami, nasz kolega z programu Pierwszego Polskiego Radia, ale także i z Radia Kierowców. No i teraz posłuchamy, bo Krzysztof trochę poszukał w naszych archiwach, jak zawsze zresztą, a znasz je chyba na pamięć, te nieprzebrane zasoby. Kolejny jakiś materiał dźwiękowy.
1: Nasze zaczyna się od takiego mojego nagrania z jednym panem, który był świadkiem tamtych wydarzeń. No i później przykładowy finisz jednego z etapów.
0: Mówimy oczywiście o wyścigu pokoju. Proszę posłuchać.
2: Odbiornik był jeden we wsi, wieś nie była duża. Głośniczek był dodatkowy, zamocowany na ścianie i wszyscy

0: wszyscy okoliczni sąsiedzi zbierali się tam u tego pana, który miał ten odbiornik i właśnie słuchaliśmy sprawozdań relacji z wyścigu pokoju.
1: Adolf jako jak torpeda, jak strzała, już jest na wirażu, na drugiej pozycji stojka, zmęczony Holender tam z tyłu, Ritter na czwartej pozycji atakuje Holendra, Adolf Jakob się wywraca, stojka na niego, karambol niesłychany, wychodzi Holender na pierwszą pozycję, Adolf Jakob się zrywa, biegnie z rowerem, salut armatnie, niebywała historia, Dynen wygrywa. Doch Jakow jak sprinter biegnie, stojka za nim, dwóch na rowerach, tam z tyłu, zmęczony Duńczyk, Doch Jakow pada 30 sekund na piechotę, trzeci stojka, padają na rowerach, a teraz Ritter, niebywały finisz, jakiś groźny, jakiś wspaniały, ten karambol, niesłychana historia, smutna dla prowadzącego Rosjanina i Rumuna, no ależ to było niebywałe widowisko. Niebywałe widowisko. Przeżywali państwo to razem ze mną. Starałem się oddać, jak to wyglądało, te koziołki wraz z rowerami. Ten Francuz lecący tutaj na tą piaskownicę, a tam znów na wirażu jeszcze jeden zawodnik. I oni miały wzruszony stadion oglądający niebywały finisz i zwycięstwo maleńkiego Holendra Dynena, który walczył na tylu etapach i dzisiaj los, fortuna uśmiechnęła się do niego.
2: Ależ to kawał historii. Dziś czegoś takiego państwo już w żadnym radiu nie usłyszą, bo zupełnie inaczej wyglądają transmisje, chociaż ja zawsze podziwiam kolegów z redakcji sportowej za to, że potrafią mówić non-stop 90 minut oglądając mecz. To jest w ogóle... Ja dużo mówię, mnie się zdarza na przykład rozmawiać z telewizorem, ciekawe czy państwo też rozmawiają, albo z radiem.
3: Ale wciąż w radiowej jedynce sport jest silny, jest studio S13
2: jest
3: ze
2: najlepsze.
3: Wszystkich boisk. Łączymy się, patrzę na Krzysztofa, który jest realizatorem dźwięku, reżyserem dźwięku i chyba może powiedzieć o tym, jak powstaje studio S13 jeszcze więcej.
4: No to jest tak, wyzwanie.
3: Jedyny taki program w radiofonii w Polsce, a gdzieś tam w domyśle jest na świecie.
4: Podobne rozwiązania jak w przypadku Igrzysk Olimpijskich, czyli łączenie się z wieloma arenami jednocześnie, śledzenie, co dzieje się na każdej z nich. My, jako realizatorzy, odsłuchujemy, czyli musimy mieć taki podzielność uwagi, multitasking, wiedzieć, kto co do nas mówi. I w momencie, kiedy słyszymy sygnał, że na przykład jest rzut karny na jednym ze stadionów, no to w tym momencie komunikat do prowadzącego i przenosimy się w to miejsce i nadajemy na żywo ten rzut karny na antenie. Ale to jest piłka nożna. No mówiliśmy, że z piłką nożną jest prościej, z wyścigiem
3: ale
4: pokoju.
3: Ale też olimpiada tam padło i gdyby był taki wyścig pokoju, to myślę, że też byłby transmitowany. Jak państwo dawno nie słuchali, to proszę posłuchać, że jeszcze są takie audycje. Ale wyścig pokoju na razie nie ma, pozostały wspomnienia.
4: Mówiliśmy o tym, jak to było rewolucyjnie, kiedy w 1957 roku pojawił się helikopter, kiedy zaczęto relacjonować z powietrza, no bo wtedy można było mówić już dłużej, więcej, no bo więcej było widać, ale nie było łatwo. Helikopter, no to jednak koszty, to jednak paliwo. No i okazało się, że utrzymywanie w locie helikoptera nad kolarzami na całej długości trasy, no było nie do przejścia.
5: Ile kasy wtedy szło, no.
2: Tak.
3: I to też należy dodać, że radio tu korzystało z najnowszych rozwiązań, bo helikopter to dopiero rozwija się ten rodzaj konstrukcji lotniczych lata 40-50, a więc zupełne początki. Tak jak początki techniki radiowej w latach 20.
4: Także tutaj były te lata 50. Był ten helikopter, który ostatnie 15 kilometrów najczęściej relacjonował. Te ostatnie kilometry, czyli ten finisz, to kiedy najwięcej się działo. I tak jak mówiłem, były problemy. Problemem numer jeden w helikopterze był hałas. Ponieważ może ktoś leciał, wie jak to jest, kiedy pasażer chce się odezwać do pilota czy do innego pasażera. No w zasadzie nie słychać, więc jak to rozwiązać, żeby w radiu było słychać sprawozdawcę, a nie
2: szum i huk.
4: A nie szum i huk.
5: A problemem drugim, o którym być może już wspomniałem, było to, że

0: Helikopter? Tak, o nim chcesz powiedzieć?
1: Że on, jak stał w miejscu ten helikopter, no prawie stał w miejscu, to...
2: Też dużo wiatry robił.
1: Od... No nie dość. Nie
2: no
1: dość,
2: i też wspomnienia mówią,
1: mega dużo palił.
2: Że kiedy ten wiatr nad jakimś gospodarstwem na przykład mega był, to kury potrafiły latać do góry od tego wiatru, więc to
0: a
2: też było
0: porywało?
2: Pewne.
0: Czy one tak chciały? Tak.
3: Czy chciały
0: porywało
3: naśladować?
0: Nie, porywało.
2: Porywało, no. Więc nie mógł też lecieć za blisko kolarzy, żeby ich tam nie poprzewracać. No to
0: wyjście
2: kolejny
0: pokoju
2: problem.
0: Przejechał, kury zniknęły i wszystko było na kolarzy, nie? Że to
3: tak,
0: oni.
3: Bo ale... mieliśmy o wyścigu pod wiatr. Jakby robił wiatr, to...
2: Byłoby trudniej. A Wojtku, powiedz może, jak to było z tym mikrofonem, żeby jednak było sprawozdawcę słychać.
0: Co oni zrobili? No bo co, pogłośnili
2: no,
0: mikrofon?
2: Jaki ten mikrofon
0: co
2: był?
0: To było? Gdzie on był, ten mikrofon?
3: Ale ten helikopter...
1: Mikrofon bowiem był na krtani.
0: Tak.
2: Taki to specjalny...
0: To się laryngofon nazywa, o ile pamiętam.
2: Tak, tak. I dzięki temu ten cały hałas helikoptera był ukryty, można powiedzieć. Aczkolwiek, no, jeśli były jakieś wstrząsy, no, a w helikopterze bywają, to wtedy ten mikrofon też ruszał się względem tej krytani i te trzaski też przenosił, więc nie było to idealne rozwiązanie. Dlatego
1: nie było idealne,
2: po czterech latach, w roku, po roku 1960 zdecydowano się porzucić ten helikopter, mimo że no, było to takie no, hasło o to, halo, tu helikopter chyba...
0: To brzmi.
3: Właśnie,
0: brzmi.
3: To wręcz przeszło do historii.
1: Halo, tu helikopter.
2: Tak, no nawet... No. Wojtek, pamięta, ale...
3: Ja pamiętam.
0: Że dwa razy halo było, nie jedno halo, tylko halo, halo.
3: Tu
0: halo,
3: helikopter.
0: Halo, tu Polskie Radio.
3: Bogdan Tomaszewski albo
1: halo,
3: jeszcze
1: halo,
3: Bogdan Tuszyński.
1: Polskie Radio Warszawa.
0: Tak jest. Słuchajcie, przerwa teraz.
1: Radiowy sygnał.
0: Tak jest. Wrócimy do państwa za chwilę. Halo, halo, tu Polskie Radio. Kierowców, proszę z nami pozostać.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców, pyta nasz słuchacz Direx, kto jeszcze tutaj jest. No, Paulina Olak oczywiście i Aleksander Zaleski, który program realizuje. To tak rozumiem, że będzie ciąg dalszy naszej poezji dzisiejszej, którą, jak się okazuje, wywołała Emilia Kleszczewska, która jest już w studiu.
1: Tak, jestem już w studiu, no i może chciałabym zrobić to samo, też powiedzieć

0: trafik drogowy wierszem, ale nie przygotowałam, nie zdążyłam.
1: Nie, zostajemy przy prozie. Poezja tak dla naszych słuchaczy. Kajetan Tłokowski, proszę pamiętać też, że jest, bo to, żeby to wybrzmiało, tak, że jest tutaj, tak.
0: I że się. Można go jeszcze tutaj dodać, tak? I, ale
1: nawet go państwo słyszą, że jest, tak.
2: Tu jestem, tak. Tu widzimy go. Z prawej strony, czy też z lewej, zależy, z której patrzę.
0: Ale fajnie, że nasi słuchacze mogą się tak realizować przy okazji, jeszcze słuchać radia, jechać samochodem, a jeszcze w międzyczasie na jakimś postoju napisać piękny wiersz.
1: Proszę bardzo, jak pięknie. To tylko nasi
2: możemy to dostać wcześniej niż za miesiąc, bo tutaj rozmawialiśmy o dawnych czasach, kiedy to połączenie z Zakopanego było problemem, a teraz w ułamku sekundy ten wiersz gdzieś ze Stanów do Polski, potem w eterze i to wraca z powrotem ten dźwięk, tak.
0: A my promujemy jako radio wiersz naszego słuchacza.
2: A słuchacz to jeździ dużym czy małym?
1: Może,
2: nie wiemy.
1: Może, ja myślę, że dużym, ale ja myślę, że może nam da znać jeszcze, to czekamy na,
2: czy duży,
1: na
2: czy
1: taki
2: mały
1: sygnał. Tak, a teraz zaglądamy na drogi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No tak, przed 20 zaglądamy, co się dzieje, chociaż tak naprawdę nie mam dla was zbyt wielu informacji cały czas, natomiast dzieje się sporo na drodze krajowej numer 63, czyli województwo lubelskie, Wisznice, Sława Tycze na wysokości miejscowości Sapiechów, gdzie już po godzinie 16.30 samochód osobowy wypadł z jezdni. Wiadomo, że na miejscu też są osoby ranne, dlatego droga jest cały czas zablokowana przez służby, przez policję, ale też przez służby ratunkowe przede wszystkim. I te utrudnienia miały potrwać do 19.30. Jak widać, zaczynają się one przedłużać, dlatego czekamy na informacje od służb. A propos aktualizacji tego, co się dzieje na drodze krajowej numer 63, przypomnę raz jeszcze. Natomiast zaczyna rosnąć ruch przed samą Warszawą, dokładniej na S8, przed samymi Jankami, i to głównie nitka, która prowadzi was w kierunku Łodzi, na wysokości miejscowości Wolica. Jest jakieś zdarzenie drogowe, także czekamy na informacje od służb, ale no widać, że tutaj rzeczywiście robi się dosyć mocny korek, ma on mniej więcej 2-3 kilometry, także jeżeli jedziecie do Łodzi, to najlepiej omijać S8-kę i Janki. Można przejechać na przykład przez autostradę A2 oczywiście, lub przez drogi lokalne, czyli przez Pruszków, Brwinów oraz Grodzisk Mazowiecki.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Gdyby ktoś z państwa chciał coś jeszcze wierszem, to bardzo prosimy. Nasza aplikacja może i temu służyć. Tymczasem mamy wpis Iwonicz, Zdrój 19 stopni i bezchmurne niebo. Pozdrawiamy całą redakcję, Kasia i Rafał z MG. Też pozdrawiamy i wszystkiego dobrego życzymy. No a do naszych rozmów o wyścigu i o motoryzacji i o radiu wrócimy.

PRK, Polskie Radio Kierowców. Są też inni, którzy z tyłu w redakcji zasiadają, pieczę nad wszystkim sprawują, cały program ten nadają.

0: i Kajetan, i Paulina, których nie usłyszysz głosu, a to przecież samo serce kochanej audycji losu. No, Kajetana usłyszymy. Kajetan, proszę cię, powiedz coś. Policz do 10 czy coś.
1: Raz, dwa, ale ja nie jestem Kaszpirowski. To nie będzie miało takiej... Tak, nie będzie miało takiej mocy, więc może aktualny czas. Za 19 minut godzina 20.
0: Ale to jest jeszcze dowód
1: na to, że nadajemy, że to jest transmisja ze studia S13 z Polskiego Radia.
0: Tak jest.
1: Ale nie tego sportowego studia, choć o sportach motorowych także mówimy. Ale
0: poczekajcie, bo tu mamy coś, co musimy tutaj państwu przypomnieć. Halo, halo, tu Polskie Radio.

0: mi się to z bitwą pod Grunwaldem kojarzy.
1: Trudniejsze do zanucenia niż Hejnał. Nie,
2: ale walki były do ostatnich centymetrów.
0: Podobno na pompki się tam tłukli, jak się wjeżdżało na stadion przez ten tunel.
2: Słyszeliśmy, jak biegli z rowerami pod pachą.
0: Tak. No, te rowery nie były tak lekkie jak dzisiaj, ale podobno tam któryś z polskich kolarzy, z radzieckim kolarzem, to znaczy podobno Polak, bo tam podziękował za to, że wcześniej go źle potraktował na jak się, to nie OS, jak się mówi na takie odcinki?
1: Etap,
0: jasne,
1: że
0: etap.
1: A to nie była jakaś lotna premia, bo jeszcze lotne premie były.
0: Tak, ale to akurat to było już przy wjeździe na stadion, nikt nie widział, kamer nie ma, więc mu tam wytłumaczył, że nie powinien się źle zachowywać. Ale wróćmy do tych transmisji.
2: Tak, mówiliśmy o helikopterze, który na pewien czas odszedł jednak z uwagi na pewnie głównie koszty. Rok 61, tutaj nieco inne rozwiązanie. Pojawił się wóz, samochód osobowy, który towarzyszył kolarzom.
0: I to jest też ciekawostka.
2: Tak.
0: Halowóz.
2: Tutaj w środku był kierowca, no wiadomo, ktoś musiał prowadzić i było na przykład bodajże w 61 roku, kiedy wyścig przejeżdżał przez Niemcy i przez Czechosłowację, trzech redaktorów, trzech sprawozdawców, po jednym z każdej rozgłośni, z każdego z tych państw.
0: Matko jedyna, to jak wieża Babel.
2: No jak wieża Babel i z tego...
1: Ale języki słowiańskie, poza enerdowskim.
0: No a Węgrzy?
1: Nie, to chyba Węgrzy nie jechali? Enerda.
0: Ale to oni mówili, a tak, bo oni mówili tym dobrym niemieckim.
2: Także był wóz, no ale z tego wozu trzeba było jakoś zrobić transmisję. A jak to zrobić, kiedy wóz no, przemieszcza się razem z kolarzami, więc no, gdyby...
0: I nie zawsze przez arterię.
2: No nie zawsze przez arterię. Telefonii komórkowej nie było.
3: Przez samolot.
2: Nie było przebijania się z nadajnika do nadajnika, przełączania, więc wymyślono tutaj, jak Wojtek wspomniał, samolot. Był samolot, z którego zrobiono taką stację retransmisyjną, to znaczy
0: Odbierał... To był taki typu Antek dwupłatowiec, czy coś większego? Nie wiadomo, tak? Nie ma w zapiskach.
2: Nie wiem, nie zostało to tutaj wspomniane, a też nie widziałem go na własne oczy.
1: To mógł być Antek, bo Antek jako dwupłat może wolno latać.
0: Właśnie, o tym
1: mało
0: pomyślałem.
1: Mało energii potrzebuje, a jednopłat musi mieć troszkę większą prędkość.
2: Także on odbierał ten sygnał z ziemi, z samochodu.
1: A można sobie to wyobrazić jak stacja bazowa komórkowa. Coś takiego, tylko przenośna.
0: Tak,
1: nie bo satelita, bo za
2: nie było przeszkód terenowych, tak? No bo sygnał musiał iść do góry, a nie przez jakieś chałupy, szopy i tak dalej.
1: Czyli
2: górki,
1: z samochodu do samolotu.
2: Z samochodu do samolotu, a z samolotu już duża wysokość. Łatwo było nawiązać łączność radiową również ze stacją z tą siedzibą radia, tak? gdzie ten sygnał był odbierany. Czy to bezpośrednio, czy przez jakieś też stacje linii radiowych, powiedzmy, to mogło być rozwiązane.
3: Mogło.
2: Także tak to robiono przez kolejne lata do roku 69. W roku 70 kolejna ewolucja. Studio wyścigu pokoju, czyli można powiedzieć chyba taki odpowiednik trochę S13, kiedy osoba siedząca już w studiu, wygodnie za mikrofonem, łączyła się z poszczególnymi sprawozdawcami, czyli był sprawozdawca na przykład w wozie, mógł być sprawozdawca na wieży takiej ustawionej widokowej, która gdzieś przy trasie się znajdowała, no i mógł być

0: sprawozdawca, który był na pewno na mecie, który później relacjonował ten sam finisz. Także, no i mógł wrócić helikopter wtedy, tak, no bo tutaj już nie było potrzeby relacjonowania stamtąd przez cały czas transmisji, tylko jednak można było te przejścia między poszczególnymi ludźmi robić, więc można było osobno ucieczkę wtedy zrelacjonować, osobno peleton.
1: Jakieś ciekawe
0: ogon
1: miejsca,
0: kogoś interesował,
1: tak,
0: to nie wiem, ale
1: noczne premie, strome podjazdy.
0: Tak, tak.
1: To i helikopter już się też zmienił, bo to już nie były początki śmigłowców, tylko konstrukcje już bardziej zaawansowane, a poza tym nasze, Mi-2.
0: Tak, także to już były takie czasy bardziej rozwinięte. Nie pamiętam w sumie, nie mogłem sobie przypomnieć, do kiedy Wyścig Pokoju był nadawany, bo
1: na pewno
0: zawsze mi się kojarzył z przełomem właśnie 89-90, ale zauważyłem, że w kolejnych latach, choć już może bez takiego patosu? Napompowania patosu, ale jednak przez kolejne lata jeszcze te wyścigi się gdzieś przez Europę odbywały.
2: Wrócimy do naszej rozmowy po 20, bo musimy teraz zrobić krótką przerwę. Proszę z nami zostać, proszę do nas pisać. Może państwo pamiętają ten wyścig, może ktoś go widział na żywo, a może tęsknicie za Wyścigiem Pokoju i tym sygnałem, który państwu dzisiaj już kilkukrotnie prezentowaliśmy. Halo, halo, tu Polskie Radio Kierowców.

0: 19.50, Emilia Kleszczewska w studiu, czujna, zwarta i gotowa.
1: Melduje się.
0: Przygotowana, melduje się, bo epizod wojskowy też masz w swoim CV.
1: I lotniczy, i wojskowy, ale przede wszystkim ten radiowy, no tak. I ten drogowy, o tak.
0: Motoryzacyjno-drogowo, bezpiecznie na drogach, tak? To wszystko ważne słowa.
1: Tak, to są bardzo ważne słowa, dlatego też czuję pełną odpowiedzialność tutaj w swoim zawodzie i to jest bardzo ważna

0: praca, którą tutaj czynię. No i mogę wam tylko powiedzieć, że Warszawa korkuje się i zaraz o tym powiemy.
1: O tej porze?
0: O tej porze. No jest,
1: soboty?
0: No niestety. Wolica,
1: ja wiem,
0: Janki,
1: bo ludzie jeżdżą,
0: tutaj...
1: żeby słuchać radia kierowców i nie wysiadają z auta.
0: To jest bardzo dobra teoria i powiem ci, że nawet mogłoby tak być. I wydaje mi się, że rzeczywiście...
1: Kiedyś słuchacz napisał, że nie wysiadł z samochodu, siedział na parkingu, żeby dosłuchać audycję do końca. I przed domem w aucie siedział.
0: No to jeżeli już wyjeżdżacie, żeby słuchać radia kierowców, to oczywiście ja jestem po prostu jak najbardziej na tak. Tylko zróbmy to bezpiecznie. Słuchajmy tak tych naszych tutaj audycji i serwisów drogowych w radiu kierowców w ten sposób, żeby też i bezpiecznie dojechać do celu i żeby się nie zasłuchać, tak? Po prostu jak ktoś się zasłucha, to straci kontrolę nagle.
1: Nie, tak to nie ma, ale za to korki są duże.
0: No korki są bardzo duże. A może dlatego są korki w Polsce?
1: No ja tak myślę, bo nie wysiadają z aut.
0: No tak.
1: Jeszcze do dojeżdżenia do 22 trochę zostało. No dobrze, jedziemy dalej. Pora sprawdzić, co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, a na pewno jest bardzo, bardzo, bardzo dużo samochodów przy samej Warszawie, Wolica, Janki i tam ustawia się naprawdę duży sznur samochodów. Korek ma w tym momencie 4 kilometry. To jest oczywiście ten odcinek, który prowadzi was do Łodzi. S8, przypomnę raz jeszcze, ale korkuje się także w drugą stronę ta ekspresówka. Jeżeli wjeżdżacie do Warszawy, korek jednak po stronie w kierunku stolicy jest zdecydowanie krótszy. No i też widać, że jest zdarzenie drogowe i służby już blokują odcinek od samej Wolicy do miejscowości Paszków. Rzeczywiście tutaj kończy się ta blokada i dalej już można za Nadarzynem na spokojnie dojechać do Łodzi. Jednak najlepiej omijać taką trasę zakorkowaną przez Sokołów, Komorów. Można to zrobić dalej przez Otrębusy, miejscowości też Grodzisk Mazowiecki i zjechać sobie na przykład w Radziejowicach, czy też wcześniej w Żabiej Woli z powrotem na ekspresową 8. A jeżeli chodzi o utrudnienia, o których mówi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, no to nic się nie zmienia, jeżeli chodzi o drogę krajową numer 63. Przypominamy odcinek Wisznice-Sławatycze na wysokości Sapiechowa. To województwo lubelskie, gdzie samochód osobowy wypadł z jezdni. 4 osoby są ranne. Droga cały czas jest zablokowana.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Jest 20. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczywa. Zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Aż trudno uwierzyć, ale termometry w Zielonej Górze pokazują 26 stopni, a jest 20, czyli powinno się już nieco schładzać i jak widać w Zielonej Górze niekoniecznie. Na Helu chłodniej, bo tam 16 stopni na termometrach. Synoptycy zapowiadają, że noc na ogół pogodna, choć miejscami mogą pojawić albo zamglenia, albo niewielki deszcz.

0: Temperatura, jeszcze mgła, przepraszam, do 400 metrów. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz południu od 8 do 10. Najcieplej na północnym zachodzie, tam 16 stopni. Jutro w ciągu dnia bardzo podobna pogoda, trochę chmur, trochę przejaśnień, gdzie niegdzie może słaby deszcz się pojawić. Mogą też pojawić się burze i wtedy suma opadów do 15 mm, czyli nie znowu jakoś bardzo dużo, no ale uważajcie też i na te burze. Temperatura maksymalna od 21-23 na północy, około 26 w centrum i na południu, do 29 na południowym zachodzie. Nad samym morzem od 16 do 18 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jedziemy dalej, mogą Państwo do nas pisać, mówić, zachęcam, aplikacja czeka. No i oczywiście nasz numer telefonu 22 513 11 11.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Jak zawsze chcemy pozdrowić razem Polskie Radio Kierowców i zapytać o drogę do Krynicy Zdrój, bo niedawno wyjechaliśmy z Lublina w stronę Krynicy Zdrój i pozdrawiam Państwa z drogi Krzysio i Kasia. Nic tam złego się nie dzieje na tej trasie.
1: O, załatwiłeś to za mnie,
0: śnieg,
1: tak?
0: Śnieg nie pada.
1: Ja już zaczęłam zaglądać, czy Krynica Zdrój. Nie.
0: Nic się nie dzieje, nie mamy informacji.
1: Pięknie
0: 75 do Krynicy już od Krakowa, no to wiadomo, jak już Państwo zjadą z autostrady A4, to potem tą 75 trochę trzeba się pomęczyć przez Nowy Sącz, zwłaszcza jak się podjeżdża pod Górę Just, bo jest taka dosyć stroma, potem zjazd do Nowego Sącza serpentynami. Jak kiedyś sądeczanka powstanie, to może będzie łatwiejsza wycieczka, ale pięknie jest. Warto tam pojechać. Przy okazji będą Państwo jezioro mijać. Tam akurat na tym brzegu nie jest najładniej, ale jezioro ogólnie jest fajne, więc bardzo miła
1: czasem
0: trasa.
1: Czasem trzeba odkrywać takie jakieś inne miejsca, no nie? Nie te wszystkie kultowe, które wszyscy znamy, jak na przykład Morskie Oko. A właśnie, a propos Morskiego Oka.
0: Widziałem.
1: Słyszałeś?
0: Widziałem,
1: czy to już
0: słyszałem.
1: Było, że ten samochód tam wjechał, tylko ja nie wiem, czy on już do Morskiego Oka wjechał, czy po prostu tam na szczyt, ale podobno ukarany ten pan jest.
0: No ale to trudno w ogóle się dziwić.
1: No dobrze,
0: ja to bym mu jeszcze
1: ma zakaz wjazdu do Polski
0: no,
1: w ogóle.
0: No
1: i
0: właśnie.
1: Do

0: bezpieczeństw właśnie strefy Schengen.
1: Niech on sobie gdzieś tam tym autem jeździ. Kupił sobie super furę, wydał dużo pieniędzy i chciał światu pokazać. Pokazał, zrobił to, co chciał, a teraz niech się cieszy tym autem u siebie na podwórku.
0: Jak nie bryczki, to wypasione samochody. No wszystko na tym morskim oku.
1: Fasiągiem było jechać człowieku, a nie pchać się tutaj Camaro. No, no, sam sobie narobiłeś.
0: Dokładnie.
1: Dobrze, to co, jedziemy,
0: zaglądamy,
1: sprawdzamy,
0: na
1: co na drogach?
0: Jasne. Oczywiście.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A niestety na drogach dzieje się całkiem sporo, mimo że jest już wieczór. W sumie tak naprawdę zaczyna się noc, wczesna noc. S8 to województwo podlaskie, odcinek Zambrów-Białystok na wysokości miejscowości Radule. Tam na 621 kilometrze jest kolizja trzech samochodów osobowych. No i mamy blokadę jednego pasa jezdni w kierunku Białegostoku od 19.45 i te utrudnienia powinny za niedługo się skończyć. Jednak no, służby dopiero poinformowały niedawno o tym zdarzeniu, także tam prace jeszcze mogą trochę potrwać. Droga krajowa numer 25 to województwo wielkopolskie i to już odcinek Konin i Nowrocław na wysokości Teodorowa, gdzie jest kolizja dwóch samochodów osobowych. I jeżeli chodzi o blokadę, to jeden pas w kierunku Wrocławia nie jest teraz dostępny, jeżeli chodzi o przejazd i te trudności z przejazdem jeszcze do godziny 21. Natomiast Janki, Paszków, tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. To oczywiście województwo mazowieckie, S8 już przed samą Warszawą. No i to są złe informacje, ponieważ jak wiemy, jedna osoba jest ranna i na czas prowadzenia akcji ratowniczej droga została zablokowana w obu kierunkach i też to widać na mapach. Już wcześniej mówiłam, że jest dość spore utrudnienie w ruchu przed samą Warszawą. Jeżeli chcecie dojechać do Łodzi, to oczywiście zalecamy objazd albo autostradą A2, lecz też można przejechać przez Piastów, dalej Pruszków, Brwinów, Grodzisk Mazowiecki i przez Żyrardów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

20 minut po 20 PRK Polskie Radio Kierowców. Przez ostatnich 30 lat mój język polski ubożał i ubożał na dalekich rubieżach. Ale dzięki waszemu kochanemu radiu przeżywa renesans, pisze do nas Direx. Miód na serce. Że tak powiem wprost, drogi Direksie, cieszymy się ogromnie, że z nami jesteś i że tak właśnie do tego podchodzisz, bo to jesteśmy, żeby tym, którzy na drogach podać rękę i pomóc ominąć korki, ale też żeby być z państwem, gdziekolwiek jesteście i chcemy być przyjaźni i siedzieć obok was, tak, czy to w samochodzie, czy w domu, więc mam nadzieję, że tak państwo nas odbierają, a przynajmniej widzę, że z Direksem tak właśnie sytuacja wygląda. Dobrze, panowie, wracamy do naszych rozmów o radiu i o motoryzacji, no bo trochę ten wyścig pokoju nam wprowadził pewne elementy, których wcześniej nie było w tym przedwojennym radiu polskim. Tu się pojawiły już nowoczesne systemy nadawcze, jak na tamte czasy, z wykorzystaniem lotnictwa. No i potem zrobiły się już lata 90. To już zupełnie inna technologia, bo zaczęły się pojawiać wozy satelitarne. I to jest w ogóle kosmos. Wóz

0: satelitarny. Wtedy ja pamiętam początki mojej pracy, no to było coś. I wszyscy marzyli, każdy chciał, każda rozgłośnia chciała mieć wóz satelitarny. Niektóre miały.
1: Tak, jak to w ogóle brzmiało, że tak. Wóz satelitarny.
0: Łączymy się teraz z satelitarną jedynką. Tak,
1: tak, tak na przykład. Także no to już była rzeczywiście taka ewolucja, bo nie trzeba było zestawiać żadnych kabli, zamawiać żadnych kabli, jak to było w czasach wcześniejszych. No, potem niby już też były radiolinie, czyli można było to w ten sposób jakoś zestawiać, ale zawsze musiała być ta widoczność gdzieś z ziemią, więc te odległości były zawsze też ograniczone. Natomiast no tutaj satelita, żeby tylko nic nie przesłoniło nieba, łącznie z chmurami, no bo to bywało częstym problemem. Jak nadchodziły chmury burzowe, to taka transmisja mogła się jednak nie udać. No i to już pełna wolność i w zasadzie
0: wspomniałeś
1: wszystko.
0: O radiolinii. Teraz sobie przypomniałem, że pierwszy wóz reporterski, na jakim przyszło mi pracować, czy w jakim przyszło mi pracować, to była właśnie radiolinia. I to było tak, że te urządzenia musiały się widzieć, tak?
1: Tak,
0: w jakimś tam sensie.
1: Bo tutaj musi być ta łączność bezpośrednia. To są takie częstotliwości, że to nie może być gdzieś z zawinkla na przykład, tylko antena odbiorcza, antena nadawcza muszą się wtedy widzieć bezpośrednio.
2: A czy jak daleko działała taka radiolinia? Czy to dotyczyło tej komunikacji krótkiej, czyli reporter wóz, czy wóz?
1: Jeśli chodzi o wozy, to szczerze mówiąc nie pamiętam, ale jeśli chodzi na przykład o dosyły sygnałów poprzez stacje linii radiowych, no to te stacje linii radiowych były tak w odległości kilkudziesięciu kilometrów od siebie. Więc myślę, że tego rzędu odległości były osiągalne.
2: Czyli pomijając warunki atmosferyczne, ze szczytu nadajnika trzeba było widzieć, nie powinno nic przekraczać.
1: Tak, więc dla Warszawy taka antena, jeśli dobrze pamiętam, na Pałacu Kultury i Nauki była zamontowana ta odbiorcza, po to, że jak się właśnie gdzieś pojechało na miasto, żeby no prawie, że z każdego punktu miasta można było się tam wcelować.
0: W Krakowie to były Krzemionki albo Chorągwica. I tam wóz ten, o którym mówię, pierwszy, który działał radiolinią, który nie był już przenośną walizką, tylko mobilnym studiem, które pozwalało na wiele rzeczy. Tak właśnie działał. A jeżeli wyjechało się za miasto, no to trzeba było światłowód podłączyć. No to... I zamówić w telekomunikacji tak, zestawienie łącza.
1: A ISDN były połączenia, tak. Czyli to było takie połączenie telefoniczne, ale cyfrowe, więc to szło po kablach, ale ta jakość była wtedy lepsza niż w takim połączeniu analogowym.
2: Tak, i jeśli pamiętają słuchacze Polskiego Radia Kierowców, Radio Track nadawane w programie pierwszym Polskiego Radia, to właśnie tymi metodami ISDN-em było nadawane audycje na przykład z Krakowa, z konwoju ciężarówek. Był taki na pierwszy dzień lata często, prawda? W latach 90., w latach 2000 to właśnie tym połączeniem i były z tym różne ciekawe historie, bo ta impreza była na przykład w sobotę. Myśmy przyjeżdżali na transmisję z redaktorem Marianem Leśniewskim w piątek, no bo w Warszawie trzeba było przygotować, dojechać. I na przykład okazywało się, że technicy od ISDN-u pracują do godziny 16.
0: Tak,
2: a
0: tak,
2: potem
0: tak,
2: mamy
0: tak.
2: Weekend. No i owszem, tam przez lotnisko, przez pole jest położony taki kabel jak od telefonu, jest końcówka, ale to nie działa, prawda? Bo to tam jest przyciągnięte od jakiejś centrali, kilometr tego kabla, po tym jeżdżą ciężarówki, nie działa i telefon, prosimy o telefon w poniedziałek od 8.
1: To kiedy byłem na igrzyskach w Rio de Janeiro w Brazylii, to nasz kodek ISDN-owy też nie chciał współpracować z tamtejszym ISDN-em.
2: No, siesta?
1: To już były czasy, nie wiem czy siesta, ale gorąco było, to fakt. Mimo, że jednak pora roku przeciwna by się wydawało. Natomiast no, to już był czas, kiedy nieco bardziej niż raczkował internet, więc na szczęście tą drogą można było nawiązywać połączenia i ten niedziałający ISDN był w zasadzie backupem, czyli takim łączem rezerwowym, z którego na szczęście nie trzeba było korzystać.
2: Także nowe czasy, inne problemy.
0: Tak, ale to jak sobie to przypomnę.

0: Pomnę, to rzeczywiście też trochę się czuję pionierem z tych lat 90., bo początki mojej pracy w radiu to właśnie początek lat 90. No i to było wyzwanie, zamówienie łącza, zestawienie, podpięcie, sprawdzanie, czy wszystko działa.
1: Może jeszcze przerwę na moment, bo dzisiaj pewnie słuchacze sobie tego nie wyobrażają. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś relację z miejsca zdarzenia, powiedzmy. I relacja jest w Krakowie, ma trafić do Warszawy. Dzisiaj poczta elektroniczna, cokolwiek, bierzemy plik, wysyłamy, przychodzi, słuchamy. Wtedy to się nazywało tak zwane kablowanie. To były kable. Mm-hmm. Rozgłośnia w Krakowie musiała nałożyć taśmę z tym nagranym dźwiękiem, relacją u siebie na magnetofon, umówić się właśnie z rozgłośnią w Warszawie, żeby w Warszawie ktoś...
0: Amplifikatornia, tak?
1: Tak, tak, przez amplifikatornię, żeby w takim pomieszczeniu nagrywająco-odtwarzającym ktoś włączył nagrywanie. I wtedy ta taśma odtwarzana w Krakowie leciała po tych kablach, była w Warszawie nagrywana i potem w Warszawie to można było odtworzyć.
0: Teraz
1: i tak
0: zrobię...
1: też muzyka na przykład, ta słynna muzyka, która do Trójki na przykład trafiała gdzieś przez Morze Bałtyckie, no to tak radio Koszalin potrafiło kablować, a przy okazji, tak słyszałem kiedyś, robić też kopię dla siebie.
0: Proszę bardzo. Dobrze, wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę.

0: też mamy dzień.
1: Jasne, że tak. Jutro to dziś, tyle że jutro, także jutro też mamy dzień.
2: Fajny tytuł tej piosenki, Może wolniej. Tak się nazywała ta piosenka, Może wolniej. To może wolniej,
1: może,
2: wolniej,
1: może.
2: Wolniej.
1: Powinni się wszyscy zwolnić. Tak,
2: no, tym bardziej, że tutaj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysyła cały czas informacje i wolniej.
1: Dobrze. Emilia Kleszczewska z tym apelem do państwa się zwróciła, a teraz reszta wiadomości dla kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Czyli po prostu uważajmy na siebie, mimo że jest godzina 20:30 i niby ruchu na drogach nie ma, to jest sporo kolizji i wypadków samochodowych. Jest aktualizacja tego, co się dzieje na drodze krajowej numer 25. Niestety 3 osoby są ranne. To odcinek Konin i Nowrocław na wysokości Teodorowa, województwo wielkopolskie, gdzie była kolizja, w sumie to już teraz wypadek, jak wiadomo, 2 samochodów osobowych. Cały czas zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Inowrocławia i to utrudnienie potrwa do odwołania. Natomiast też mamy informacje z S8, to już

0: Już jest podwarszawski Paszków, czyli węzeł Janki, węzeł Paszków dokładniej, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Jedna osoba została ranna i na czas prowadzenia akcji ratunkowej droga została zablokowana w obu kierunkach. Teraz odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia. Można już tam na spokojnie przejechać. I też mamy wiadomości z województwa podlaskiego. Odcinek Białystok-Augustów na wysokości miejscowości Ostrówek, czyli droga krajowa numer 8. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni i też niestety wiemy, że jedna osoba w wyniku tego zdarzenia drogowego ucierpiała. Wprowadzono ruch naprzemienny od godziny 20. No i czas trwania tych prac służb, ale też służb ratunkowych przede wszystkim, to jeszcze najbliższe 2 godziny. Na koniec dobra informacja z drogi krajowej numer 63. Zakończyły się prace między miejscowościami Wisznice, Sławatycze, a w pobliżu miejscowości Sapiechów, gdzie po godzinie 16 samochód osobowy wypadł z jezdni i droga była całkowicie zablokowana.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 21 minut do 21. Temperatura 21 stopni, na drodze krajowej 25. Duże słońce w oczy, jadąc na północ, uważajcie. Pozdrawia Roman swoje słońce za kierownicą, czyli Gosię. Niech Gosia będzie pozdrowiona. Wszystkiego dobrego życzymy wam obydwojgu. Słońce chyba to już zachodzi teraz, co?
1: Powoli zachodzi, powinno. Ale to może jakiś czas temu napisał do nas. Tak.
0: Już zachodzi czerwone Roman. Słoneczko, była taka piosenka.
1: 2+1.
0: Tak jest, wiedziałem, że odpowiesz.
1: I to chyba tak bardziej z Kołobrzegu ona była.
0: Tak, a generalnie to o Powstaniu Śląskim podobno.
1: A to nie widziałem tego, to muszę się wsłuchać.
0: Jak się
1: tak?
0: ma w Hanesowie rodzinę, to się wie takie rzeczy. No dobrze, dobrze. Doszliśmy do 90. lat i potem już ta technologia się rozwijała. Już coraz mniej kabla, coraz więcej satelit, łączeń pięknych, współczesnych wozów, które pozwoliłyby nagłośnić albo zarejestrować całą orkiestrę i chór, bo tyle było wlotów i tyle było możliwości, były takie wozy. I nagle przychodzi pandemia. I się okazuje, że jest lockdown, a radio trzeba robić. No to co, poszliśmy do domów?
2: Poszliśmy do domów, ale no też nie można było pod każdy adres do każdego dziennikarza, który był w domu, wysłać wozu transmisyjnego. No bo były te wozy, ale nie w takich ilościach. No a i poza tym miały też codzienną pracę mimo wszystko, bo przecież urzędy, rząd pracował mimo tej sytuacji. Także trzeba było sobie poradzić inaczej. No, były to już czasy, kiedy internet był dość mocno rozwinięty, więc można było próbować, no i tak próbowano, jakimiś rozwiązaniami mniej komercyjnymi, bardziej komercyjnymi, łączyć się właśnie z domem dziennikarza. Druga kwestia, że dziennikarz w domu no, powinien mieć też coś

0: ala studio, co czasem było, jak wspominaliśmy, szafą na przykład.
1: Tak, no myśmy to wspominali poza anteną.
0: Tak.
1: Tak, była szafa dwudrzwiowa, drzwi otwarte, na każdych z drzwi koc, deska do prasowania, na desce mikrofon, podłączony do urządzenia nagrywającego, to urządzenie do laptopa i to sobie już tam dalej szło. I podobno jakość była taka, że nie do odróżnienia, tak niektórzy
0: no,
1: twierdzili.
0: Ważne to, żeby nie było zbyt dużego pogłosu, no bo to, co najbardziej w radiu słychać...
1: Po to ta szafa, nie?
0: To szafa, tak, z ubraniami, z jakimiś rzeczami, czy nawet półka z książkami też jest tłumi. O tyle nieregularna, że to ładnie tłumi. No, a po szafy to taka anegdotka, którą przy okazji wycieczek tutaj różnych zawsze opowiadam, jak to było w czasie pandemii, kiedy ktoś nadawał z domu, no bo kiedy my pracujemy przez szybę, tak jak teraz z Aleksem, gdybyśmy machnęli ręką, to on by w tym momencie coś zagrał. No, to jest taki odruch, który zostaje w człowieku.
1: Tak, wiem, do czego zmierzasz.
0: Tak, więc kiedy nadaje się z domu, to przypuszczalnie ta ręka też chodziła wtedy.
1: Cały czas, w ogóle nie byłem w stanie tego opanować.
0: A pytanie, skąd ja jako realizator o tym wiem?
1: Właśnie.
0: Otóż pewnego razu na koniec wejścia usłyszałem huk, bo koleżanka tak machnęła, że jej spadło to, co wisiało nad głową.
1: Aha. No tak, Kajetan, ty pracowałeś też z domu? Prowadziłeś programy?
2: Nie, nie. Codziennie przychodziłem tutaj, ale może wytłumaczeniem jest to, że było to w godzinach nocnych i było mało ludzi, więc można było się chronić. Przez tę małą ilość kontaktów, oddalenie, jeden mógł wejść, drugi wyjść. Także to było inaczej.
1: A też... W Krakowie był całkowity zakaz wstępu. Tylko realizatorzy mogli wchodzić, dziennikarze mieli zakaz wchodzenia do radia w ogóle.
2: No tu radio żyło zresztą.
1: Tam też, tylko że musiało być z domu. Co chcesz, masz robić z domu?
2: No wielu kolegów pracowało z domu, ale...
1: Serwisy z domów nawet były czytane informacyjne. Nie do wiary, w ogóle.
2: Były, tak.
1: Czy to było chwilę temu, a dzisiaj jak o tym myślę, to jakby to była podróż w kosmos. Nie do pojęcia, że tak się działo. I wszyscy sobie jakoś tym radziliśmy. Ja miałem taką anegdotę, prowadziłem program i no i rozmówca, z którego mieliśmy, był gościem programu, program dwugodzinny, słyszę, że tam płacze dziecko u niego. Myślę sobie, kurczę, ma małe dziecko, nie wiedziałem o tym, nie? Znam człowieka, ale jakoś tak to dziecko, słychać go, no co? No życie, tak? W pandemii to nikogo nie dziwiło. Wiecie, co to było? To był mój kot, który się zakradł, pilnowałem, żeby nie wlazł, pilnowałem, gdzieś się dostał, wlazł pod stół i wydawał takie odgłosy. No nie przez całe 2 godziny, bo dość szybko go zlokalizowałem, ale poszła informacja, że ten pan, z którym rozmawialiśmy, ma małe dziecko i ciekawe, czy żona o tym wie, nie?
0: To z takich innych bardziej technicznych anegdotek, to też tutaj u nas się zdarzyło. No, nasza praca wyglądała tak. Na jednej zewnętrznej linii osoba prowadząca program, na drugiej zewnętrznej linii połączony gość. No my tutaj siedzimy w studiu, to zestawiamy. No i prowadzący zadaje pytania, gość odpowiada. No, toczy się rozmowa. Tam jakieś przesunięcie, ale powiedzmy to pomijmy. No i gość skończył odpowiadać na pytanie. Cisza. Nie ma kolejnego pytania. Mhm. Nie wiadomo, co się dzieje. No, ja... jako odruch też realizatora, nie machanie ręką, ale jakieś cisza, no to gramy. Więc odtworzyliśmy piosenkę, no ale tak się odzywamy po tej linii do osoby prowadzącej. No cisza, nie ma. Dzwonimy telefonem, co się okazało. Aktualizacja popularnego systemu komputerowego. Komputer się wyłączył, połączenia nie ma.
1: O nie.
2: Tak.
0: Także... Kończyliśmy tę audycję w ten sposób, że prowadząca była połączona zwykłą linią telefoniczną, no i słychać ją było gorzej niż gościa, który jednak przez komputer nadawał do nas.
2: I pewnym problemem było to, że nie widziało się swoich współpracowników w czasie pandemii albo rozmówców. I czasem to rozmówca przejmował inicjatywę. Chyba była taka śmieszna historia, kiedy jeden z ważnych rozmówców redaktorowi powiedział, to już.
1: Tak, wiem, o kim mowa.
0: No, ale my tutaj też mamy takie sygnały czasem, które sobie pokazujemy, kiedy czas wejścia na przykład zbliża się do końca. No, kiedy jest się zdalnie, nie ma możliwości tego pokazać, więc tutaj trzeba było inne triki stosować.
2: Ale z drugiej strony to bardzo... Ta konieczność pracy w innej sytuacji znacznie tak rozwijała. Trzeba było zacząć myśleć abstrakcyjnie, bardziej się rozumieć z rozmówcą. Także były też być może pozytywne cechy tego, co się wówczas działo.
0: Na pewno nie było korków, jak się dojeżdżało do pracy.

0: A, to jasne. Ale też...
1: I autobusy też puste.
0: Wykorzystanie telefonów komórkowych. Wtedy się okazało, że jednak telefony komórkowe wcale nie brzmią tak źle i do dziś się ich używa.
2: Bo też technologia poszła do przodu. Tak. To już nie jest ten sam telefon komórkowy, który był te 15 lat temu.
0: Tak, mój pierwszy telefon komórkowy to był taki 090 się zaczynał, nie będę wymieniał nazwy. Tam czasem z tego szumu można by było wyłożyć.
2: To jeszcze było analogowe wtedy.
0: Oj, jak to szumiało.
1: I to było jedno z pierwszych narzędzi, które w regionalnej rozgłości Polskiego Radia w Warszawie było wykorzystywane do relacji z terenu właśnie. No, nie wóz, tylko
2: przecież kiedy
1: ten
2: tego
1: telefon
2: nie było,
1: z numerem 090.
2: Trzeba było szukać budki telefonicznej. Tak. Łapać na... ustawiać się w kolejkę, dzwonić z jakiegoś miejsca, gdzie coś się wydarzyło, żeby przekazać relację.
1: Tak, i przyznam się, że właśnie taka historia mi się przydarzyła. W 2005 roku w Gdańsku był koncert Jeana Michela Jarre'a z okazji
0: rocznicy
1: Solidarności 25. I miałem nadać po koncercie relację. Jest 010, pociąg 025. Próbuję się dodzwonić gdziekolwiek. Sieć zajęta. Przy dworcu są puste budki telefoniczne. Wystarczyło wejść, włożyć kartę i zadzwonić. Wszyscy rozmawiali przez telefony komórkowe, a ta sieć naziemna, kablowa była opuszczona i gwarantowała i rozmowę, i wysoką jakość.
0: Panowie, tą część musimy już zakończyć. Bardzo wam dziękujemy. Krzysztof i Wojciech Sagan. Ojciec i syn, obaj pasjonaci historii Polskiego Radia, historii tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Bardzo wam dziękuję za to, że dzielicie się z nami wiedzą. Będziemy jeszcze was pewnie nieraz zapraszać do Motoretro. Dzięki, Wojciech. Okej, mrugnął oczami, czyli jest dobrze. I na koniec nasz sygnał.

0: PRK, Polski Radio Kierowców.
1: Pora sprawdzić, co nowego na drogach. My tutaj się tak rozgadaliśmy, że o mało brakło i nie zauważylibyśmy, że czas na wiadomości.
2: Ale ty
1: dla
2: jesteś
1: kierowców.
2: Zawsze zwarty i gotowy.
1: Tak jest.
2: No, zawsze jesteś po prostu na miejscu.
1: Emilia
2: i tutaj
1: weszła
2: jeszcze nawet...
1: i od razu program w głowie się ustawił, co ma być dalej. Emilia Kraszczewska, wiadomości dla kierowców.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już po prostu myślałam, że strachem powiewa, kiedy wchodzę do studia tutaj, nie, żeby czytać wiadomości.
1: Nie, tylko że
2: wszyscy się do pionu ustawiają.
1: Jakby moje sumienie powiedziało, ej, do roboty.
2: Okej, okay, no rozumiem tak, że do roboty. Mówimy o tym, co na drogach, a dzieje się całkiem dużo. Przejazd przez największe trasy w Polsce akurat jest bardzo dobry o tej porze. Tutaj nie ma problemów. Jednak jest kilka informacji od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Część z nich to naprawdę poważne wypadki. 3 osoby są ranne po kolizji 2 samochodów osobowych w województwie wielkopolskim. To odcinek Konin i Nowrocław na wysokości Teodorowa. Jest wprowadzona blokada jednego pasa ruchu w kierunku właśnie Inowrocławia i problemy z przejazdem mogą być jeszcze do godziny 22. Jeszcze niedawno zdecydowanie korkował się odcinek S8 w drodze z Warszawy w kierunku Łodzi. Ruch jest już mniejszy, ponieważ został odblokowany pas.

0: Czas jezdni w kierunku Wrocławia. W Paszkowie, dokładniej przed 20, samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i też wiemy, że niestety jedna osoba jest ranna. Tam także na miejscu jeszcze przez najbliższe 2 godziny mogą pojawić się utrudnienia w ruchu. W województwie podlaskim są natomiast 2 zdarzenia drogowe. Trasa szybkiego ruchu, czyli S8, tam miała miejsce kolizja 3 osobówek. Nie ma informacji o osobach rannych, jednak nie można teraz przejechać jednym pasem w kierunku Białegostoku, a mowa o odcinku Zambrów-Białystok. Kolizja miała miejsce na wysokości miejscowości Radule. I jeszcze jedna informacja z województwa podlaskiego. Służby są też w Ostrówku, czyli między Białymstokiem i Augustowem, gdzie osobówka wypadła z jezdni. Jedna osoba jest ranna. Nie ma tam blokady. Jest możliwość przejechania przez krajówkę. Policja kieruje was jednym pasem naprzemiennie.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.

0: 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Motoretro, Marcin Koczyba, zapraszam.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Noc będzie na ogół pogodna, choć miejscami jakieś niewielkie zachmurzenia mogą się pojawić i wtedy też pojawi się niewielki deszcz, ale to tylko lokalnie i na chwilę. Temperatura minimalna nocą dzisiaj będzie... A gdzie mi to uciekło? A tutaj mamy, dobrze. Od 11 do 15 stopni, chłodniej miejscami na wschodzie oraz południu od 8 do 10. Ważne jest też to, że nad ranem miejscami, zwłaszcza na południu kraju, mogą pojawić się zamglenia. Widzialność wtedy spadnie do 400 metrów. Jutro w ciągu dnia bardzo podobna pogoda, sporo chmur, sporo przejaśnień, trochę deszczu niewielkiego, możliwe również burze, ale to już bardzo symbolicznie. W czasie burz deszcz do 15 mm, czyli wcale niedużo. Temperatura maksymalna od

0: 21-23 na północy, około 26 w centrum i na południu do 29 na południowym zachodzie. I to rzeczywiście już upalny dzień będzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony weekend w PRK, Polskim Radiu Kierowców.
3: To impreza dla Was.
2: Wystarczy być na parkingu Polskiego Radia 30 maja między 10 a 18.
3: Każdy będzie mógł przekonać się, jak jeżdżą i jakie mają faktyczne zasięgi superhybrydy czy samochody elektryczne.
2: Ściągniemy na parking Polskiego Radia najnowsze modele, żeby słuchacze Polskiego Radia Kierowców mogli je poznać i testować.
3: Przyjdź, zobacz i przejedź się hybrydą albo elektrykiem.
4: Sobota, 30 maja. Warszawa, parking Polskiego Radia. Przy Alei Niepodległości 77/85. Czekamy na Was od 10 do 18.
1: To była autopromocja.

0: 10 minut po 21. PRK, Polskie Radio Kierowców, Emilia Kleszczewska w studiu. Czy ty pamiętasz takie telefony komórkowe? No nie możesz pamiętać.
1: Komórkowe,
0: ale,
1: no to pamiętam.
0: Ale takie, wiesz, CenterTel to było. 090 numer się zaczynał. I to szumiało, wiesz, jakbyś kosmosu słuchała.
1: Ale to
0: słuchała.
1: Taki telefon stacjonarny? Właśnie,
0: nie,
1: że się
0: komórka
1: bierze...
0: przenośna. Ważyło to nie wiem ile, to była wielka cegła. Aha. Z kablem i jeszcze do tego była taka centrala, na której się to kładło. I ona się tak grzała, że tym się można było poparzyć. Takie były pierwsze telefony komórkowe.
1: O, proszę bardzo. To brzmi tak jak trochę tutaj nasz studio realizacji. Też jest taki duży, też ma tutaj dużo przycisków. Ale wiesz co? Nie znam tego sprzętu, ale ja ci powiem, że właśnie kiedy się urodziłam, tam do 6-7 roku życia, mieliśmy taki stary telefon stacjonarny, który się właśnie podnosiło słuchawkę i wykręcało się
0: taki
1: na kółeczku.
0: Taki zwyczajny telefon,
1: numer.
0: Tak.
1: No zwyczajny dla mnie on teraz, wiesz, niezwyczajny.
0: No, ja wiem, przepraszam. No, to różnica pokoleń. Tak, natomiast tak. To była komórka, można z nią było wyjść z domu, moja droga. I rozmawiać.
1: Tylko trzeba było trochę mieć tutaj,
0: jeszcze często trzymać nad głową, żeby nie wypadło z zasięgu. I tu nasz słuchacz pisze: szumofon CenterTel analogowy, a jak grzały te walizki Motorola. Grzały przeokropnie. Bateria szybko się kończyła, długo ładowała, ale czasem można było chwilę porozmawiać z kimś. Ceny tego były kosmiczne.
1: I przy okazji trening zrobić jeszcze, jak się już to nosi. Tak, tak. No tak, ale, jak kiedyś te duże radia się też nosiło na ramieniu. Tak,

0: Jak się szło ulicą z takim w ręku, potem się zaraz pojawiły takie nieco mniejsze modele. Oczywiście ogromne w porównaniu z tym, co mamy dzisiaj. Więc wiesz, tam jak to
1: prestiż
0: było, fura, skóra i komóra, nie?
1: No, prestiż tak na dzielni, dobrze, tak. Dobrze. Czyli, ty wychodziłeś z takim? Miałeś taki? W ogóle z ciekawości?
0: No miałem, no.
1: Miałeś?
0: Miałem.
1: I chodziłeś tak po mieście?
0: Nie, nie obnosiłem się z tym tak bardzo, bo się bałem, że mi ukradną.
1: A, no tak.
0: Dobrze, jedziemy dalej. Wiadomości dla kierowców.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Niewiele się zmienia, ale to akurat dobrze, bo nie chcemy, żeby przybywało nam zdarzeń drogowych. Cały czas utrudnienia są i służby także pracują na drodze krajowej numer 25, gdzie są 3 osoby ranne. To odcinek Konin i Nowrocław na wysokości Teodorowa, województwo wielkopolskie. Tam była kolizja 2 samochodów osobowych. No i zablokowany jest cały czas ten jeden pas jezdni w kierunku Inowrocławia. Nie widać, żebyście tam zwalniali. Rzeczywiście służby kierują was tak, że na spokojnie możecie przejechać do Inowrocławia. Natomiast jeżeli chodzi o S8, to już jest trasa przy samej Warszawie. Węzeł Janki, węzeł Paszków. Odblokowano jeden pas jezdni w kierunku Wrocławia, a przypomnijmy, tam samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Też wiemy, że niestety jedna osoba jest ranna. No i na czas prowadzenia tej akcji ratunkowej droga była całkowicie zablokowana w obu kierunkach, ale przypominamy, że od niecałej godziny odblokowany jest ten jeden pas jezdni. Droga krajowa numer 8, Białystok-Augustów na wysokości Ostrówka, to już województwo podlaskie. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni, też są ranni i wprowadzony jest cały czas, już tak naprawdę od godziny 20, ruch naprzemienny. Te prace do 22 jeszcze potrwają. I S8, Zamrów-Białystok na wysokości miejscowości Radule, to także Podlasie, 621 km, kolizja 3 samochodów osobowych i jest blokada jednego pasa jezdni w kierunku Białegostoku.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

PRK, Polskie Radio Kierowców, pisze do nas pan Paweł w naszej aplikacji. Pozdrawiam z biegnącej Łodzi. Biegliście ze mną w słuchawkach. Paweł Łódzki. Panie Pawle, pozdrawiamy. Miło słyszeć takie rzeczy. Fajnie, że się przydajemy również i w takich okolicznościach. Choć to Radio Kierowców, to dlaczego nie biegaczy?

0: Kierowcy mogą być biegaczami.
1: Tak jest.
0: I biegacze mogą być kierowcami. To są zbiory posiadające część wspólną. Tak. Tylko nie wiem, jak ona jest wielka, czy bardziej jest.
1: Ale to już mniejsza, kierowcy. Tak? Ważne, że tutaj w przypadku pana Pawła zadziałało.
0: I będzie zdrowym kierowcą, tak, jak będzie biegał. Tak przynajmniej się uznaje. Bo też na swoim przykładzie powiem, że jak bardziej przeniosłem się do samochodu, to teraz ciężej biegać.
1: No, ale też i góry są bardziej strome, ja mam wrażenie.
0: Aha, bo ty z Krakowa, to tak, bliżej że jest,
1: góry. Te góry, które przedtem były takie jakieś łagodne, teraz jakieś takie, nie wiem. No dobrze, ale mamy gościa w studiu.
0: Radio Kierowców i to także miejsce, gdzie gościmy kierowców. Jest z nami Jan Getter. Dzień dobry.
1: Witamy.
0: Dzień dobry. Pan Jan Getter jest kierowcą autobusowym. Posiada prawo jazdy kategorii D, prowadzi autobusy, te współczesne i te zabytkowe. Był także przez wiele lat pracownikiem Muzeum Techniki, stąd o zabytkach wie dużo, posiada zabytki także i wie, jak je odrestaurowywać, co robić z nimi, żeby trwały przez lata. Panie Janie, była ostatnio w Warszawie parada autobusów. Czy to jest jakaś różnica, kiedy jedzie się na paradzie autobusów, kiedy jest się kierowcą w czasie nocy muzeów, a w taki inny dzień, kiedy wozi się pasażerów?
2: Niewątpliwie jest różnica polegająca na tym, że w dniu parady autobusów czy w czasie nocy muzeów mamy przeważnie z autobusami, wtedy jeżdżą miłośnicy, osoby wybitnie zainteresowane tematem, więc tę dobrą atmosferę od razu się wyczuwa.
0: Czy też ta atmosfera to znaczy inne obsługiwanie tego samochodu, tego pojazdu, jakim jest autobus, mniej takie no, narzędzie pracy to wykorzystać?
2: Znaczy autobus, znaczy dawnego typu autobus na pewno wymaga, on wymaga pewnego szacunku, ale tak powiem odpłaca za ten szacunek, pozwolę sobie użyć tutaj sformułowania, bezawaryjną pracą.
0: Ten dawny autobus nie posiada wielu ułatwień, zaczynając od takich ogólnoludzkich jak klimatyzacja. Ale też żadnych komputerów, wskaźników. Chciałbym zapytać, jaka jest różnica, kiedy się prowadzi taki autobus sprzed lat 30, 40, 50?
2: Trzeba przestrzegać zasad uczciwego kontraktu, to znaczy się przestrzegać pewnych reguł prowadzenia i obsługi, na przykład skrzyni biegów, ale w zamian taki pojazd odpowiada swoją przewidywalnością swojego zachowania. Więc jeżeli się przestrzega tych reguł obchodzenia się z nim, to w zamian ma się przewidywalne zachowanie pojazdu i te reguły funkcjonują. Z tym, że wymaga to, tak jak mówię, szacunku. Znaczy nie można sobie tutaj pozwolić na kozaczenie, na jedną rękę, prawda, i tak dalej, bo po prostu tutaj odpowiada bardziej człowiek niż
1: na jedną rękę, czy prowadzenie jedną ręką, tak? O tym mówimy.
2: Tak, zwłaszcza jeżeli chodzi o zakręty, jeżeli chodzi o większą prędkość. W takim starym sprzęcie istnieje taka rzecz jak wyrwanie kierownicy z rąk.
1: Przez samochód, że szarpnie kierownicą że wyrwie. I to trzeba mocno trzymać, dlatego te kierownice duże były, tak?
2: Kierownice były duże również z tego względu, że nie było bądź było bardzo słabe wspomaganie. W związku z powyższym kierownica o dużym promieniu umożliwiała, że tak powiem, panowanie nad tym i wykonywanie skrętów. No, we współczesnym autobusie, który ma małą kierownicę, jeżeli wspomaganie wysiądzie, no to trzeba być już w tym momencie rzeczywiście siłaczem, żeby tą kierownicą kręcić. Przeważnie trzeba to już wtedy robić na stojąco.
1: Tak. No dobrze, ale to, czego ja bym się najbardziej bał chyba w tych starszych autobusach, to hamulce. Czy one były sprawne, czy nie? Czy te moje obawy są bezpodstawne?
2: Znaczy, jeżeli były odpowiednio zadbane, to były sprawne. Na pewno nie były tak wydajne i oczywiście nie było funkcji ABS-u, natomiast przy zadbanych hamulcach pneumatycznych, czyli mówimy tutaj na przykład o autobusach tak zwanych ogórkach, czy później i karusach, jeżeli te hamulce pneumatyczne były zadbane, to przy odpowiednim

0: wyrobieniu można było sobie hamować pulsacyjnie i to było bardzo hamowanie skuteczne. Natomiast wcześniejsze generacje autobusów, tudzież autobusy takie jak San na przykład, oparty na starze, no one miały hamulce hydrauliczne. No i tutaj już czujność wymagana, bo no, mogło być różnie. Znaczy w tamtych czasach były problemy, że tak powiem, ze szczelnością układu, z cylinderkami i tak dalej, także trzeba było się mieć na baczności.
1: To mogło spowodować, że po prostu wciskamy pedał w podłogę i nic się nie dzieje, tak?
0: No jest i taka sytuacja jest.
1: Kiedy system się rozszczelnił.
0: Tak, mhm. Tak.
1: No dobrze, a w takim razie to jakby ta droga hamowania, gdyby porównywać ze współczesnymi autobusami, to dużo się różni, czy to jednak mimo wszystko...
0: Różni się. Absolutnie trzeba w tych starszych konstrukcjach trzeba...
1: Wcześniej zaplanować hamowanie.
0: Trzeba myśleć i przewidywać, dlatego one we współczesnym ruchu miejskim no, są już trudne w prowadzeniu. Ze względu na to, że współczesny ruch miejski jest taki bardzo nerwowy i te współczesne konstrukcje, no ja bym powiedział, że wręcz preferują taką taktykę jazdy gaz-hamulec, która w starszych typach pojazdu była absolutnie przeciwwskazana, bo w starszych typach pojazdu właśnie chodziło o jazdę płynną, rozpędzić się
1: i toczyć.
0: Prawda, i toczyć, wykorzystywać maksymalnie właśnie możliwość toczenia się. A współczesna szkoła, no to jest gaz hamulec i jeszcze teraz te konstrukcje elektryczne tylko wzmagają ten trend coraz bardziej, więc tutaj jest różnica zdecydowana.
2: Czyli jeżeli ktoś obecnie posiada prawo jazdy kategorii D, wozi ludzi, ma te uprawnienia, to ta przesiadka wstecz nie jest taka prosta, trzeba być miłośnikiem.
0: Absolutnie nie jest prosta, trzeba być miłośnikiem i trzeba mieć taką właśnie pokorę z szacunkiem do nauczenia się tej dawnej techniki, bo tutaj, że tak powiem, za naciśnięciem guzika to nie działa i po prostu nieodpowiednio wrzucany bieg najzwyczajniej w świecie nie wejdzie.
2: I też kiedyś ta praca za kierownicą to nie mógł być dodatek do jakiejś innej pracy. Nie, to po prostu trzeba było zawód, który należało wykonywać, tak? Nauczyć się wczuć w autobus i wykonywać.
0: Zdecydowanie tak. Trzeba było, że tak powiem, przejść przeszkolenie. Wtedy, w tamtych czasach, no generalnie kierowcy byli z zasady kierowcami zawodowymi.
2: I ten zawód towarzyszył im przez całe życie. A skoro jesteśmy przy autobusach, to pamiętamy o rozkładzie jazdy i planowy czas odjazdu informacji dla kierowców już się zbliża.
1: Emilia Kleszczewska.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Jakie piękne wejście zrobił mi kajetan. Bardzo ci dziękuję. Tak, zaglądamy na drogi. Nasze wiadomości zawsze staramy się robić punktualnie. To są przedostatnie wiadomości akurat tutaj w Radiu Kierowców. I jeżeli chodzi o korki, to już wszędzie jest bardzo dobry przejazd, jeżeli chodzi o te największe trasy. Między Piotrkowem Trybunalskim a Tomaszowem Mazowieckim no jest delikatne spowolnienie na wysokości Wolborza. To jest oczywiście ekspresowa ósemka w kierunku Warszawy. Tam trwają prace drogowe, dlatego też te spowolnienia są. Natomiast jeżeli chodzi o Warszawę, no to już nie ma utrudnień na S8, które były wcześniej na wysokości Janek. Natomiast w samej Warszawie, a dokładniej w Alejach Jerozolimskich na wysokości Parku Szczęśliwickiego jest jakieś zdarzenie drogowe i tworzy się naprawdę dość spory korek, który ma już w tym momencie mniej więcej 2 kilometry. No i samochody tam stoją. Rzeczywiście jest to gęsty sznur, który ciągnie się w kierunku wspominanej już Łodzi. Warto na to zwrócić uwagę i lepiej omijać Aleje Jerozolimskie w tym momencie. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia, przypominamy, że droga krajowa numer 25 to cały czas zablokowany jeden pas jezdni w kierunku Inowrocławia. To odcinek Konin-Inowrocław dokładniej w pobliżu miejscowości Teodorowo. Województwo Wielkopolskie, tam 3 osoby są ranne i te utrudnienia powinny zakończyć się już mniej więcej po godzinie 22.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: 21 minut do 22 PRK, Polskie Radio Kierowców. Wracamy do naszej rozmowy z naszym gościem.
1: Motoretro, a w niej gościem jest Jan Getter, członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie, a także kierowca, który potrafi jeździć autobusami zabytkowymi i tę umiejętność, tę wiedzę wykorzystywał na przykład pracując w filmie, prowadząc autobus, który później widzimy w filmie. Jak to jest pracować na planie filmowym? Czy to jest cały dzień oczekiwania, żeby wykonać jeden kurs?
2: W większości przypadków tak. Znaczy, albo jest właśnie oczekiwanie na to, żeby przejechać potem 20 czy 50 metrów. Ewentualnie jest nieustające powtarzanie takich 50 metrów przejazdu po 15 razy. Albo i więcej, no bo ciągle coś, że tak powiem, nie pasuje temu kierownikowi planu czy realizatorowi, no i wtedy się nieustająco powtarza tą samą sekwencję, czyli wracamy do punktu wyjścia i jeszcze raz. To zależy od ekipy filmowej.
1: To trzeba mieć cierpliwość, a jak takie wykorzystanie znoszą zabytki? Grzeją się?
2: Znaczy, zależy od konkretnej sytuacji. Znaczy, z mojego punktu widzenia największym problemem jest to, jeżeli ekipa ma życzenie, żeby zabytek, znaczy dany autobus znacząco przerabiać do potrzeb. Czasem są wnioski tego typu, że a to trzeba zdemontować poręcze, a może wyjąć okno, a przemalować i to wszystko ma się odbyć 5 minut, natomiast no potem przywrócenie do stanu poprzedniego, no to już tutaj jest mniejsza chęć, żeby to wykonywać.
1: Mhm. Czyli jedno to przygotowanie autobusu czy innego pojazdu wykorzystywanego w filmie do reprezentowania epoki, prawda? I tu to mogą być różne zmiany, tak? Z jakimi pan się spotkał?
2: Znaczy, przeważnie chodzi o zmianę barwy. To najczęściej jest ten motyw. Mhm. Jest też kwestia różnych takich rzeczy, jak sztuczny śnieg na przykład też. No to wszystko zostawia ślad potem, no.
1: A drugi rodzaj zmian to te, w którym filmowcy wchodzą do pojazdu i muszą umiejscowić jakieś swoje sprzęty, urządzenia.
2: Swoje sprzęty i wtedy no, zaczyna się właśnie różne wnioski o demontaż, prawda, elementów, czy to

0: poręczy czy to siedzeń, prawda, żeby było miejsce na sprzęt. Tak?
1: I tu chyba właściciel pojazdu zabytkowego musi się wykazywać asertywnością. Tak to powiem.
0: Znaczy z punktu widzenia mojego, jako przede wszystkim muzealnika z powołania, to tak.
1: A co potrafią zrobić? Nie, to ostrzeżmy właścicieli zabytków.
2: Nie zostawiajcie filmowców sam na sam z waszym pojazdem.
0: Znaczy generalnie najlepiej jest, jeżeli można, że tak powiem, być przy pojeździe i najlepiej go prowadzić. Znaczy w wypadku autobusów jest to łatwiejsze, bo jest mniej osób chętnych i zdolnych do prowadzenia autobusu. No w wypadku samochodów osobowych, no to już jest... Tu już jest inna sprawa, no ale są koledzy kolekcjonerzy, którzy no, mają specjalną pulę samochodów tylko do filmów, no i wtedy jest łatwiej.
2: To znaczy, to jest pula, te samochody czymś się różnią od tych innych, czyli te do filmu, znaczy, no, są te lepiej utrzymane?
0: Te do filmu, że tak powiem, no jest gotowość pogodzenia się z tym, że
2: coś tam się przydarzy,
0: że tak powiem, wrócą uszkodzone i będzie trzeba je ponownie przywracać do stanu. Chociaż oczywiście no, nie jest to reguła, tak? Ale no, trzeba się z tym liczyć.
2: Ale wiem, co tak sobie myślę, bo to jak już o tym rozmawiamy, to o tym powiem, bo to jest rzecz, która prawie w każdym filmie polskim dotyczącym PRL, ale też i w filmach amerykańskich dotyczących dawnych lat, wszystkie auta lśnią, chromiki są wybłyszczone, auta czyściutkie, a ja już nie mówię o rdzy, ale żeby jakieś trochę brudu było, tak? Żeby tak utrzymać się w realiach, nigdy zawsze one są i to jest jedyna rzecz, która zaburza mi obraz motoryzacji z tamtych lat występujący w dzisiejszym filmie, że można by było trochę mniej go umyć, mniej nabłyszczyć.
0: No to jest historia podobna jak z filmami wojennymi, prawda, kiedy żołnierze są w idealnych mundurach, tak, mimo że prowadzą ciężkie walki. No.
2: Wstają z błota i i mundur
0: jak nowy. To jest trochę na tej zasadzie, natomiast no, z mojego punktu widzenia takie najbardziej znamienną rzeczą jest to, że zamówiony jest sprzęt z epoki, ma być odtwarzany klimat z epoki, natomiast są bardzo takie, nawet bym powiedział, wręcz protesty ekip, że pojazd dymi, że jest smród. Albo na przykład miałem sytuację taką, że zdjęcia były kręcone w czerwcu, no i wchodzi ekipa do autobusu, tu jest gorąco, proszę włączyć klimatyzację.
2: Jasne.
0: No ja mówię, że został zamówiony autobus z lat 80., klimatyzacji nie ma. No ale pożytek z tego był taki, że ekipa w przeciągu godziny uwinęła się z ujęciami realizowanymi w autobusie. No bo przecież nie będziemy się tu grzać. No.
1: A przy okazji tacy pasażerowie, aktorzy, jakby posiedzieli w tym autobusie, to też nie trzeba charakteryzacji. Wyglądaliby jak ludzie z epoki.
0: No, zgadza się.
2: Tak, momentami jak z epoki kamienia łupanego, bo tak wyglądaliśmy czasami wtedy w tych autobusach zatłoczonych, gdzie nawet okna nie dało się czasem otworzyć. Mówię o tych latach 80., kiedy ten sprzęt na ulicach bywał w różnym stanie. No ale co? Ale jeździliśmy i cieszyliśmy się, że autobus przyjechał, a nie, że wybrzydzamy, bo nie ma klimy, to nie wsiadam, poczekam aż będzie. No, tam 15 lat. Szybko zleci. Oczywiście żartuję, ale jakby oddanie ludziom tej wiedzy, to co powiedziałeś, że było gorąco, to też jest cenne.
1: To nie wyglądają jakby było gorąco.
2: A nie wszyscy,
1: prawda,
2: uśmiechnięci. Zresztą w filmach Barei nieraz widać tam, jak ten autobus tam dymi, że aż nie wiadomo co. No to tak było, no. A osobówki nie dymiły, dymiły.
1: Tak, Zupa nic to jeden z filmów, gdzie pan Jan prowadził autobus, prawda? To był Karus. I takie organizacje jak Klub Miłośników Komunikacji Miejskiej, one gromadzą te zabytki, prawda? No one cieszą oczywiście członków, ale też są pamiątką muzealną. Czy są doceniane? Na przykład przez Ministerstwo Kultury.
0: Znaczy... Nie mnie to rozstrzygać, co docenia Ministerstwo Kultury. Znaczy, no, generalnie na razie udaje się te zabytki jakoś utrzymywać, aczkolwiek no, mamy, jak wiadomo, teraz wzmożone te wszystkie trendy zwane ekologicznymi. I no tutaj powstaje pewne pole kontrowersji z tym związane, zwłaszcza, że no, są osoby,

0: które pod szyldem zabytków przemycają całkiem nowe auta.
1: Znam ten proceder, widziałem.
0: I że tak powiem, szkodzą środowisku tych prawdziwych kolekcjonerów.
1: Bardziej niż środowisku naturalnemu.
0: Tak.
1: Bo nie jest ich aż tak wielu, żeby zrujnować nam środowisko naturalne, natomiast jest ich na tyle dużo, żeby popsuć opinię tym porządnym ludziom, którzy dbają i mają prawdziwe zabytki, a nie jakieś nie wiadomo co, farbowane lisy, tak?
0: Dokładnie. Natomiast z drugiej strony jest taki problem, że część osób, i to dotyczy zarówno osób młodych, jak i, co mnie najbardziej smuci, osób ze starszego pokolenia, uważa, że to jest absolutna przeszłość i należy to wyeliminować, zamknąć gdzieś, że tak powiem, odizolować, żeby to, broń Boże,
1: nie... Zburzmy Wawel, bo w sumie mało jest ekologiczny, tam trzeba dużo palić, żeby go ogrzać, tak? Nie, no wiem, no bo teraz mówię rzeczy straszne, ale trochę jednak powinniśmy zachować zdrowy rozsądek i umiar w formułowaniu takich tez i takiej walce o to, żeby pokazać światu, że jesteśmy nowocześni i że jesteśmy tacy właśnie ekologiczni. Bardzo panu dziękujemy za tą rozmowę dzisiaj. Musimy już kończyć, niestety.
0: Również dziękuję.
1: A tu jeszcze od naszego słuchacza wierszyk. A ja jak byłem mały i chodziłem do szkoły, co dzień za autobusem musiałem biegać kusem. Direks. Taki wierszyk. To na koniec. A propos autobusów.
2: A bardzo gościem dziękujemy. Naszym był Jan Getter, członek Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. Muzealnik z zawodu i zamiłowania.
0: Życzymy dobrej nocy.

0: yellow snow.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców, 10 minut do 22. Jeszcze wpis od Państwa. Witam, jedyne radio. Pozdrowienia dla wszystkich motocyklistów. Szerokości i przemyślanego odkręcania manetki pozdrawia Paweł ze Starych Krasnodębów. Pawła też pozdrawiamy, prawda? Emilia już w studiu.
2: Oczywiście, pozdrawiamy wszystkich, którzy nas słuchają o tak późnej porze.
1: Tak, także jesteśmy z Wami, Wy z nami i to tak od razu lepszy wieczór się robi.
2: Oczywiście, oczywiście, a przed nami jeszcze jedne wiadomości drogowe. Ja przypominam, że jeżeli chcecie usłyszeć, co się dzieje, na przykład przed 23, to też zapraszamy do jedynki, tam zawsze 2 minuty przed pełną godziną są informacje z dróg.
1: No to ruszamy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Spore korki czekają na kierowców w centrum Warszawy. Aleje Jerozolimskie na wysokości Szczęśliwic. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Aleje korkują się od skrzyżowania z ulicą Śmigłowcową. Korek ma niecałe 2 kilometry. To informacja dla kierowców, którzy planują przejazd w kierunku Łodzi. Służby pracują też na 2 odcinkach ekspresowej 8. Pierwszy odcinek dotyczy trasy pod samą Warszawą, węzeł Janki, węzeł Paszków, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne i od dłuższego czasu możliwy jest już przejazd do Wrocławia, natomiast na trasie w kierunku Białegostoku

0: cały czas mogą trwać jeszcze prace służb, chociaż korek już się tam nie tworzy. Kolejny odcinek ósemki to województwo podlaskie na wysokości miejscowości Radule. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Białegostoku i jeszcze przed 20 doszło tam do kolizji 3 samochodów osobowych. Kierowcy z województwa podlaskiego powinni omijać również krajową ósemkę w Ostrówku, czyli na odcinku Augustów-Białystok. Tam samochód osobowy wypadł z jezdni. Kierowcy prowadzeni są w tym miejscu jednym pasem naprzemiennie. I jeszcze przez najbliższą godzinę służby blokują pas jezdni w kierunku Inowrocławia. To droga krajowa numer 25 i odcinek Konin-Inowrocław, gdzie miała miejsce kolizja 2 samochodów osobowych.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Motoretro. Bardzo Państwu dziękujemy za uwagę i za liczne głosy sympatii i Waszej obecności. To dla nas bardzo ważne. Dziękujemy. Ja dziękuję w imieniu Pauliny Olak, Emilii Kleszczewskiej, Kajetana Tłokowskiego, Aleksandra Zaleskiego. No i ja w mojej skromnej osobie również Państwu dziękuję i do usłyszenia. Marcin Koczyba.

to był szewc nas chwał, co bez mrugnięcia okiem odważnie się do walki brał z okrutnie srogim smokiem.

szewcem, dratewką zachwyceni, zanudźmy więc refrenik. Wędruj po świecie, ma śpiewko,

wyrwałem, ja wasz los polepszę. Dratewką zaniepokojeni, zanudźmy więc refrenik.

otacza tłum baranów i pochylając łby ponure, barany ryczą chórem. Łby nasze twarde jak taran, w nich jedna myśl, bądźmy szczerzy, toć smoka zmógł nasz przodek baran i nam się za to należy. Ten weź drętewko kierunek, bo chcemy lubić swych władców,

0: poczciwy szewc zwycięży w smokach, a koszy stają barany.
1: My, naród.
2: We, the people.
3: Pisanie, śpiewanie piosenek na estradzie już parę lat, sporo ponad 20. Tego materiału, jaki chciał przedstawić swoim czytelnikom, zbierało się dużo i trzeba było, rzecz jasna, dokonać jakiegoś wyboru. Rzecz w tym, że ja tego wyboru nie dokonuję sam. A jak Państwo wiecie, co dwie głowy, to nie jedna. Tych głowy jest zresztą sporo więcej zawsze. I wybrany materiał postanowiłem uszeregować chronologicznie. Uważam, że są pożytki płynące z takiego szyku chronologicznego, bo w ten sposób szanowny odbiorca może sądzić, czy ten tak zwany artysta, który przed Wami stanął, to się trochę rozwinął przez te 20 lat, czy jedynie może odcinał kupony od tego, co zdziałał kiedyś. Jest też trzecia możliwość, że mógł zgłupieć w tym trakcie. To jest bardzo częsty objaw u facetów, którzy biją brawo. Nie tylko wśród artystów.

0: już trochę inny świat.
1: Kiedyś było chyba lepiej, łatwiej. Na pewno więcej osób było szczęśliwych. Ciupaliśmy w Heroesy trójkę, słuchaliśmy 30 to.

co za straszny dom. Otulony w mrok, a wiatr wieje tak, że utrudnia krok wszystkimi oknami w przepaść skierowany, a zaś wrota w spak na przejezdny szlak. Jest tu kto? Pomóżcie, wyjdźcie, gość zdrożony. Nikogo, tylko cień jakiś przemilknął w sieniach, już takim zmęczony. Sił nie mam do koni, już sęp nad mą głową, lot zniża zacieśnia. W dom ten wchodzisz jak pożyczony frak. Towarzystwo tu, kto nie swój, to wróg. Na dzień dobry w pysk, gość nieproszony. W kącie obraz krzywo powieszony. Szła rozmowa od słowa, smutna i cudaczna. Ktoś tam pieśni znał jakieś, na gitarę chwyty. I złodziej był tam mały, szemrany wirażka. Pokazał pod obrosem,

0: zdrowe, co dzień jemy. Na szczawiu bieg będzie i w duszach kiśniemy. Dryszcze mamy wszędzie, winem tylko jeszcze się pocieszaliśmy.
1: Bijąc się, wieszając.